pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz? Że dwoje ludzi, dwie drogi gnasz. Miłość rozbijasz jak kruche szkło.

Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Pomorska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gryf prowadzi zbiórkę na dalsze funkcjonowanie i rozwój swoich działań. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie akcji poszukiwawczych, utrzymanie sprzętu oraz bieżące koszty związane z wyjazdami ratowników. Stowarzyszenie działa od 2018 roku. Jego głównym zadaniem jest wspieranie policji podczas poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim w terenie otwartym. Grupa współpracuje również z ratownictwem medycznym, samorządami i innymi służbami. Ratownicy Gryf angażowali się także w działania podczas pandemii, pomagali w związku z wojną w Ukrainie i brali udział w akcjach podczas powodzi na południu kraju. Na co dzień działają głównie na terenie powiatu wicherskiego, ale w razie potrzeby wyjeżdżają również poza region. Członkowie grupy są ochotnikami i swoją działalność finansują przede wszystkim ze środków własnych oraz wsparcia sponsorów i darczyńców. Jak podkreślają, kolejne wyposażenie i utrzymanie gotowości do działań wymagają stałego finansowania. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi stały nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka działa przy ulicy Żołnierzy 1 Dywizji Wojska Polskiego 4 i oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z opieki dziennej można korzystać od poniedziałku do piątku od 8 do 16, także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Dostępny jest też pobyt całodobowy przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają do dyspozycji m.in. zajęcia z psychologiem, codzienną gimnastykę, ćwiczenia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Organizowane są też spacery, wycieczki, zajęcia ogrodnicze oraz spotkania integracyjne. Placówka stawia również na rozwijanie samodzielności i kompetencji społecznych. Z oferty nie mogą jednak korzystać osoby wymagające stałej, całodobowej opieki medycznej, a także osoby z zachowaniami agresywnymi lub autoagresywnymi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji wyróżnienia. Drzewko Wdzięczności. Inicjatywa ma uhonorować osoby, instytucje i organizacje, które szczególnie angażują się w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Chodzi o działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin, a także promocję i rozwój rodzicielstwa zastępczego. Osobna kategoria obejmuje wieloletnią działalność w obszarze pomocy społecznej przez minimum 15 lat. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy PCPR, przedstawiciele zarządu powiatu i starostwa, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych oraz kuratorzy sądu rejonowego w Wejherowie. Zgłoszenia można składać do 30 października osobiście w siedzibie PCPR przy ulicy Sobieskiego 279A w Wejherowie albo przesyłać pocztą. Laureaci mają zostać ogłoszeni do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później, 20 listopada. Gmina Wejherowo przygotowuje się do uruchomienia Młodzieżowej Rady Gminy. To konsultacyjne i doradcze ciało samorządowe, które ma reprezentować interesy młodych mieszkańców i włączać ich w sprawy lokalne. W październiku odbędzie się seria spotkań informacyjnych dla uczestników klas od 6 do 8. Młodzi mieszkańcy dowiedzą się, jak będzie działać Rada, czym będzie się zajmować i w jaki sposób można włączyć się w jej pracę. Spotkania zaplanowano w szkołach w Górze, Nowym Dworze Wejherowskim, Gowinie, Bolszewie, Gościcinie i Orlu. Pierwsze odbędzie się 13 października w Szkole Podstawowej w Górze. Uruchomiona zostanie również cyfrowa skrzynka pytań. Można z niej skorzystać anonimowo, bez logowania i podawania adresu e-mail. Ma ona umożliwić zadawanie pytań również tym osobom, które nie chcą robić tego podczas spotkań. Cyfrowa skrzynka będzie otwierana 7 dni przed każdym spotkaniem, a zamykana na 2 dni przed jego terminem. Cała inicjatywa ma pomóc młodzieży lepiej poznać zasady działania samorządu i zachęcić ją do aktywnego udziału w życiu gminy. Cech Rzemiosł Różnych w Rumi obchodził 40-lecie działalności. Jubileuszowy

0: Uroczystości odbyły się 3 października i zgromadziły przedstawicieli środowiska rzemieślniczego, samorządu oraz zaproszonych gości. Obchody rozpoczęły się mszą w sanktuarium Najświętszej Marii Wspomożenia Wiernych w Rumi. Podczas nabożeństwa poświęcono nowy sztandar cechu, który został oficjalnie przekazany przez prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, profesora Jana Klimka. Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na galę jubileuszową. W jej trakcie przypomniano historię rumskiego rzemiosła. Odbyła się ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru, a najbardziej zasłużeni rzemieślnicy otrzymali odznaczenia i podziękowania. W jubileuszu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, a także środowiska przedsiębiorców i organizacji rzemieślniczych. Cech rzemiosł różnych w Rumi działa od 4 dekad. W tym czasie wykształcił wielu czytelników i mistrzów, a także wspierał rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tradycji zawodowych. Uroczystość zakończył program artystyczny z udziałem aktorki i wokalistki Sandry Bruchheiser, związanej z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Chorąży Straży Granicznej Norbert Żelazko z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej został wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w bilardzie. Pierwsze mistrzostwa służb mundurowych odbyły się 28 września i zgromadziły 92 zawodników z całego kraju. W rywalizacji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Norbert Żelazko dotarł do finału kategorii Open bez porażki. Po drodze pokonał m.in. późniejszego zwycięzcę turnieju 3-1. Ostatecznie w finale zajął 2 miejsce i zdobył tytuł wicemistrza służb mundurowych. Na tym jednak nie koniec sukcesów. W klasyfikacji drużynowej Żelazko razem z Piotrem Oleszczukiem ze Straży Granicznej oraz Leszkiem Szubickim z Wałbrzyskiej Policji wywalczył 1 miejsce. Zawody były jednocześnie ważnym sprawdzianem przed World Police and Fire Games 2027, które w marcu przyszłego roku odbędą się w Perth w Australii.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w czwartek. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam na nasz program. 8 dzień października to jest idealna data dla wszystkich tych, którzy ruszają w drogę, bo w roku 1976, dokładnie 8 października, oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę. I to się wtedy działo, ale się jechało. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie wam się jakoś jechało, jeżeli właśnie ruszacie w drogę. Zapraszam serdecznie na nasz program. 8 dzień października to 281 dzień roku, do końca którego zostało 84 dni. 6:49, wschód słońca, zachód 17:57, 11 godzin 9 minut trwa dzień. A do końca jesieni zostało nam 74 dni. Czas na myśl na dziś. Żaden dzień nie jest podobny do drugiego. Każdy czwartek ma swoją własną tajemnicę i swój własny urok. Mam nadzieję, że to będzie pozytywny urok tego dzisiejszego dnia, chociaż synoptycy zapowiadają, że to właśnie dziś nastąpi pogorszenie pogody z tej takiej pięknej jesieni na prawdziwą jesień. I to dzisiaj mamy to odczuć. Na wszelki wypadek zabierzcie parasole, no i ubierzcie się ciepło, bo może zrobić się zdecydowanie chłodniej, a ja gorąco i serdecznie zapraszam was do słuchania naszego porannego programu i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Don't need

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Nowe oświetlenie, odblaski, drużyny pożarnicze i gminny program rewitalizacji miasta. To wszystko za chwilę w serwisie informacyjnym. Jakub Szumilas, zapraszam serdecznie na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nowe oświetlenie pojawiło się w Parku Zielone Leszczynki oraz przy skateparku w Gdyni. Inwestycja objęła teren pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ulicy Dantysza. W parku zamontowano 21 lamp LED, a przy skateparku kolejne dwie. Dzięki temu z alejek i infrastruktury sportowej będzie można korzystać wygodniej i bezpieczniej, korzystać również po zmroku. Koszt obu inwestycji wyniósł blisko 191 tysięcy złotych. Środki pochodziły z funduszy inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Leszczynki. To właśnie radni po konsultacjach z mieszkańcami wskazali oświetlenie tych miejsc jako jedno z ważniejszych zadań do realizacji. Park Zielone Leszczynki już wcześniej przeszedł dużą metamorfozę. Powstały tam m.in. urządzenia do ćwiczeń, siłownia plenerowa, stół do szachów, piłkarzyki, ławki, huśtawki i ścieżka żwirowa z pergolą. Pod Estakadą Kwiatkowskiego funkcjonuje również skatepark. Nowe lampy mają być kolejnym etapem uporządkowania i rozwijania tej części dzielnicy. Wejherowo po raz kolejny włącza się w akcję Świeć przykładem, noś odblaski. W ratuszu zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz przekazał przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie łącznie 5 tysięcy elementów odblaskowych. Wśród nich znalazły się zawieszki oraz samozaciskowe paski, które mają poprawiać widoczność pieszych i rowerzystów, szczególnie po zmroku i przy gorszej pogodzie. Miasto co roku wspiera policyjną akcję skierowaną przede wszystkim do pieszych i dzieci. Jej celem jest przypominanie, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma noszenie odblasków i przestrzeganie zasad poruszania się po drogach. Przekazane materiały trafią teraz do uczestników działań profilaktycznych prowadzonych przez wejherowskich policjantów. Młodzieżowe drużyny pożarnicze z Cewicy Łebuni zostały wyróżnione w wojewódzkim projekcie Budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Obie drużyny znalazły się w gronie 43 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa pomorskiego, które otrzymały wyróżnienia za swoją działalność. Wyróżnienie dotyczy młodych druhen i druhów oraz ich opiekunów. Projekt ma na celu wzmacnianie odporności społecznej i przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Młodzieżowe drużyny pożarnicze są jednym z elementów systemu, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności związane m.in. z bezpieczeństwem, współpracą oraz udzielaniem pomocy. Wyróżnienia trafiły do młodzieżowych drużyn pożarniczych działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cewicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebunii. W gronie nagrodzonych znalazły się również inne drużyny z powiatu dęborskiego oraz pozostałych części województwa pomorskiego. Uroczystość była okazją do podsumowania ich działalności i zaangażowania. Dla młodych strażaków wyróżnienie jest także docenieniem pracy wykonywanej podczas zbiórek i przygotowań do przyszłej służby. Słupsk otrzymał dofinansowanie na aktualizację gminnego programu rewitalizacji. Miasto podpisało w tej sprawie umowę z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Dokument został dostosowany do aktualnych przepisów oraz nowych potrzeb miasta, które pojawiły się od czasu przyjęcia wcześniejszej wersji programu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, działania rewitalizacyjne wymagają kontynuacji i uwzględnienia nowych zjawisk oraz potencjałów, których wcześniej nie brano pod uwagę. Efektem prac jest gminny program rewitalizacji miasta Słupska do 2032 roku, przyjęty przez Radę Miejską w grudniu 2025. Całkowita wartość zadania wynosiła blisko 103 tysiące złotych, z czego ponad 83 tysiące złotych stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Czwartkowy poranek zaczynamy jeszcze bez większych problemów pogodowych, ale w ciągu dnia chmur będzie coraz więcej. Maksymalnie od 16 nad morzem do 18-19 w głębi regionu. Po południu od zachodu zaczną wchodzić przelotne opady deszczu, a wiatr wyraźnie się wzmocni.

0: 8 dzień października, a oto co ciekawego wydarzyło się tego dnia. W roku 1929 Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan na samolocie RWD-2 ustanowili pierwszy polski międzynarodowy rekord lotniczy wysokości lotu z wynikiem 4004 metry. W roku 1966 Kazimierz Dejna zadebiutował w barwach ŁKS Łódź. W roku 1976 oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę. W roku 2000 ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. W roku 2017 sukces naszej reprezentacji w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska pokonała Czarnogórę 4-2 i zapewniła sobie awans do 21. Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. W roku 1958 w klinice w Sztokholmie wszczepiono pierwszy rozrusznik serca. W roku 2009 amerykański kongres nadał pośmiertnie generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu jako siódmej osobie w historii tytuł honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych. W roku 1987 muzycy teksańskiego tria ZZ Top zarezerwowali sobie miejsca na pierwszy pasażerski lot na Księżyc. Oczywiście rockmeni nadal czekają na potwierdzenie podróży.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpiecznie silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy, a jeśli właśnie ruszacie, to obserwujcie drogę dookoła, patrzcie, co się dzieje. Warunki drogowe będą niestety coraz gorsze. Mgły i zamglenia będą pojawiały się coraz częściej, do tego opady deszczu, a więc widoczność będzie ograniczona, a wzrok musicie mieć sokoli. Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku. Jeśli zauważycie, że wzrok niestety już nie ten, to warto udać się do okulisty. Przychodzi facet do okulisty. Dzień dobry, chciałbym okulary. Dzień dobry, do czego? A on mówi, do widzenia. No to do widzenia. Taki głupi, poradny dowcip. Mam nadzieję, że się chociaż trochę uśmiechnęliście, chociaż kąciki ust poszły wam odrobinę do góry. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę wszystkim udanego dnia i zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy

0: Laureata Literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipińska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
1: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ichora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ichor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
2: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
3: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata Literackiego Nobla.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Gdyni rusza terenowy punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pierwszy dyżur odbędzie się 26 października w miejscu otwartym przy ulicy Starowiejskiej 25. Punkt będzie działał raz w miesiącu, zawsze od godziny 10 do 15. Harmonogram obejmuje już terminy aż do czerwca przyszłego roku. Na miejscu będzie można uzyskać pomoc m.in. w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, na przykład gdy dane zostały udostępnione bez podstawy albo pojawią się wątpliwości co do sposobu ich wykorzystania. Drugi obszar dotyczy praw dziecka. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka będą przyjmować zgłoszenia dotyczące możliwych naruszeń oraz informować o dostępnych formach wsparcia. Z konsultacji mogą skorzystać także dzieci i młodzież. W wybranych sprawach możliwe będą również konsultacje z psychologiem lub pedagogiem, między innymi w przypadku trudności emocjonalnych, problemów w relacjach rówieśniczych czy sytuacji rodzinnych. Konsultacje są bezpłatne, a pierwszy dyżur zaplanowano na 26 października. Policjanci puckiej drogówki zatrzymali w Kuźnicy kierowcę Audi, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna jechał 126 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70. To oznacza przekroczenie prędkości aż o 56 km na godzinę. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 13 punktów karnych. To już drugi taki przypadek na tym odcinku w krótkim czasie. 25 5 września funkcjonariusze również zatrzymali tam kierowcę, który zdecydowanie przekroczył dopuszczalną prędkość. Policja przypomina, że

0: Ograniczenia na drogach nie są przypadkowe, a nadmierna prędkość wciąż pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników ruchu. Gmina Główczyce rozpoczęła rozmowy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi na temat współpracy w przyszłym roku. Spotkanie przedstawicieli samorządu i organizacji odbyło się w tym tygodniu, a głównym tematem były plany na 2027 rok, kierunki wspólnych działań oraz zasady wykorzystywania środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji mogli przedstawić swoje potrzeby, pomysły i propozycje inicjatyw, które mogłyby zostać zrealizowane w przyszłym roku. Rozmawiano również o dotychczasowych doświadczeniach ze współpracy oraz o tym, jakie działania mogą być prowadzone wspólnie z samorządem. Spotkanie było elementem przygotowań do dalszej współpracy gminy z sektorem pozarządowym. Organizacje działające lokalnie realizują zadania m.in. na rzecz mieszkańców i społeczności poszczególnych miejscowości. Dlatego jednym z tematów rozmów było także odpowiednie zaplanowanie środków finansowych. Kolejne działania związane ze współpracą i realizacją zadań publicznych mają być prowadzone w przyszłym roku. PGE Baltica kompletuje zespół do powstającej bazy operacyjno-serwisowej w Ustce. Trwa rekrutacja specjalistów, którzy będą odpowiadać m.in. za obsługę infrastruktury związanej z morską farmą wiatrową Baltica 2. Firma poszukuje m.in. osób z wykształceniem elektrycznym i doświadczeniem przy urządzeniach energetycznych oraz wysokich napięciach, a także kandydatów z wykształceniem morskim. Rekrutowani są również pracownicy do planowania logistyki morskiej i operacyjnego nadzoru nad pracą instalacji. Baza w Ustce ma stać się centrum zarządzania infrastrukturą Baltica 2. Docelowo zatrudnienie znajdzie tam około setki osób. Baltica 2 to obecnie najbardziej zaawansowany projekt PGE Baltica. Farma o mocy około 1,5 GW powstaje we współpracy z firmą Orsted, a rozpoczęcie produkcji energii zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku. Szczegóły aktualnych naborów są dostępne na stronie internetowej PGE Baltica w zakładce kariera. Dziś pogoda będzie trochę bardziej ruchliwa niż wczoraj. Rano jeszcze spokojnie, później coraz więcej chmur, a po południu przelotny deszcz przesuwający się z zachodu na wschód. W Wejherowie i Gdyni dzisiaj około 17 stopni, w Słupsku, Gniewinie, Lęborku około 18, a gdzie niegdzie lokalnie nawet 19 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry w czwartek, Arkadiusz Mieńczewski. Dzisiejszy dzień to taki dzień na zdrowie, bo dzisiaj Światowy Dzień Wzroku. Ważne, żeby mieć sokoli wzrok. I Międzynarodowy Dzień Podologii, a to doskonała okazja, aby zastanowić się nad kondycją swoich stóp. To teraz spoglądamy na swoje stópki, są zadbane, możemy iść do pracy, rodacy. Zapraszam serdecznie, 8 dzień października, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Ginter, Marcjusz, Ewodia i Artemon. Wszystkiego najlepszego. Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. No babie lato to już podobno było, a teraz nadchodzi niestety jesień ta prawdziwa z deszczami i innymi takimi, wiecie, nieprzyjemnymi rzeczami. Także ubierajcie się ciepło, zabierajcie ze sobą parasole, bo mogą się przydać. A uwaga, o poranku też mogą pojawić się mgły i zamglenia. Widoczność może być ograniczona. Już za moment w naszym porannym programie, jak zwykle, zaglądamy do naszej kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzą Brygida i Marcin. I o tych dwóch imionach słów kilka już za moment. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

Naszą księgę imion rozpoczynamy od Brygidy, a ta posiada wewnętrzną moc, która pozwala jej pokonywać życiowe trudności z wielką godnością i spokojem. Cechuje ją bezkompromisowa szczerość, dojrzałość oraz silny instynkt opiekuńczy. W relacjach międzyludzkich jest opoką dla bliskich, tworząc wokół siebie atmosferę bezpieczeństwa, chociaż do swojego prywatnego świata dopuszcza jedynie nielicznych, wypróbowanych ludzi. Dobre strony, niezłomna siła i determinacja, głęboka empatia i troskliwość, autentyczność i prawdomówność. Złe strony, duma i bezkompromisowość, skrytość emocjonalna i dystans wobec nowych osób. Brygida potrzebuje dużo czasu, by obdarzyć kogoś zaufaniem, co bywa odbierane jako chłód lub rezerwa. Marcin. Cechuje go wysoka inteligencja, zdolność adaptacji do zmiennych warunków oraz duży urok osobisty. Posiada żywe usposobienie, jest ciekawy świata i lubi być w centrum wydarzeń. W relacjach międzyludzkich bywa bezpośredni, serdeczny i otwarty, a dla bliskich potrafi stać się osłoną i niezawodnym obrońcą.

0: Obre strony: inicjatywa i waleczność, błyskotliwość i zaradność, towarzyskość i charyzma. Złe strony: niecierpliwość i porywczość, skłonność do rywalizacji, bezwzględna szczerość. Marcin w komunikacji stawia na bezpośredniość, co z powodu braku dyplomacji potrafi zranić wrażliwe osoby. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.

0: 7.30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od okolic Słupska, tutaj jak zwykle o tej porze dosyć spokojnie. Przepraszam, tak na ostatnią chwilę wbiegłem do redakcji. Od strony Siemianic troszeczkę musimy zwolnić, od Kobylnicy również, ale poza tym wszystko w normie, tak jak zwykle. Jeżeli chodzi o Lęborg, tutaj też nie ma jakichś większych problemów, tylko w okolicach Ronda Solidarności ruch powolutku narasta, ale o tej porze jest jeszcze dosyć spokojnie. Jeżeli chodzi zaś o dojazd do Trójmiasta, no to na trasie Kaszubskiej bez problemów. Natomiast na ulicy Wielkopolskiej, Spacerowej, Słowackiego jest już dosyć ciasno. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże lub całkowite. Rano gdzieniegdzie mgła ogranicza zawidzialność do około 200 metrów, a na północy do godzin około południowych możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj będzie wahać się od 17 do 19 stopni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Na początek dwie dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy nie lubią wydawać pieniędzy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o stopy procentowe, to zostają z nami takie, jakie były, czyli nie będzie podwyżki kredytów. Po drugie, jeżeli musicie zatankować, to dzisiaj będzie taniej i to taniej dla wszystkich, dla tych, którzy tankują benzynę i dla tych, którzy tankują ropę. Dzisiaj 95 ma kosztować 6,83, 98 7,71, a olej napędowy 7,74. Jeżeli zastanawiacie się, ile taniej, to już wam mówię, wczoraj było 6,86, czyli 3 grosze drożej, jeżeli chodzi o 95, 7,74, czyli też 3 grosze 98, i jeżeli chodzi o olej napędowy, to dzisiaj 7,74, a wczoraj było 7,80, czyli 6 groszy taniej na litrze. Przypomnę, że to są ceny maksymalne. Stacjom nie wolno sprzedawać paliwa drożej, grożą im za to milionowe kary, a wy dzięki temu programowi CPN możecie zatankować taniej. No to miłego tankowania, taniej wam życzę w czwartkowy poranek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: warto zaktualizować swojego M-Obywatela, bo M-Obywatel rozszerzył usługi Odyseusz i recepty o zapis dokumentów do PDF. O co w tym wszystkim chodzi? Odyseusz to narzędzie dla osób planujących podróż za granicą. Po aktualizacji użytkownik Odyseusza pobierze zgłoszenie podróży jako PDF. Taki plik można zachować na telefonie i w razie potrzeby od razu wrócić do szczegółów wcześniej zarejestrowanego wyjazdu. Usługa recepty. Do właśnie te recepty możecie zapisać sobie w PDF-ie. Po pobraniu dokument zostaje na urządzeniu, dzięki czemu da się sprawdzić jego treść również wtedy, gdy telefon nie ma połączenia z internetem. I aby skorzystać z tych nowych funkcji, trzeba zaktualizować M-Obywatela do najnowszej wersji, a regularne aktualizacje mają zapewnić dostęp do kolejnych zmian i nowych rozwiązań. Nowa aktualizacja to M-Obywatel 4.89.1. Jeśli posiadacie właśnie taką, to znaczy, że posiadacie również dostęp do usługi Odyseusz i recepty i możecie dokumenty zapisywać w formacie PDF bezpośrednio na swoim telefonie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
1: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zajcherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.
3: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania.

0: usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
1: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
0: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
2: Jestem przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał sztoporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
0: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
3: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na maczenie winne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
0: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z powiatu puckiego wspólnie ze Strażą Graniczną prowadzili działania związane z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców. W efekcie wobec 8 osób wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu i opuszczeniu terytorium Polski. Akcję poprzedziło rozpoznanie prowadzone przez puckich funkcjonariuszy. Do sprawdzenia wytypowano 68 miejsc, z czego skontrolowano 53. W trakcie działań wylegitymowano 160 osób, w tym 71 cudzoziemców. Wśród kontrolowanych byli m.in. obywatele Kolumbii i Filipin. Policjanci sprawdzali zarówno tożsamość osób, jak i przedstawiane przez nich dokumenty. W przypadkach wymagających dokładniejszej weryfikacji działania prowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Władysławowa. Ostatecznie wobec 8 cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do powrotu. Policja zapowiada, że podobne kontrole legalności pobytu na terenie powiatu puckiego będą kontynuowane. W Redzie trwają i są przygotowywane kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową. Najbardziej zaawansowane są prace przy kompleksie boisk i bieżni typu Orlik przy szkole podstawowej nr 6. Inwestycja ma zostać zakończona jeszcze tej jesieni. Wartość tego zadania to prawie 2 400 000 zł. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej miasto otrzymało na ten cel 1,6 miliona złotych dofinansowania. Równolegle przygotowywana jest kolejna duża inwestycja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Powstanie tam pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 115 na 70 metrów, a także szatnie, 26 miejsc parkingowych, chodniki i jezdnia. Wartość tej inwestycji to prawie 6 milionów złotych, z czego około 2,4 miliona złotych stanowi dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obecnie wykonawca czeka na pozwolenie na budowę. Jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się pod koniec pierwszego albo na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Obie inwestycje mają zwiększyć dostępność obiektów sportowych w Redzie i stworzyć nowe miejsca do aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta.

0: Centrum Integracji Społecznej w Rozłazinie. Powstaje nowy warsztat rękodzielniczy. Zajęcia mają być skierowane do osób, które chcą zdobywać nowe umiejętności, rozwijać zainteresowania, a także przygotować się do aktywności zawodowej. Profil warsztatu ma być dopasowany do możliwości, predyspozycji i zainteresowań uczestników. Z oferty będą mogły skorzystać m.in. osoby bezrobotne, uprawnione do renty socjalnej lub rodzinnej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także osoby pozostające poza rynkiem pracy lub zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Organizatorzy zaznaczają, że w przypadku wątpliwości dotyczących spełnienia warunków udziału poszczególne sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie. Warsztat powstaje w Rozłazinie, w budynku szkoły przy ulicy Długiej 21. Inicjatywa ma łączyć naukę praktycznych umiejętności z aktywizacją społeczną i zawodową uczestników. Osoby zainteresowane udziałem mogą skontaktować się z organizatorami, aby uzyskać informacje dotyczące zasad uczestnictwa i kwalifikacji. 19 października odbędzie się gala Pucharu Kobylnicy 2026. Podczas wydarzenia podsumowana zostanie tegoroczna rywalizacja, ogłoszone zostaną wyniki, a najlepsi uczestnicy otrzymają wyróżnienia. Klasyfikacja prowadzona jest w dwóch kategoriach. Pierwsza obejmuje mieszkańców gminy Kobylnica oraz osoby uczęszczające do szkoły w Kobylnicy. Druga, Open, jest otwarta dla wszystkich uczestników zawodów. Gala rozpocznie się o godzinie 17.30 w sali teatralnej Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Organizatorzy zapraszają zawodników i ich rodziny, sympatyków sportu oraz mieszkańców gminy do wspólnego podsumowania tegorocznych zmagań i uhonorowania najlepszych uczestników Pucharu Kobylnicy. Na czwartek warto już mieć ze sobą parasol. Do południa jeszcze bez większych opadów, ale później z zachodu nadciągnie przelotny deszcz. Temperatury będą się dzisiaj wahać od 16 do 17 stopni Celsjusza, a w głębi regionu od 18 do nawet 19. Do tego mocniejszy południowy i południowo-zachodni wiatr nad morzem w porywach nawet do około 60 km na godzinę.
1: Norda FM.

0: czwartkowy poranek, 8 dzień października. Czekają nas zmiany na kolei. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie jeżdżą samochodami, tylko jeżdżą koleją. Koniec z podwójną numeracją na peronach. Kolej rozpoczyna pilotaż prostszego systemu oznaczeń, w którym pasażerowie będą kierowani na konkretny peron bez konieczności rozróżniania numeru toru. No i pewnie po pierwszym zamieszaniu zrobi się prościej, ale na początek jedno będzie tylko testowanie w Mysłowicach, a w grudniu to rozwiązanie ma zostać rozszerzone na kolejne stacje. Na czym to będzie polegało? Teraz na przykład, jak idziemy na pociąg, to słyszymy peron pierwszy, tor 11. Teraz nie będzie już żadnych torów, tylko peron pierwszy to będzie peron pierwszy. Peron drugi, tor trzeci. Nie, to teraz będzie peron drugi. Peron drugi, tor pierwszy, to będzie peron trzeci. Peron trzeci, tor drugi, to będzie peron czwarty. A peron trzeci, tor czwarty, to będzie peron piąty. To czego nie rozumiecie? To ma być uproszczenie. A wy, rozumiem, lekko się zgubiliście w tym, co ja mówiłem. Mam nadzieję, że na żywo jakoś będzie prościej i uda nam się trafić na odpowiedni pociąg i ruszyć w naszą podróż. No to my też ruszamy dalej. Zapraszam serdecznie. Za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
7: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: zdrowie. Jeśli ktoś płata nam figle, to najprawdopodobniej są to właśnie oni. Urodzeni 8 października to ludzie o niezwykłym poczuciu humoru, pełni charyzmy i pozytywnej energii. Lubią żarty i wraz ze znajomymi chętnie robią sobie drobne psikusy. W ten sposób urozmaicają szarą rzeczywistość oraz dają sobie innym powód do uśmiechu. Nigdy jednak nie przekraczają granicy dobrego smaku, są życzliwi i również należą do grona wrażliwców, więc nigdy nie mają wobec kogoś złych intencji. Trzeba przyznać, że dzisiejsi solenizanci zaskakują kreatywnością, wykazują się nią szczególnie w dziedzinie zawodowej, dzięki czemu szybko kreują sobie wizerunek osoby zaangażowanej i oddanej. Mają wiele hobby, lecz ponad wszystko cenią sobie chwilowe rozrywki. Poddając się nim, prowadzą szczególnie hedonistyczny sposób życia i zapominają o wszelkich problemach. Wszystkiego najlepszego, wasze zalety, pogoda ducha, żartobliwość, zdrowy rozsądek, wady, egocentryzm, upór i lenistwo. Szczęśliwa liczba to 9, a wśród urodzonych 8 października są Bronisław Cieślak, polski dziennikarz, aktor, polityk, Andrea Anastasi, włoski siatkarz, trener i Matt Damon, amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla was wszystkich obchodzących urodziny 8 października.
1: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja dziewiąty sunty, dziewiąty zbridować.
3: Zbridować.
4: Pomylić.
3: Pomylić.
4: To mnie ale zbridowało. Mił bec Sylwester, je błezi cało.
3: Jakże się człowiek pomylić może? Miał być orzeszek, a jest orzech.
4: To mnie ale zbridowało. Mił bec Sylwester, je błezi cało.
3: Zbridować.
4: Pomylić.
3: Zbridować.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
3: Słówka.
4: Idą w główkę.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Października, czwartek, 8:30 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od zachodnich krańców naszego regionu, czyli od okolic Słupska. No a w Słupsku, ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem, jak wy to w Słupsku robicie, że tam wszystko tak płynnie idzie i praktycznie miasto

0: się nie korkuje. No nic, w każdym razie jedzie się wszędzie dosyć przyjemnie, płynnie. Tak więc czym prędzej wyjeżdżamy ze Słupska na trasę kaszubską i dojeżdżamy do Lęborka. No to jeżeli macie jakiś przystanek w Lęborku, to tutaj też dosyć spokojnie, delikatnie trzeba zwolnić przy rondzie Solidarności, ale jakby z końcem tygodnia było tutaj troszkę mniejszy ruch niż zwykle. Za to wahadełko, które jest tutaj od Nowej Wsi Lęborskiej, to jest na tym samym poziomie co w ostatnich dniach, więc tutaj nie ma jakiejś większej tragedii. Uważajcie po prostu tam na przerobotach drogowych, obserwujcie co się dzieje, bo tam też może zmieniać się organizacja ruchu. Dalej trasą kaszubską dojeżdżamy do obwodnicy metropolitarnej i trójmiejskiej. Na metropolitarnej jak zwykle luźno, na trójmiejskiej też dosyć spokojnie, aczkolwiek zarówno na ulicy Wielkopolskiej, tutaj od Wielkiego Kacka, do PKM-ki będziecie musieli troszeczkę zwolnić, no na spacerowej, no to jak sama nazwa mówi, będziecie sobie spacerować i takim spacerowym tempem dojedziecie do Oliwy. W Gdańsku na Słowackiego również, chociaż na Armii Krajowej też ten ruch się nieco zmniejszył, za to przed Śródmieściem jest intensywnie. W samej Gdyni, jeżeli chodzi o to, też dzisiaj fajny dzień, bo przez samą Gdynię już przejeżdżamy też w miarę płynnie, a od strony Kosakowa nie ma tutaj dużych zatorów. A jak sytuacja w Małym Trójmieście Kaszubskim? W Wejherowie bez problemu, w Redzie bez problemu, a w Rumi, jak to w Rumi, troszkę trzeba zwolnić, ale też nie ma tutaj tragedii. W okolicach Janowa, przed Janowem troszeczkę trzeba będzie nogę z gazu ściągnąć. No a co w pogodzie? To już za chwilę. A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj gdzieniegdzie nad morzem mogą występować przelotne opady deszczu, zachmurzenie będzie małe, a w głębi regionu będą większe przejaśnienia. Natomiast temperatury w pasie nadmorskim od Ustki, Dębek, Władysława, Helu, Gdyni przez Wejherowo, Luźno i Lęborg 17 stopni. W Słupsku trochę cieplej, 18 stopni, a na południowych krańcach naszego regionu 19 stopni Celsjusza.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: ruszyły kontrole. W sezonie jesienno-zimowym nasilają się kontrole domowych źródeł ciepła. Za nieprawidłowości grozi mandat do 500 zł, a w przypadku sprawy sądowej kara sięga nawet 5000 zł. Jednym z elementów kontroli jest sprawdzanie, czy urządzenia wykorzystane w gospodarstwie domowym odpowiadają tym, które zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Urzędnicy zwracają również uwagę na to, jakim paliwem mieszkańcy ogrzewają swoje domy i czy jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami. Kontrole ruszyły na terenie całej Polski, także radzę Wam palić tym, czym powinniście palić. No i jeśli zgłosiliście w tym systemie swój piec, to on powinien być taki, jaki zgłosiliście. Jak macie inny, może się to skończyć mandatem, tak jak wspomniałem, do 500 zł, a w przypadku sprawy sądowej nawet 5000 zł kary, dlatego nie warto.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: A w Radiu Norda FM magazyn kulturalny, na który zaprasza Robert Jastrzębski. Sportowe emocje, wspólna zabawa i młodzieżowa inicjatywa. Tak zapowiada się festyn na Blizie w Wejherowie. Wydarzenie odbędzie się 10 października, a organizuje je Młodzieżowa Rada Miasta Wejherowa przy wsparciu miasta. To propozycja dla młodych mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzić czas, spotkać się z rówieśnikami i spróbować swoich sił na piłkarskim boisku. Najważniejsze będą dobra atmosfera i zasady fair play. Wynik oczywiście dostarczy emocji, ale organizatorzy stawiają przede wszystkim na wspólną aktywność i pokazanie, że sport potrafi łączyć. Będzie więc okazja do zespołowej rywalizacji, wzajemnego wspierania się i sprawdzenia, jak pomysły przećwiczone z kolegami sprawdzają się podczas meczu. Celne podania czy udana obrona mogą dać tyle samo satysfakcji, co zdobyta bramka. Do udziału zaproszona jest młodzież od 6 klasy szkoły podstawowej do 17 roku życia. Rozgrywki zostaną podzielone na dwie kategorie. W młodszej zmierzą się uczniowie klas od 6 do 8 szkoły podstawowej. Starsza przeznaczona jest dla osób, które ukończyły już podstawówkę i mają nie więcej niż 17 lat. Dzięki temu uczestnicy będą rywalizować w odpowiednich grupach wiekowych. Drużyny mogą być dziewczęce, chłopięce albo mieszane. Na boisku każdą ekipę reprezentować będzie 4 zawodników, w polu i bramkarz, a na ławce mogą znaleźć się maksymalnie 2 osoby rezerwowe. Warto już teraz porozmawiać ze znajomymi, ustalić skład i wybrać osoby, z którymi chce się powalczyć o dobry wynik. Liczyć się będą nie tylko indywidualne umiejętności, ale także współpraca, komunikacja i szacunek do przeciwnika. Jak się okazuje, udział w turnieju jest bezpłatny, jednak trzeba wcześniej zgłosić zespół. A zapisy jeszcze trwają. Zgłoszenia jeszcze można przesyłać na adres młodziezowarada@wejherowo.pl. Warto dopilnować tego terminu, żeby gotowa do gry drużyna mogła znaleźć się wśród uczestników rozgrywek. Dla zapisanych osób przewidziano również poczęstunek. Festyn jest także przykładem zaangażowania młodych ludzi w życie Wejherowa. Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza swoich rówieśników do udziału w wydarzeniu, które samo organizuje. W sobotę 10 października będzie można odpowiedzieć na to zaproszenie na boisku. Tymczasem zbierzcie drużynę, zgłoście ją do 8 października i dołączcie do festynu na Blizie w Wejherowie. Niech sportowe emocje idą w parze z dobrą zabawą i grą fair play.

Właśnie czytam, że młodzi ludzie po cichu skracają swój czas pracy. To jeśli wy jesteście starsi, ale też pracujecie, to może wy weźcie przykład z tych młodych ludzi, którzy to właśnie robią. A jak oni to robią? Po cichu fundują sobie tak zwane miękkie dni wolne. I na czym to polega? Otóż pod pojęciem tym kryje się dzień pracy, który sobie skracamy w ten sposób, że jeśli na przykład pracujecie od godziny 8 do godziny 16, to teraz od 8 do 10 to po prostu sobie myślicie, że już zaczęliście ten dzień pracy, czyli nie wykonujecie, ale przygotowujecie się do dnia jedynie mentalnie, a od godziny 15 to w myślach właściwie już kończycie pracę. Tak sobie skracają czas pracy młodzi, a wy być może na to nie wpadliście. No to jak przechodzicie na 8 do pracy, to najpierw kawka, potem śniadanko, potem mentalnie przygotowujemy się do tego dnia, który rozpocznie się o godzinie 10. O godzinie 10 startujemy, pracujemy pilnie do godziny 15, a ostatnia godzinka jest też na takie mentalne wyciszenie. Już można zajrzeć do internetów, na social media, popatrzeć, co tam się

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
5: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. A w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
6: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
5: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie,

0: gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP, choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
0: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała dwuletnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
2: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, i tak samo powinno być w Polsce.
0: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
3: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nadleśnictwo Strzeblino zaprasza na jubileuszową setną wędrówkę z cyklu Z leśnikiem do lasu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października, i będzie jednocześnie ostatnią wyprawą prowadzoną przez Jagodę Kuczyńską. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10 przy wiacie Paraszynek, tuż za leśniczówką. Trasa ma około 14 km i nie należy do najłatwiejszych. Uczestników czekają podejścia, około 400 metrów, przewyższeń oraz fragmenty prowadzące bezpośrednio przez las poza wyznaczonymi drogami. Organizatorzy przypominają o odpowiednim obuwiu terenowym i ubiorze dostosowanym do pogody. Na zakończenie wędrówki zaplanowano ognisko, a na uczestników będzie czekać kawa i herbata. Własny prowiant na ognisko można zabrać ze sobą. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wędrówkę prowadzi Jagoda Kuczyńska. Początek w niedzielę o godzinie 10. W najbliższą sobotę w gminie Kosakowo odbędą się powszechne warsztaty ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, którzy chcą przygotować się na sytuację kryzysową i dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich. Warsztaty rozpoczną się 10 października o godzinie 8.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie przy ulicy Chrzanowskiego 44. Zajęcia potrwają do godziny 16.30. W programie znalazły się m.in. procedury alarmowe, zasady ewakuacji i ukrycia, praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz przygotowanie domowego planu kryzysowego. Uczestnicy dowiedzą się też, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak organizować wzajemne wsparcie w sytuacjach zagrożenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma m.in. mini apteczkę, folię ratunkową, poradnik bezpieczeństwa oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Ostateczne potwierdzenie udziału mija w piątek o godzinie 13. Zapisy prowadzone są m.in. telefonicznie przez Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Kosakowo. Pod koniec października na terenie Lęborka i innych miejscowości przeprowadzona zostanie akcja przewonienia gazu ziemnego. Ma ona pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieszczelności w sieci gazowej oraz instalacji znajdujących się w budynkach. Akcja Jesień 2026 potrwa od 26 do 29 października i będzie prowadzona przez Polską Spółkę Gazową, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. W tym czasie zwiększona ilość środka zapachowego w gazie ma ułatwiać wykrywanie miejsc, z których może ulatniać się gaz. Pracownicy PSG będą sprawdzać sieć rozdzielczą do kurka głównego oraz okolice gazomierzy. W przypadku stwierdzenia nieszczelności na sieci gazowej jej usunięciem zajmą się pracownicy gazowni. Przez cały czas trwania akcji całodobowo pracować będą również służby pogotowia gazowego. Za naprawę nieszczelności wykrytych na wewnętrznych instalacjach i urządzeniach gazowych w budynkach odpowiadają natomiast ich właściciele lub administratorzy. 17-latka została potrącona na przejściu

0: dla pieszych w Ustce. Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 października, około godziny 19 na ulicy Wróblewskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 22-letni kierowca Seata nie ustąpił pierwszeństwa nastolatce znajdującej się na przejściu dla pieszych. W wyniku potrącenia 17-latka odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. Kierujący samochodem został przebadany alkomatem. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez dłuższy czas pracowali policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny oraz dokumentację fotograficzną. Jak przekazał młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zgromadzony materiał posłuży śledczym do dokładnego odtworzenia przebiegu wypadku i ustalenia wszelkich jego okoliczności. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych. Czwartek zaczyna się nam całkiem przyjemnie, no jak na październik. W regionie dzisiaj od 19 do 21 stopni, najchłodniej nad samym morzem, a najcieplej w głębi województwa. W Wejherowie i Gdyni około 20 stopni, w Słupsku i Lęborku podobnie. Na niebie sporo przyjaśnień, choć chmur będzie stopniowo przybywać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Czwartek, 8 października, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zapraszam na kolejną godzinę, którą otwieramy muzycznie. Faith No More, czy są tu fani tego zespołu? Tak, ten zespół jeszcze istnieje. No i już w przyszłym roku pojawi się w Polsce i zagra swój koncert. Faith No More powróci do Polski po 12 latach od ostatniego koncertu, który odbył się 8 czerwca w 2015 roku w Krakowie. No i oni zagrają swoje największe hity już w przyszłym roku. Już powolutku

0: Pomalutku pojawiają się informacje, kto w przyszłym roku będzie grał i gdzie będzie grał, także już warto się interesować. Jeżeli macie swojego ulubionego artystę, to trzeba polować na bilety, bo te sprzedają się bardzo szybko, szczególnie jeżeli zespół dawno nie pojawiał się w Polsce. No bo są tacy artyści, którzy co chwila zaglądają do Polski. Tak jest na przykład z zespołem Scorpions, który praktycznie kilka razy w roku gości na różnego rodzaju koncertach, ale Faith No More 12 lat temu. Warto zobaczyć, czy od tamtej pory też grają tak dobrze. A już za chwilę zajrzymy do naszego muzycznego kalendarium i powiem wam, co ciekawego wydarzyło się 8 października.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na muzyczną historię 8 października. W roku 64 w Wielkiej Brytanii piosenką numer 1 była kompozycja Roya Orbisona Oh Pretty Woman. Ponoć inspiracją do tytułu była żona Orbisona, która w trakcie rozmowy Roya z tekściarzem Billem Dessem oznajmiła, że wychodzi do miasta na zakupy. Gdy Orbison zapytał, czy ma wystarczająco dużo gotówki, Dess wtrącił: piękna kobieta nigdy nie potrzebuje pieniędzy. W roku 71 płyta Led Zeppelin II spędziła setny tydzień na brytyjskiej liście przebojów. Album zepchnął tym samym na drugie miejsce płytę Abbey Road Beatlesów. W roku 76 zespół Sex Pistols podpisał kontrakt płytowy z wytwórnią EMI, otrzymując 40 tysięcy funtów zaliczki. Kontrakt został unieważniony 3 miesiące później. W roku 1985 w Honolulu na Hawajach urodził się Bruno Mars. W roku 87 muzycy teksańskiego tria ZZ Top zarezerwowali sobie miejsca na pierwszy pasażerski lot na Księżyc. Rockmeni nadal czekają na potwierdzenie podróży. Mam nadzieję, że się doczekają. I rok jeszcze 92. Amerykańska poczta wydała serię znaczków upamiętniających znane legendy muzyki pop. Na znaczkach znaleźli się m.in. Elvis Presley, Bill Haley, Buddy Holly czy też Richie Valens.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Wybiła 9:30 na naszych zegarach, a to znaczy, że czas na ostatni poranny raport drogowy w Radiu Norda FM. Jakub Szumilas, zapraszam. No i Słupsk i okolice? No to w samym Słupsku dosyć spokojnie, natomiast jest troszeczkę większy ruch niż zwykle o tej porze w samej Kobylnicy. Tam troszeczkę trzeba zwolnić, ale troszeczkę i nie ma tu chyba jakiegoś większego problemu, chyba że doszło do jakiegoś zdarzenia, o którym nic nie wiadomo, więc możecie nas poinformować tutaj na naszych social mediach, co tam się dzieje. Ze Słupska wyjeżdżamy w stronę Lęborka, no i tutaj sytuacja również ma się całkiem dobrze. Generalnie przez Lęborg przejeżdżamy dosyć płynnie, choć na feralnym rondzie Solidarności jest ruch nieco bardziej intensywny. Trzeba troszeczkę zwolnić przed tym rondem, ale nie jest to jakoś mocno obciążające i uciążliwe, także uda się nam tamtędy przejechać dosyć płynnie. Z Lęborka wyjeżdżamy na trasę kaszubską. Obwodnica metropolitarna, no tu nie ma czego komentować, a na

0: Miejskiej również jest dosyć spokojnie. Nie chciałbym zapeszać, ale na ulicy Trójmiejskiej nie doszło do żadnego wypadku, więc to dobrze. Natomiast na ulicy Spacerowej dalej spacerowo, do Oliwy się będziemy poruszać, natomiast na Słowackiego jest już znacznie luźniej, choć dalej trzeba swoje odstać, ale już nie na tak szerokim obszarze jak wcześniej. Na Armii Krajowej jest już praktycznie bezproblemowo i po porannym szczycie. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no to ulica Wielkopolska też wyraźnie się rozluźniła. W samym centrum Gdyni też wszystko płynie gładko i przyjemnie. Na Pułkownika Dąbka nic się nie zmieniło, więc dzisiaj też tam idzie bardzo, bardzo płynnie. No a jeżeli chodzi o Rumię, Redę i Wejherowo, to tutaj też wszędzie płynnie. W samej Rumii też już się ruch poranny rozluźnił, więc przejeżdżamy tamtędy bardzo spokojnie i jedźcie spokojnie i bezpiecznie do pracy, żeby nikomu się nic nie stało i żeby inni potem przez was nie musieli w tych korkach stać. Szerokości. Ale poza szerokością przydałoby się pewnie też troszeczkę słońca, a tego będziemy mieli okazję dzisiaj troszeczkę uświadczyć. Choć chmury też będą, to w większości naszego regionu to słońce powinno się przebijać. Najcieplej na południowych krańcach naszego regionu, tam spodziewamy się 20, nawet 21 stopni. 20 stopni również w Słupsku, Lęborku, Luzinie, Gniewinie, Wejherowie, Gdyni, no i w pasie nadmorskim 19 stopni. Wieczorem może być porywisty wiatr, szczególnie nad morzem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: czekacie na jakąś paczuszkę, to może zaraz przyjdzie kurier. No i być może zadzwoni raz, bo kurierzy dzwonią raz, a czasami dwa razy. Wojna między kurierami a odbiorcami przesyłek to temat rzeka. Jedni narzekają na brak kontaktu i awiza z automatu, drudzy na brak szacunku do ich czasu pracy. No a pewni mieszkańcy postanowili w dość uszczypliwy sposób poinstruować dostawców, jak działa domofon. No i taką karteczkę powiesili przy domofonie przed wejściem do kurierów. Może nie jest to jasne, ale naciśnięcie tego czarnego klawisza poniżej uruchamia dzwonek. Dzwonek jest wewnątrz, więc nie powinno was dziwić, że go nie słyszycie stojąc na zewnątrz, ale ręczymy, że on naprawdę dzwoni. To trochę jak z powietrzem. Nie widać go, a ono jest. Zapewniamy, że wystarczy zadzwonić jeden raz i poczekać, bo my w tym czasie biegniemy do was po paczuszkę. Dziękujemy i pozdrawiamy. No, muszę przyznać, że to dość uszczypliwy tekścik napisany na tej karteczce. Mam nadzieję, że kurierzy się nie zdenerwują i będą dzwonili tylko raz, tak jak chcieli ci klienci, a nie dwa albo pięć razy i nie będą ich denerwować. No, te sytuacje to przecież ludzka rzecz. Kurierzy kontra odbiorcy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

Były pozdrowienia dla kurierów, to teraz pozdrowienia dla wulkanizatorów, którzy szykują się do sezonu wymiany opon. Wy też powoli możecie się szykować, bo jesień nadchodzi, to ta pora, kiedy warto zmienić na zimowe. A kiedy zmienić opony letnie na zimowe? W Polsce nie ma obowiązku sezonowej wymiany ogumienia, ale kierowcy nie powinni czekać do pierwszego śniegu, bo pamiętajcie, że wtedy wszyscy lecą do zakładów i chcą wymieniać opony i są ogromne kolejki, dlatego warto zrobić to wcześniej. A jeśli chcecie wiedzieć, ile w tym roku trzeba będzie zapłacić za wymianę opon, to już Wam mówię. W przypadku felg w rozmiarze 15-16 ceny są najniższe. Średni koszt kompleksowej wymiany na felgach stalowych około 180 zł, a na aluminiowych około 200 zł. 17-18 cali, tu jeżeli felgi stalowe to 220, a jeżeli chodzi

0: o felgi aluminiowe, to do 240-250 zł. Jeżeli macie drugi komplet kół, który chcecie przełożyć, to na przykład trzeba będzie zapłacić 100 zł za komplet stalowych kół i 120 zł za koła aluminiowe. No, jeżeli będą to większe koła, to tym więcej niestety trzeba zapłacić. To takie średnie ceny. Pewnie macie swoich wulkanizatorów, u których wymieniacie opony. Warto sprawdzić, ile w tym roku trzeba będzie za taką usługę zapłacić. I tak jak powiedziałem, warto się pośpieszyć, albo wcześniej się umówić, zadzwonić, albo po prostu wcześniej pojechać i wymienić na zimowe.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
4: Polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu, wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
5: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
4: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem.

0: regionem Dżumy Płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. Zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
1: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
0: Na razie, na podstawie posiadanych informacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla, werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy, zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny, a w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj, ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Wejherowo przygotowuje się do utworzenia nowego Centrum Usług Społecznych. Podczas środowej sesji Rada Miasta zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych ponad 200 tysięcy złotych na modernizację budynku przy ulicy Sobieskiego 263. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja otrzymała również 4 miliony 750 tysięcy złotych unijnego dofinansowania. O tym, kto będzie mógł skorzystać z nowego obiektu, mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
3: Konkretnie będzie to miejsce dziennego pobytu dla seniorów, czyli miejsce, gdzie będzie rodziny będą mogły, tak jak można powiedzieć, porównać to do przedszkola, rano przywieźć seniora, po południu odebrać. Tam będzie on zaopiekowany, odpowiednia opieka, także zajęcia, które będą się tam odbywały dla seniorów. W związku z tym miejsce, gdzie seniorzy będą mogli w ciągu dnia przebywać.
2: W budynku powstaną również mieszkania treningowe dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej i wychodzących z bezdomności. Przewidziano także tymczasowe schronienie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pomoc psychologiczną. Jeśli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem, centrum rozpocznie działalność pod koniec 2027 roku. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji Nowy Świat Lęborku będą mogli wziąć udział w konkursie na podwórka integracyjne. Zanim będzie można składać wnioski, zaplanowano spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze zasady udziału. Spotkanie odbędzie się 14 października o godzinie 17 w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Organizatorzy wyjaśniają m.in. kto może wziąć udział w konkursie oraz jakie będą kryteria oceny zgłoszeń. Sam nabór wniosków zaplanowano od 19 do 30 października. Konkurs jest częścią działań rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarze Nowego Światu. Szczegóły dotyczące zasad i kryteriów mieszkańcy będą mogli poznać podczas październikowego spotkania. Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko Alanowi J. Prokuratura zarzuca mu m.in. zabójstwo Mateusza D. ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenie zwłok, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Do zbrodni miało dojść 24 listopada ubiegłego roku w jednym z mieszkań na terenie Słupska. Według ustaleń śledczych oskarżony zaatakował Mateusza D. nożem, zadając mu 5 ciosów w okolice serca, następnie miał rozczłonkować ciało ofiary. Po zabójstwie Alan G. miał próbować zacierać ślady i wprowadzać śledczych w błąd. Z telefonu zamordowanego wysłał do jego matki wiadomość z żądaniem 100 tysięcy złotych okupu. Później zgłosił policji fikcyjny rozbój, którego rzekomo miał dopuścić się na nim sam Mateusz D. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura wskazuje, że motywem zbrodni miało być tło rabunkowe. W sprawie wypowiedzieli się również biegli psychiatrzy. Ich zdaniem Alan G. w chwili popełnienia zarzucanych czynów był poczytalny, rozumiał znaczenie swojego działania i mógł kierować się swoim postępowaniem. Eksperci wykluczyli chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe. Stwierdzili natomiast mieszane zaburzenia osobowości z cechami narcystycznymi. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżonemu grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na razie bez większych pogodowych problemów. Temperatura w większości miejsc utrzyma się w granicach od 19 do 21 stopni. W Wejherowie i Gdyni

Dzień około 20, na Helu i we Władysławie 19, wiatr z południa i południowego zachodu jeszcze umiarkowany, ale później zacznie wyraźnie się wzmacniać. Norda.

0: Czwartek, 8 dzień października, Arkadiusz Mieniszewski, witajcie ponownie. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wzroku. Dbajcie o swój wzrok, bo warto mieć dobry wzrok, żeby wszystko widzieć. Okulary można sobie zakupić, a teraz modne stały się tak zwane inteligentne okulary, ale one powoli zaczynają budzić spore obawy w kontekście prywatności. Na tyle duże, że Norwegia chce wprowadzić tymczasowy zakaz korzystania z tych urządzeń w wybranych publicznych przestrzeniach. I mowa tutaj przede wszystkim o takich lokalizacjach jak parki, plaże, muzea, centra handlowe, szkoły, przedszkola, placówki medyczne oraz siłownie. Powód? No oczywiście, wiele osób i instytucji wyraża obawy o prywatność i możliwość nagrywania ludzi bez ich wiedzy. Takie rozwiązanie jest szczególnie problematyczne w sytuacjach, które wymagają większej prywatności, jak korzystanie z toalet, przebieralni czy pryszniców. Norwegia mówi na jakiś czas przynajmniej okularom, tym inteligentnym, stanowcze nie w przestrzeniach publicznych.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Jeśli cały czas planujecie wyjazdy i chcecie udać się do jakiegoś pięknego miasta, ale do tego, żeby było przyjazne turystom, to za chwilę powiem wam o najnowszym rankingu takich właśnie przyjaznych miast dla turystów. Bo przy wyborze miasta na krótki wyjazd bierzemy pod uwagę zwykle zabytki, dobrą kuchnię, pogodę czy ofertę kulinarną. Ale w dobie nastrojów antyturystycznych tak zwanych, coraz większe znaczenie ma jednak atmosfera miejsca i nastawienie mieszkańców. No i ponad 757 tysięcy osób wypowiedziało się w tym temacie, czyli jakie są najbardziej przyjazne miasta w Europie. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Wiedeń. I ta stolica Austrii została doceniona za gościnność mieszkańców, spokojną atmosferę, wysoką jakość życia. Autorzy rankingu zwracają uwagę, że poza imponującą architekturą, muzeami i muzycznym dziedzictwem ogromną rolę odgrywa charakter miasta, czyli kawiarnie, liczne tereny zielone i możliwość nieśpiesznego zwiedzania. Na kolejnych miejscach znalazły się jeszcze miasta San Sebastian, Florencja. W pierwszej dziesiątce umieszczono również Reykjavik, Lizbonę, Kopenhagę, Oslo, Porto i Madryt. I z tych miast warto wybierać na takie na przykład krótkie city breaki i odwiedzać te miasta, bo podobno one są przyjazne wszystkim tym, którzy chcą je odwiedzać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Poznaliśmy wyniki pozostałych spotkań czwartej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskim regionie. Najwyżej wygrała Chojnczanka 2 Chojnice, która rozbiła Santaną Wielki Klincz aż 14-0. Pewne zwycięstwo niósł też weekend luźno, pokonując tylko Lechium Gdańsk 5-0. Takim samym wynikiem Wieżyca Pelplin wygrała z Gwiazdą Karsin, a MK z Władysławową pokonał Osieczankę Osice. W innym meczu gry Wejherowo wygrał z Radunią Stężyca 4-2. 4 gole zdobył również Bałtyk Gdynia, który pokonał Stolem Gmino 4-1. Do kolejnej rundy awansował także m.in. Lechia 2 Gdańsk, która wygrała z Sokołem Boże Polo Wielkie 4-2 oraz Gdania Gdańsk, zwyciężając w Skoszewie 2-0. Gdańsk Faszynowy eliminował Jagora Gdańsk po wygranej 2-0. W pozostałych spotkaniach weekend Waluźno pokonał Latarnika Choczewo 2-1. Dynastia Gniew wygrała z Czarnymi 2 Prusz Gdański 3-1, a Gdania 3 Gdańsk zwyciężyła Orlęta Reda 3-0 walkowerem po wycofaniu się rywala. MKS 2 Władysławowo wygrał z Orłem Trąbki Wielkie 2-0, GKS Kolbudy pokonał Chojnczankę 3 Chojnice 2-1, a PK Szubian Bolszewo zwyciężyła Gielka S Różny 6-2. Awans walczył też Gdania 2 Gdańsk po zwycięstwie 1-0 nad Amatorem Kiopino oraz Stoczniowiec Gdańsk, który pokonał Salus Rumia 5-1. Zmieniamy dyscyplinę. Ergo Arena w Gdańsku i Sopocie będzie 11 grudnia miejscem tenisowego widowiska. Podczas Lotto Tennis Show kibice zobaczą na korcie m.in. Łukasza Kubota, Kamila Majchrzaka i Jana Zielińskiego, a w meczu wieczoru Maja Chwalińska zmierzy się z Lindą Noskową. Wydarzenie ma potrwać około 3,5 godziny. Na twardym korcie pojawią się zawodnicy Lotto PZ Team. Wśród nich będą także Karol Drzewiecki i Kamil Fabisiak. Najważniejszym punktem programu będzie starcie Maji Chwalińskiej z Lindą Noskową. Polka ma z sobą znakomity sezon, którego najważniejszym momentem był finał tegorocznego Roland Garros.

0: Jerbalko będzie reprezentantka Czech i aktualna mistrzyni Wimbledonu.
1: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
0: Organizatorzy zapewniają, że szczegółowy program imprezy zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach. Początek Lotto Tennis Show zaplanowano 11 grudnia o godzinie 18. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek 8 października w serwisie Bilet. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Tenisowy. W najbliższą sobotę Słupska Hala Gryfia będzie gospodarzem mistrzostw województwa pomorskiego w szachach błyskawicznych. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 10. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych do lat 10, 14 i 18. Organizatorem wydarzenia jest Słupska Akademia Szachowa, a zawody odbędą się pod honorowym patronatem prezydentki Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. Na uczestników czeka rywalizacja w szybkim tempie, charakterystycznym dla szachów błyskawicznych. Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem serwisu Chess Manager, a wpisowe wynosi 50 zł. Dodajmy, że Słupska Akademia Szachowa oprócz organizacji turniejów prowadzi również zajęcia i szkolenia dla młodych zawodników. Na kolejny serwis sportowy w Radiu Nord FM zapraszam o godzinie 11.30.
2: Przed południem jeszcze spokojnie. Chmur trochę więcej, ale przejaśnienia nadal będą się pojawiać. W pasie nadmorskim około 19 stopni, w Wejherowie i Słupsku i Lęborku 20 stopni, a miejscami w głębi regionu nawet 21 stopni. Pogorszenie pogody przyjdzie dopiero później.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: To nie jest fake ani Prima Aprilis. Od 12 lutego przyszłego roku każdy lokal gastronomiczny, który sprzedaje jedzenie i napoje na wynos, będzie musiał zapakować zamówienie do pojemnika przyniesionego przez klienta bez żadnej dopłaty. Przychodzicie ze swoim słoikiem, lokal waży wasz słoik, potem wrzuca do niego jedzenie, waży z jedzeniem, wszystko się zgadza, zabieracie do domu. No, tylko może być problem, bo jeśli na przykład wasz słoik był brudny, zainfekowany jakąś bakterią i zatrujecie się tym jedzeniem, to czyja będzie wina? Lokalu czy też wasza, bo wy przynieśliście brudny słoik. A jest jeszcze wiele innych problemów, które pewnie wyjdą w czasie, kiedy taka rzecz nastąpi. Ja myślę, że to jest powrót do przeszłości. Dawno, dawno temu kiedyś chodziło się na tak zwane stołówki i zabierało ze sobą trojaki. I to były takie specjalne nosidełka, w których wkładało się, kupowało się jedzenie, no i przynosiło się do domu. I takie trojaki pewnie za chwilę pojawią się w sklepach i wrócą do łask.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce.

0: kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
3: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
2: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
3: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
2: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
2: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
2: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.

My Polacy lubimy tanio. No to na zakończenie ja mam dla Was ranking najtańszych miast do życia w Polsce, gdzie koszty utrzymania są najniższe. Oto te miasta. Na pierwszym miejscu Suwałki, na drugim Grudziądz, na trzecim Toruń, na czwartym Łódź, na piątym Łomża, na szóstym Biała Podlaska, na siódmym Skierniewice, na ósmym Chełm, na dziewiątym Białystok i na dziesiątym Kielce. Oto dziesiątka najtańszych miast do życia. Jeżeli chcecie żyć tanio, to musicie przeprowadzić się do jednego z tych miast i wtedy będzie taniej albo tanio. To ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie w czwartkowy poranek. Życzę udanego dnia, żeby zawsze było tanio. Przypomnę, że dzisiaj tanie tankowanie, bo jest taniej niż wczoraj i to

0: benzyna i ropa również do zatankowania jest taniej. Tankujcie, bo nie wiadomo, jak będzie jutro, czy drożej, czy taniej. To taka trochę loteria. A jutro piątek, weekendu początek, więc serdecznie zapraszam na najlepszy program poranny w tygodniu, jak zwykle, bo piątek to nasz ulubiony dzień, na który czekamy od poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób, a wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecach u nastolatka znaleziono 2 noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
1: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
1: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
4: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
1: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje halny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych.

0: nowych PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
1: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Bytowie rozmawiano o projekcie strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. Dokument ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju na kolejne lata. Od gospodarki i transportu, po usługi publiczne, środowisko i jakość życia mieszkańców.
3: W tym procesie konsultacyjnym chcemy usłyszeć nowe również sprawy, te, na których tej lokalnej społeczności bardzo, bardzo zależą, że one powinny się również znaleźć w dokumencie strategicznym. Temu celowi służą konsultacje społeczne nad dokumentem strategicznym, który będzie uchwalany dopiero w przyszłym roku.
2: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Jednym z głównych założeń konsultacji jest spojrzenie na potrzeby konkretnych części Pomorza. W Bytowie szczególną uwagę poświęcono ziemi bytowskiej i człuchowskiej oraz ich najważniejszym problemom rozwojowym.
4: Bytów to jest szczególne miejsce na mapie województwa, ponieważ to jest ośrodek miejski, który organizuje wokół siebie najbardziej oddaloną, prawie że najbardziej oddaloną część województwa od stolicy, od centrum metropolitalnego. I to jest jednocześnie ośrodek, który ma już pewien pomysł na siebie, ma silne środowisko gospodarcze. To nie jest typowa sytuacja, w której stosunkowo miasto niewielkie ma tak mocnie rozbudowany sektor produkcyjny. Oczywiście mówimy o dużych firm, o dużej firmie, ale wokół tego są też firmy mniejsze i to jest atut. I Bytów szuka dla siebie pewnego pomysłu. Tak naprawdę strategia województwa może w tym pomóc.
2: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W dyskusji mocno wybrzmiały kwestie dostępności komunikacyjnej, rynku pracy oraz dostępu mieszkańców do usług publicznych.
5: U nas od zawsze jest brak dobrego połączenia do dróg szybkiego ruchu, brak kolei, chociaż to się ma w najbliższym czasie zmienić. Potrzebujemy też wsparcia dla specyficznych firm, które działają w naszym terenie oraz dla rozwoju turystyki i rekreacji. Chcemy stworzyć tutaj takie bardzo dobre miejsce do życia, żeby walczyć z depopulacją, która bardzo mocno dotyka nasz region.
2: Mówił Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. Projekt strategii jest obecnie konsultowany w całym regionie. Spotkanie w Bytowie było kolejną okazją do zgłaszania uwag i pytań. Następne konsultacje odbędą się 21 października w Lęborku. W gminie Nowa Wieś Lęborska trwa Tydzień Zdrowia Psychicznego. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania, warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. emocjom, relacjom, empatii, przeciwdziałaniu przemocy oraz radzeniu sobie ze stresem. Część wydarzeń jest już za uczestnikami, kolejne właśnie trwają. Szczególnie dużo działań skierowano do dzieci i młodzieży. W szkołach organizowane są zajęcia dotyczące budowania dobrych relacji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i hejtowi oraz radzenia sobie z emocjami. W szkole podstawowej w Garczegorzu przeprowadzono m.in. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Uczniowie rozmawiali o konfliktach, życzliwości i reagowaniu na przemoc. Z kolei pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadziły zajęcia w ramach projektu Zrozumieć Starość, podczas których młodzi ludzie mogli dzięki specjalnemu symulatorowi poznać ograniczenia, z jakimi mierzą się osoby starsze. 7 października w Świetlicy Wiejskiej w Mostach odbyła się konferencja Zdrowie Psychiczne Lokalnej Społeczności. Od diagnozy do działania. Jego uczestnicy poznali m.in. wyniki badań Uniwersytetu SWPS dotyczących zdrowia psychicznego mieszkańców gminy. Przeprowadzono także dyskusję o rozpoznawaniu sygnałów kryzysu, dbaniu o dobrostan psychiczny oraz możliwość uzyskania pomocy i wsparcia. Pijany kierowca Crossa zatrzymany na Mejni. Zamiast czystego motocykla ma 2 promile i zarzuty. Policjanci słupskiej drogówki interweniowali na jednej ze stacji paliw, gdzie nietrzeźwy mężczyzna

0: Mężczyzna próbował umyć swój motocykl terenowy. Świadków zaniepokoił stan kierującego, który miał ogromne problemy z zachowaniem równowagi i koordynacją ruchową. Przybyli na miejsce mundrowi i przebadali 39-latka alkomatem. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało, stan trzeźwości nie był jedynym przewinieniem motocyklisty. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladami, a sam cross nie miał homologacji dopuszczonej do ruchu po drogach publicznych. Nietrzeźwy kierowca został przewieziony do komendy w Słupsku. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz szereg innych wykroczeń grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Czwartek nadal łagodny i dość ciepły. W Wejherowie termometry zbliżają się do 20 stopni, podobnie w Gdyni, Lęborku i Słupsku. Nad morzem dzisiaj maksymalnie 19 stopni, zachmurzenie umiarkowane, miejscami większe, ale na razie bez istotnych opadów.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Weekend już naprawdę blisko. Cieszę się, że mogę Wam towarzyszyć. Zostaje tylko zapiąć pasy i rozpocząć wspólne spotkanie, co niniejszym czy nie. Sonia Polewska, witajcie.
1: Reklama.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

Gdyby za dobrą drzemkę przyznawano nagrody, mielibyście szansę na podium. W Tokio właśnie potraktowano ten pomysł całkiem poważnie. Uczestnicy zawodów w spaniu kładli się na materacach, zakładali urządzenia monitorujące sen i mieli maksymalnie 90 minut na pokazanie swoich możliwości. Liczyło się zasypianie i jakość wypoczynku. Producent materacy przeznaczył dla zwycięzcy ponad 2 miliony jenów. Wyobraźcie sobie przygotowania do takiego startu. Piżama wyprasowana, poduszka sprawdzona, budzik najlepiej zostawić w domu. Największą przeszkodą mogłaby się jednak okazać sama świadomość rywalizacji. Bo łatwo zasnąć przed telewizorem. Znacznie trudniej, kiedy człowiek leży i myśli, że właśnie powinien zaprezentować drzemkę swojego życia.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami czwarta runda Pomorskiego Pucharu Polski w regionie słupskim. Najbardziej efektowne zwycięstwo niosła Pogoń Nebruk, która na wyjeździe rozbiła Jantar Ustka aż 6-0. Do kolejnej rundy awansowała również Bytowia Bytów, pokonując Kaszubię Studzienice 2-1. Emocji nie zabrakło w spotkaniu Lubal Nebruk z Aniołami Garczygorze. Goście wygrali 3-2. Granit Kończewo pokonał Dolną Speranda Niepoględzie 3-2, a Gryf Słupsk zwyciężył Słupię Kobylnica 2-0. Sokół Wyczechy wygrał ze Spartą z Cewice 4-1. W pozostałych meczach Gryf 2 Słupsk pokonał Myśliwca Tuchomie 3-0, natomiast Start Miastko wygrał ze Skotawią Dębnica Kaszubska 4-3. W jednym ze spotkań odnotowano również walkover. Gryf 2 Słupsk wygrał 3-0 z Myśliwcem Tuchomie, ponieważ drużyna gości nie dotarła na mecz. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W najbliższy poniedziałek stadion Gryfa Wejherowo będzie gospodarzem finału wojewódzkiego Tarczyński Copacabanos. Przy ulicy Wzgórze Wolności jedyno rywalizować będą młodzi piłkarze i piłkarki z całego Pomorza. W turnieju wystąpią zespoły w 6 kategoriach od U7 do U11. Wśród finalistów znalazły się m.in. drużyny z Wejherowa, Pucka, Władysławowa, Szemuda, Lemorka, Przodkowa, Gdyni, Gdańska, Słupska, Chojnic, Bytowa i Malborka. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią chłopcy w kategoriach U11 i U9. Zbiórkę zaplanowano na 8.30, a początek turnieju o godzinie 9. Wśród uczestników są m.in. Lechia Gdańsk, Gdania Gdańsk, Jaguar Gdańsk, Bytowia Bytów, UKS Sparta, Scewice, UKS Zatoka 95 Pusk czy Iskra Szemud. O godzinie 12 rozpoczną się zmagania U7 chłopców oraz U11 dziewczynek. W tych kategoriach zobaczymy m.in. zespoły z Leśniewa, Puska, Władysławowa, Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Zbiórka dla uczestników o godzinie 11.30. Na zakończenie o godzinie 15 na boisko wyjdą dziewczęta w kategoriach U9 i U7. Wśród finalistów znalazły się m.in. Kaperki Pusk, AP Kaszubia Kościerzyna, Hecz Gdynia, SP48 UKZ Zaspa Gdańsk oraz zespoły Gdani Gdańsk. Przed nami derby powiatu wejherowskiego w pomorskiej czwartej lidze kobiet. Rumian Ladies Akademii podejmie Barcę Bolszewo. Po czterech kolikach rumianki są na drugim miejscu w tabeli. Ladies wygrały 3 mecze i poniosły 1 porażkę. W 4 meczach strzeliły 12 goli, a straciły ich 3. 2 miejsca niżej ze 6 punktami jest Barca Bolszewo. Zawodniczki z gminy Wejherowo mogą pochwalić się niedużo większą skutecznością pod bramką rywalek. Barca zdobyła 16 goli. Z własnej siatki bramki futbolkę musiał wyciągać już 10-krotnie. Mecz rozpocznie w najbliższą sobotę o godzinie 14 na boisku przy ulicy Gdyni. W drugim

0: meczu siódmej kolejki. Jaguar Gdańsk zmierzy się z Włókniarzem Starogard Gdański. Liderem tabeli jest APLG 2 Gdańsk. Piłkarki z Trójmiasta w 5 meczach zdobyły 51 goli, tracą tylko 3 bramki. Na kolejny serwis sportowy w Radiu Nord FM zapraszam o godzinie 17.30.
1: Przed nami jeszcze kilka spokojnych godzin. Temperatura około 19-21 stopni, czyli jak na październik naprawdę bardzo przyjemnie. Chmur będzie przybywać od zachodu, ale deszcz nie powinien jeszcze dominować. Wiatr w większości miejsc umiarkowany.

0: Są muzycy, których rozpoznajemy po głosie. W przypadku Charlie'ego Wattsa wystarczała perkusja i właśnie znów można go usłyszeć w nagraniu Rolling Stonesów, które trafiło do szerszej dystrybucji. Chodzi o Bad Luck Hideaway, wcześniej dostępny w ograniczonym obiegu. Utwór zawiera partię zmarłego perkusisty zespołu, więc dla fanów to coś więcej niż kolejna piosenka do sprawdzenia. Muzyczne archiwa potrafią sprawić, że ktoś na kilka minut ponownie pojawia się wśród swoich kolegów. Stonesi wydali w tym roku album Foreign Tongues, a teraz dorzucają jeszcze taki prezent. Jeżeli zwykle słuchacie przede wszystkim wokalu i gitar, tym razem spróbujcie skupić się na tym, co dzieje się za nimi.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Macie już schowane ogrodnicze rękawice? W Poznaniu sezon na rozmowy o zieleni trwa w najlepsze. Gardenia obchodzi 20. edycję, a na targach spotykają się projektanci, floryści, producenci i pasjonaci ogrodów. Są aranżacje, pokazy oraz nowe rozwiązania dla zielonych przestrzeni. W tym roku wydarzenie odbywa się razem z targami Poleko, więc obok wyglądu ogrodu pojawia się również temat jego wpływu na otoczenie. I to jest dobry punkt do domowych dyskusji. Jedna osoba marzy o równym trawniku, druga o warzywniku, trzecia chciałaby po prostu miejsce na leżak. Najtrudniejszy projekt zaczyna się czasem jeszcze przed pierwszym wbiciem łopaty. Trzeba ustalić, komu właściwie ten ogród ma służyć.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
4: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę to reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły, poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował noszem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. To czym Anna Gmiterek-Zabocka.
5: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
6: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
5: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
7: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody choćby lubelskiego, ażeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
5: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
4: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki, tłumaczy główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz.
8: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
4: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisową.

0: tenisa z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Na ten dzień w Rumi czekano od lat. W końcu mieszkańcy doczekają się historycznej inwestycji, o czym mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
2: Wielki krok, jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj, także jest bardzo duża szansa, że za około 3 lata będziemy faktycznie już przecinali wstęgę i otwierali nowy budynek urzędu.
1: Czyli ogromnego gmachu o powierzchni użytkowej 8000 m2 z podziemnym parkingiem na 200 miejsc i zagospodarowaniem całego terenu. O szczegółach opowiada Krystian Woś, wykonawca.
3: Raczej będziemy się skupiali nad sprefabrykowaniem tej inwestycji, jeżeli chodzi o konstrukcję, no, a poza tym piękne elewacje trójwarstwowe, tak jak widać na koncepcjach. No, naprawdę będzie bardzo fajny obiekt. Dużo szkła, dużo światła, piękne.
1: I bardzo kosztowne, bo miasto wyda na całą inwestycję około 85 milionów złotych. Jak mówią Mateusz i Małgorzata, mieszkańcy Rumi, warto.
4: Będzie lepszy niż ten stary na pewno, chciałbym, bo ten stary tak średnio wygląda.
5: Będzie przestrzeń dla mieszkańców, czyli tak jak tutaj nazwano to ryneczkiem, którego brakuje w Rumi, bo Rumia takie miasto właśnie bez rynku. To nie szkodzi, że to będzie nowoczesne, współczesne. To na pewno będzie budowało się w historii następnej Rumi, tak? Przez lata. Także no wspaniała rzecz. Tutaj przyjechali, jesteśmy zachwyceni, czekamy, trzymamy kciuki.
1: Tym bardziej, że faktycznie obiekt ten planowany był już od wielu lat. Rumia bowiem, jak mało który samorząd, potrzebowała po prostu nowego urzędu miasta z prawdziwego zdarzenia. Miłośnicy historii i pieszych wędrówek będą mieli okazję poznać bliżej archeologiczne dziedzictwo okolic Łupawy w gminie Potęgowo. 23 października odbędzie się 9. edycja rajdu pieszego szlakiem łupawskich megalitów. W programie znalazły się m.in. wędrówka Doliną Łupawy, zwiedzanie zabytków archeologicznych oraz rekonstrukcja megalitu. Rajd rozpocznie się o godzinie 9 przy Szkole Podstawowej w Łupawie, a zakończenie zaplanowano na 12.30. Uczestnicy przejdą trasą prowadzącą przez miejsca związane z dawną historią regionu. Po drodze zobaczą m.in. megality i kurhany, a także pomniki przyrody. Organizatorzy zaplanowali również rekonstrukcję jednego z megalitów. Na zakończenie przewidziano ognisko z poczęstunkiem. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy oraz Szkoła Podstawowa w Łupawie przy współpracy z gminą Potęgowo. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 22 października. Karta zgłoszeniowa oraz zgoda na udostępnienie wizerunku są dostępne na stronie internetowej szkoły. Podejrzana przesyłka, ewakuacja, pożar i wzięcie zakładnika. Taki scenariusz przećwiczono w areszcie śledczym w Słupsku podczas ćwiczeń pod kryptonimem Zadra. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze służby więziennej, policjanci ze Słupskiej Komendy Miejskiej oraz strażacze Państwowej Straży Pożarnej. Celem było sprawdzenie, jak służby współpracują i reagują w sytuacjach poważnego zagrożenia na terenie jednostki penitencjarnej. Ćwiczenia rozpoczęły się rano. Podczas rutynowej kontroli ujawniono symulowany ładunek wybuchowy ukryty w paczce adresowanej do dyrektora aresztu. Po ogłoszeniu alarmu zarządzono ewakuację. To jednak był dopiero początek scenariusza. W kolejnych etapach służby musiały zmierzyć się z symulowanym pożarem oraz zdarzeniem z udziałem zakładnika. Ćwiczenia miały sprawdzić nie tylko gotowość funkcjonariuszy, ale także skuteczność procedur ochronnych i ratowniczych oraz koordynację działań pomiędzy poszczególnymi służbami. Południe nadal ciepło. W Wejherowie, Lęborku, Słupsku, Gdyni około 20 stopni. W głębi naszego regionu, gdzie troszeczkę więcej słońca, tam 21 stopni. Chmur coraz więcej, ale większe złamanie pogody dopiero przed nami.
6: Norda FM.

Na tę kolację nie wystarczy zarezerwować stolika. Trzeba jeszcze mieć szczęście w losowaniu. Październikowy numer magazynu z Milwaukee opisuje projekt Ray Friedman, która zaprasza 10 nieznających się osób na czterodaniowy posiłek. Miejsca bywają zaskakujące, wieża widokowa albo pomost nad jeziorem Michigan. Dzięki grantowi uczestnicy jedzą bezpłatnie, a przenośna kuchnia pojawia się tam, gdzie zwykle nikt nie spodziewa się restauracji. Trwają przygotowania do kolejnej jesiennej odsłony. Najciekawszy składnik trudno jednak umieścić w menu. To ludzie, których spotkacie przy stole. Możecie znać wszystkie potrawy, a i tak wieczór pozostanie niespodzianką. Poszlibyście na taką kolację w ciemno, bez znajomych u boku?

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Spróbujcie opowiedzieć komuś 60 lat swojego życia w 2 godziny. Pewnie jeszcze przy szkolnych wspomnieniach zabrakłoby czasu. Podobny problem mieli twórcy filmowej biografii Skorpionsów, której pierwszy zwiastun właśnie pojawił się w sieci. Postanowili skupić się na drodze zespołu od początków w latach 60. do sukcesu Wind of Change. Muzyków grają aktorzy, a premierę zapowiedziano na styczeń przyszłego roku. Dla publiczności to okazja, żeby zajrzeć za kulisy historii, znanej głównie z wielkich przebojów. Najbardziej intrygujące może być właśnie to, co wydarzyło się przed stadionami i wspólnym śpiewaniem tysięcy ludzi. Każdy legendarny zespół musiał przecież kiedyś odbyć swoją pierwszą próbę.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
1: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

Patrzycie na zawodowych sportowców i myślicie, że oni przed startem mają już wszystko poukładane? Emma Grace Hurley opowiedziała właśnie, jak długo bała się maratonu. Kiedy oglądała wyczerpanych biegaczy na mecie w Nowym Jorku, ten dystans skutecznie ją odstraszył. Teraz przygotowuje się do maratońskiego debiutu w Chicago, 11 października. A przecież ma już na koncie rekord Stanów Zjednoczonych w biegu na 8 km. Jej droga również nie była prosta. Po studiach niemal porzuciła bieganie, pracowała w branży informatycznej i dopiero później wróciła do sportu. Przy kolejnym własnym debiucie możecie sobie przypomnieć tę historię. Świetne wyniki i obawa przed nieznanym spokojnie mieszczą się w jednej osobie.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na magazyn kulturalny w Radiu Nord FM zaprasza Robert Jastrzębski. Biblioteka po godzinach? W Nowej Wsi Lęborskiej będzie można zostać w niej przez całą noc. I to już jutro, w piątek 9 października, Biblioteka Publiczna zaprasza na nockę w Bibliotece 14+. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19, potrwa do soboty, do 10 października, do godziny 8. I to jest propozycja dla osób od 14 roku życia, które mają ochotę rozpocząć weekend w niecodzienny sposób. A co wydarzy się między bibliotecznymi regałami, kiedy miną zwykłe godziny otwarcia? Tego organizatorzy na razie nie zdradzają. Program pozostaje tajemnicą, a zapowiedź zawiera tylko jedną obietnicę. Zwyczajny wieczór to nie będzie. Zatem na tę wyprawę warto zabrać ciekawość i gotowość na niespodzianki. Tym razem nie da się wcześniej wybrać ulubionego punktu programu ani sprawdzić, co zaplanowano na kolejne godziny. I właśnie w tym tkwi część uroku tego zaproszenia. Zazwyczaj zaglądamy do biblioteki po książkę, oddajemy przeczytaną powieść albo szukamy czegoś, co umili długi jesienny wieczór. Tutaj propozycja jest inna. Zamiast zabierać historię do domu, można samemu stać się uczestnikiem wydarzenia, które później będzie się wspominać. Znane miejsce oglądane po zmroku może nabrać zupełnie nowego charakteru, a perspektywa pozostania w nim aż do rana brzmi jak początek przygody. Uwaga, bo przed uczestnikami 13 godzin w bibliotece to okazja, żeby spędzić czas w towarzystwie innych osób i przekonać się, jak wygląda to miejsce poza codziennym rytmem wypożyczeń. Nie będziemy jednak zgadywać, jakie atrakcje przygotowano. Organizatorzy pozostawili niespodziankę, więc jej rozwiązanie zostawiamy tym, którzy zapiszą się na nocne spotkanie. Warto za to odpowiednio się spakować. Biblioteka podpowiada, by zabrać śpiwór, poduszkę oraz karimatę. Taki zestaw przyda się, gdy nadejdzie pora odpoczynku. Pozostałe rzeczy uczestnicy dobierają według własnego uznania. Pytania dotyczące przygotowania do nocowania i zasad udziału najlepiej zadać podczas zapisów. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 59 861 21 13. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zainteresowani powinni wcześniej skontaktować się z biblioteką. Zatem przypomnijmy, nocka w Bibliotece 14+, w Nowej Wsi Lęborskiej, 9 października o godzinie 19, a kończy się następnego dnia o godzinie 8. Zatem, kto ma ochotę zostać wśród książek aż do rana, zapraszamy.

Gdy słyszycie o europejskich winnicach, pewnie szybko przychodzą Wam do głowy Francja albo Włochy. Tymczasem w nowym zestawieniu organizacji European Best Destinations pierwsze miejsce zajęła słoweńska Styria, czyli region sztajerska. Oceniano ponad 90 regionów, uwzględniając między innymi krajobraz, dostępność, piwnice i różnorodność miejscowych win. Zwycięski obszar obejmuje okolice Mariboru i Ptuja. Wyróżnienie dotyczy więc całego doświadczenia podróży, także miasteczek, tras i ludzi związanych z regionem. To ciekawa wiadomość dla tych, którzy lubią zerknąć na mapę trochę dalej od najbardziej oczywistych kierunków. Czasem miejsce kojarzone głównie z przejazdem na południe Europy samo okazuje się głównym bohaterem wyjazdu.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczy-Dole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
3: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
2: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęskę zajmuje się tym tematem.
4: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
5: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, no stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
4: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
6: To wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
4: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może, czy w ogóle informować.
2: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
7: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast no zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
2: To spotkanie jutro w południe.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja Norda – Przestrzeń dla Biznesu, poświęcona przyszłości regionu w związku z planowanymi i realizowanymi dużymi

0: inwestycjami. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorcy.
1: Czyli elektrownia atomowa, czyli Ocean Wind, czyli KGHM, który za chwilę także zapowiedział swoją obecność na terenie Płyty Puckiej. Chcemy z nimi porozmawiać w obecności przedsiębiorców lokalnych o tym, jaka będzie kohabitacja, jaka będzie współpraca między nami, jakie stoją przed nami wszystkimi wyzwania i jak im sprostać.
0: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Jednym z głównych tematów było przygotowanie regionu na rozwój związany z inwestycjami infrastrukturalnymi i energetycznymi. Dyskutowano m.in. o wpływie tych przedsięwzięć na lokalny biznes, transport i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
2: Dla nas najważniejszym elementem to jest modernizacja, przebudowa, budowa głównych dróg, budowa drogi Opat lub Via Maris, budowa drogi łączącej północ Kaszub z południem, czyli budowa Scelbowa, Władysławowa aż do węzła w Szemudzie czy w Gładzicy. To są dla nas główne elementy. Dla nas to są elementy, które nam pozwolą na dalszy rozwój biznesu, wydłużenie sezonu turystycznego, bo o tym bardzo mocno zapominamy. Wchodzi tutaj bardzo duży biznes z Polski, ogólnokrajowy, ale ta ziemia zawsze była terenem turystycznym. U nas zawsze...
0: Mówił Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. W czasie konferencji podkreślano, że wyzwaniem będzie pogodzenie rozwoju przemysłu i energetyki z turystyką oraz potrzebami lokalnych społeczności.
1: Z potężnymi przedsiębiorstwami, potężnymi inwestycjami jesteśmy kilkaset metrów od Bałtyku. Jest trochę jak z wielkimi rybami, które wpływając na akwen tworzą własną falę ze wszystkimi swoimi konsekwencjami i pozytywnymi i negatywnymi. Chodzi o to, byśmy zidentyfikowali te wszystkie wyzwania i umieli im zaradzić, podzielić zadania, stworzyć, odpowiednio przygotować swoje instytucje do tego, byśmy się tymi dużymi inwestycjami mogli cieszyć, aby one nie stwarzały dla nas problemu.
0: Dodaje Białk. Dużo miejsca poświęcono również komunikacji. Rosnący ruch turystyczny, codzienne przejazdy mieszkańców i transport związany z dużymi inwestycjami będą wymagały dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej. Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania w podobnej formule. Mają one być miejscem bieżącej wymiany informacji między samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu. W Chlewnicy, w gminie Potęgowo, trwa budowa nowej drogi gminnej. Powstaje około kilometrowy odcinek, który ma poprawić dojazd do terenów inwestycyjnych, składowiska odpadów oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycja obejmuje również infrastrukturę dla pieszych i oświetlenie. W ramach zadania powstaje nie tylko sama jezdnia, ale także chodnik oddzielony od niej pasem zieleni. Zaplanowano również oświetlenie oraz przejścia dla pieszych. Nowa droga ma zostać połączona z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 6, co zmieni sposób dojazdu do znajdujących się w tej części gminy obiektów i terenów. Inwestycja realizowana jest jako zadanie drogowe gminy Potęgowo i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok. Po zakończeniu pracy nowy odcinek ma zapewnić lepszy dostęp komunikacyjny do terenów wykorzystywanych m.in. na potrzeby działalności gospodarczej oraz gospodarki odpadami. Słupscy, dzielnicowi i słuchacze szkoły policji zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Trafił do aresztu w drodze do pracy. Młodzi funkcjonariusze odbywający praktyki zawodowe w słupskiej komendzie uczestniczyli w udanej akcji zatrzymania osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas powrotu z kontroli w gminie Recikowo patrol zauważył na ulicy 39-latka, który od razu został rozpoznany jako osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Legitymowany mężczyzna oświadczył policjantom, że idzie wykonywać drobne prace remontowe jako złota rączka. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło jednak, że mieszkaniec powiatu słupskiego był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zamiast do pracy 39-latek trafił prosto do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy. Popołudnie zacznie już przynosić pierwsze wyraźniejsze zmiany. Zachmurzenie będzie wzrastać od zachodu, a z czasem pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura nadal dosyć wysoka, jak na tę porę roku, od 19 do 21 stopni.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Te llorar. 377 osób z kapibarowymi akcentami zebrało się na rynku w Mysłowicach. Były przebrania, pluszaki i dodatki związane ze zwierzakiem, który najwyraźniej świetnie odnajduje się również w roli bohatera miejskiej imprezy. Druga edycja Kapibar Jesieniar przyciągnęła więcej uczestników niż poprzednia. Do tego doszły jesienne prace plastyczne, zupa dyniowa i zbiórka na leczenie Bartusia Bańskiego. Całość miała więc bardzo konkretny cel, poza zrobieniem pamiątkowego zdjęcia. Wyobraźcie sobie tylko minę kogoś, kto wyszedł na zwykły spacer i nagle trafił w środek tego zgromadzenia. Sąsiedzi w kapibarowych strojach to widok, którego raczej nie da się pomylić z rutynowym sobotnim załatwianiem spraw.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Puste miejsce na ścianie można wypełnić plakatem. Można też najpierw spędzić kilka wieczorów nad klockami. Lego pokazało właśnie przestrzenny portret Jokera, inspirowany okładką komiksu o Batmanie. Zestaw składa się z 1849 elementów, a gotowa praca ma ponad pół metra wysokości. Twarz wychodzi przed powierzchnię obrazu, więc efekt przypomina płaskorzeźbę. Zapowiedziana na styczeń nowość jest przeznaczona dla dorosłych i może zawisnąć na ścianie albo stanąć na półce. Przy takim prezencie pytanie o gust to dopiero początek. Trzeba jeszcze ustalić, czy obdarowany woli od razu coś podziwiać, czy najpierw przez kilka wieczorów szukać jednego małego elementu pod stołem.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

Wyobraźcie sobie, że wydajecie pierwszą powieść, a kilka miesięcy później dzwoni Oprah Winfrey i mówi, że wybrała ją do swojego klubu książki. Właśnie taką wiadomość dostała 28-letnia Amanda Riscala. Jej debiut Hungered ukazał się w maju, a teraz otrzymał rekomendację jednej z najbardziej rozpoznawalnych promotorek czytania. To historia 12-letniej dziewczynki mierzącej się z ubóstwem i trudną sytuacją rodzinną. Autorka przyznała, że telefon od Oprah wydawał jej się niemal nierealny. Klub działa już 30 lat, ale dla kolejnych pisarzy ten moment wciąż pozostaje ogromnym przeżyciem. Pomyślcie, jak trudno po takiej rozmowie wrócić do zwyczajnej czynności, którą wykonywało się minutę wcześniej.

0: Estetik w Redzie. Verde Clinic Estetik to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Reklama.

Przy wybieraniu ubrań najpierw zauważacie kolor, krój czy materiał. Po mediolańskim tygodniu mody uwagę przyciąga kolekcja chińskiego projektanta Heronga, który z wykształcenia jest inżynierem włókiennictwa. Punktem wyjścia uczynił jedwab i bogato tkane materiały. W projektach pojawiają się inspiracje liśćmi morwy, kokonami oraz motylami, a wszystko przetworzone w plisy, warstwy i przestrzenne formy. Kolekcja została przygotowana na przyszłoroczną wiosnę i lato. Za efektownym wyjściem modelki stoi więc również wiedza o tym, jak materiał powstaje i jak się zachowuje. To ten rodzaj pokazu, po którym można zacząć oglądać ubrania z bliska. I nagle zauważyć,

0: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
1: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
0: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie: z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
2: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
3: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
2: Teatr TR Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
4: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
5: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
2: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
0: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Wejherowie poznaliśmy zwycięskie projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Po kilkuletniej przerwie mieszkańcy ponownie mogli zdecydować, na jakie przedsięwzięcia miasto przeznaczy część swoich pieniędzy. Do realizacji wybrano 15 projektów, 5 inwestycyjnych i 10 społecznych. W budżecie na rok 2027 zarezerwowano na ten cel 500 000 zł. O znaczeniu powrotu tej inicjatywy mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
7: Ale co dla nas jest najważniejsze, i to jest jako oddzielna pula, działania społeczne. Te działania społeczne mają przede wszystkim zaangażować ludzi na zewnątrz, którzy robią ofertę dla siebie, czyli też dla mieszkańców. I te działania społeczne jeszcze charakteryzują się tym, że one mają być jakby oddolne, czyli pomysły przychodzą.

0: Chodzą ludzi. Potem głosujemy, żeby wybrać to najlepsze.
1: W głosowaniu uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, którzy oddali łącznie przeszło 2000 głosów. Największe poparcie wśród projektów inwestycyjnych zdobył tajemniczy ogród zmysłów jedenastki. W kategorii społecznej zwyciężyła wejherowska kuźnia gier, zakładająca rozwój spotkań z grami planszowymi w miejskiej bibliotece. O pozostałych przedsięwzięciach mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
2: Mamy 10 zwycięzców w ramach aktywnego Wejherowa i tak będzie organizowane bieg imieniem Jakuba Wejhera. Będą opowieści z kufra babci i dziadka, jest to projekt międzypokoleniowy. Także strażacy w akcji, bezpieczny piknik rodzinny. Szachy jako alternatywa dla smartfona, także jako projekt, który wygrał. Aktywny senior, projekt skierowany do osób starszych, nastawionych na aktywność, integrację i wspólne spędzanie czasu. Pierwsza pomoc dla każdego, projekt poświęcony praktycznej nauce pierwszej pomocy. Spotkania pokoleń, festyn rodzinny w przedszkole podstawowej numer 6. Strzał w dziesiątkę, integracyjne zajęcia strzeleckie. One mają łączyć aktywność sportową z integracją mieszkańców.
1: Zwycięskie projekty mają zostać zrealizowane w przyszłym roku. Obejmą zarówno zagospodarowanie miejskich przestrzeni, jak i wydarzenia sportowe, edukacyjne oraz integracyjne. Wśród wybranych propozycji znalazło się również wyposażenie komunikacji miejskiej w defibrylatory AED. Wójt gminy Cylice Jerzy Bańka spotkał się z wojewodą pomorską Beatą Ruszkiewicz. Wizyta odbyła się 6 października i była okazją do rozmowy o najważniejszych potrzebach samorządu, planowanych inwestycjach oraz możliwościach pozyskania pieniędzy na kolejne przedsięwzięcia. Wśród tematów znalazły się również kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców i przygotowaniem gminy na sytuacje kryzysowe. Podczas spotkania przedstawiono priorytety inwestycyjne gminy Cylice oraz zadania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludności. Jednym z punktów wizyty była modernizowana obecnie nieruchomość, która ma zostać przeznaczona na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Prace prowadzone są przy wykorzystaniu środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Inwestycja ma służyć przygotowaniu samorządu do realizacji zadań związanych z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia. Rozmowy dotyczyły także współpracy pomiędzy samorządem gminnym a administracją wojewódzką. Jak przekazano, spotkanie miało pozwolić na przedstawienie potrzeb Cylic oraz omówienie możliwości wsparcia kolejnych zadań. Wizyta wojewody była więc okazją do rozmowy zarówno o bieżących inwestycjach, jak i planach związanych z rozwojem infrastruktury oraz bezpieczeństwem mieszkańców. Urząd Miejski w Kobylnicy stawia na zwiększenie dostępności dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. W gminie ruszyła realizacja projektu, którego celem jest usunięcie barier informacyjnych oraz komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu administracji. Nowe rozwiązania pojawią się w historycznym budynku urzędu, pochodzącym z lat 20. ubiegłego wieku. Z myślą o osobach starszych oraz niedowidzących zaplanowano zakup podświetlanych lub powiększających oraz montaż specjalistycznego oznakowania ułatwiającego orientację w przestrzeni. Osoby z wadami słuchu będą mogły z kolei skorzystać z mobilnej pętli indukcyjnej, która znacznie usprawni bezpośrednią komunikację z urzędnikami przy załatwianiu spraw. Całość przedsięwzięcia jest finansowana przy wsparciu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osobowych Wstrząsów w ramach programu wyrównania różnic między regionami, a zakontraktowane prace mają zostać w pełni zrealizowane do kwietnia 2027 roku. Coraz więcej chmur i coraz mniej spokojnej pogody. Jeszcze około 20 stopni w Wejherowie, Gdyni, Słupsku i Lęborku. 19 nad samym morzem i 21 w głębi regionu. Wiatr zacznie się wzmacniać, szczególnie bliżej wybrzeża. Norda.

0: Za moment na antenie Norda FM czeka nas ciekawa rozmowa z gościem. Zostańcie z nami.
1: Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Zostaje mi tylko podziękować za to, że byliście, ukłonić się nisko i swoim zwyczajem zaprosić na jutro. Sonia Polewska, wielkie dzięki i do następnego.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Reklama. Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Anna Kujik, czyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Spotykamy się dzisiaj jak co jakiś czas, żeby trochę porozmawiać sobie o tym naszym rynku pracy. Cały czas dużo się dzieje, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na koniunkturę tą ogólnokrajową, to chyba idziemy jednak w tą gorszą stronę, jeżeli chodzi o nasz rynek pracy. Ten taki, powiedzmy sobie, no zależy dla kogo gorszą, ale mówimy z perspektywy pracownika, bo to co było kiedyś, rynek faktycznie pracownika, chyba znowu powoli się zmienia na rynek pracodawcy, czy jest inaczej u nas?
4: Faktycznie na dzień dzisiejszy bardzo ciężko oszacować, jaka jest faktyczna taka sytuacja na rynku pracy, ponieważ dane, które mamy, są naprawdę sprzeczne. Co prawda rośnie stopa bezrobocia, ileś osób rejestrujących się, ale też zmieniły się w zeszłym roku przepisy, które wpływają na te statystyki. I to myślę, że na dzień dzisiejszy jest to jeszcze mylące. W przyszłym roku, już po całym pełnym roku funkcjonowania nowych przepisów, czyli innych zasad rejestracji, wyrejestrowania szczególnie osób tutaj z rejestrów osób bezrobotnych, wówczas będziemy, myślę, już mogli powiedzieć o bardziej, że te dane będą bardziej wiarygodne i faktycznie będą bardziej odzwierciedlać tą sytuację na rynku pracy. Ale faktycznie tak jest, że w tym roku mamy zdecydowanie mniej ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców, zarówno na terenie naszego powiatu, jak i województwa, ale i w kraju. Natomiast ta tendencja od lipca też się już zaczyna troszkę odwracać. I teraz pytanie, czy to już jest związane z naszymi inwestycjami, które są tutaj na tym terenie, czy jest taka duża niewiadoma, jak to wszystko będzie wyglądało i czy pracownicy będą przenosić się z jednych zakładów do drugich i faktycznie będzie ta fluktuacja tych zasobów kadrowych i dlatego są te wyczekiwania. Także myślę, że to jest taki, na dzień dzisiejszy jest to taki chwilowy przestój i dopiero za jakiś czas będziemy widzieć faktycznie, czym to jest spowodowane. Także ciężko jest w tej chwili mówić o tym, że jest źle na rynku pracy. Ja bym powiedziała, że jest stabilnie. Jesteśmy w takim okresie właśnie wyczekiwania. Natomiast raczej myślę, że cały czas walczymy z niedoborem wykwalifikowanej kadry, takiej, którą faktycznie potrzebują przedsiębiorcy na dzień dzisiejszy i lokalnie, ale i regionalnie.
3: Ale czy wiemy kogo, gdzie, jakie, czy mamy jakieś programy idące do tego, bo nawet wczoraj widzieliśmy się na konferencji w powiecie puckim, tak, która była i tam jedne z takich poruszanych tematów było to, że te duże firmy, tam mieliśmy akurat różnego rodzaju, bo czyli Polską Elektrownię Jądrową, które już działają i wiadomo, że ta inwestycja, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, nabiera tempa także inwestycja związana z farmami wiatrowymi na Bałtyku, tutaj Ocean Winds, tak, a z trzeciej strony

0: KGHM się szykuje do dużej inwestycji. Tu akurat jeszcze ładne parę lat zostało do tego, bo cała koncesja zdobycia to jest przynajmniej 4 lata, więc tak czy siak gdzieś tam zostało zawarte takie, że będziemy walczyć o pracownika. No więc pytanie, o jakiego pracownika? Czy o pracownika biurowego, czy o pracownika z jakiegoś konkretnego spawacza, montera, elektryka? Jakich zawodów tak naprawdę my teraz potrzebujemy i czy jesteśmy w stanie ten trend odwrócić, czyli dokwalifikować się jakoś pracowników?
1: To jest bardzo złożone pytanie. Myślę, że moglibyśmy tutaj wiele godzin spędzić i dyskutować, ponieważ to tak naprawdę wszystko zależy, którą z tych inwestycji bierzemy pod uwagę. No i musimy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie ile pracowników w danym zakresie na dzień dzisiejszy jest na tym rynku pracy. Na pewno już zgłaszane są przepływy między firmami. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to widać, że już zaczyna się gra od pracowników związanych stricte z szeroko pojętymi specjalistami w zakresie budownictwa. To są wyspecjalizowani inżynierowie, ich brakuje na rynku pracy, ale również pracownicy fizyczni, tacy, którzy mają faktyczne prace wykonywać. I faktycznie szeroko pojęte budownictwo, spawacze, pracownicy obsługujący koparki, sprzęt ciężki na tego typu inwestycjach już są poszukiwani i ich zapotrzebowanie będzie rosnąć. Wraz ze wzrostem czy rozwojem tych poszczególnych inwestycji będzie nam brakować i będzie zapotrzebowanie na innych specjalistów, czyli część już jakby swoją pracę wykona, natomiast wówczas będą potrzebni pracownicy, którzy będą obsługiwać te rzeczy już wybudowane, które powstaną, pracownicy biurowi. Na dzień dzisiejszy na przykład zgłaszane jest bardzo duże zapotrzebowanie na ochroniarzy i te oferty pojawiają się. Ich naprawdę warunki, jeżeli chodzi o tą pracę, bardzo się polepszyły. Warunki pracy, płacy. Także myślę, że to też będzie się w innych branżach zmieniać. Ale nie możemy przy tych wszystkich inwestycjach zapomnieć też o usługach, które będą się rozwijać w tym czasie na naszym rynku, ale też o tych deficytach kadrowych, które mamy w tej chwili, czyli o nauczycielach, różnego rodzaju zawodach medycznych. Cały czas ich potrzebujemy na rynku i psychologów, terapeutów, także tych zawodów jest masa, które na dzień dzisiejszy są zapotrzebowania zgłaszane, natomiast nie ma dopływu świeżych osób i tutaj jest też problem właśnie z edukacją i z dostosowaniem kształcenia do potrzeb obecnego rynku pracy.
0: To za chwilkę sobie jeszcze o tym opowiemy, plus o tych ruchach, które są także robione właśnie chociażby przez Powiatowy Urząd Pracy w kierunku tego, żeby troszkę poprawić tą sytuację zarówno jeżeli chodzi o stronę pracodawców, jak i pracowników, więc to już po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do naszej rozmowy na temat rynku pracy i tego, co na nim u nas słychać, jeżeli chodzi o nasz region. Trochę już sobie te problemy w takim wypadku zdiagnozowaliśmy, jak to obecnie wygląda, a jak to wygląda właśnie z tej waszej działalności, z waszej działki, jak też działacie na temat tego, żeby po prostu no, z jednej strony te potrzeby pracowników i pracodawców ze sobą gdzieś połączyć.
1: Przede wszystkim my dbamy o to, żeby informować. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby dotrzeć z informacją do osób, że tak naprawdę cały czas potrzebne jest kształcenie ustawiczne. I to jest ważne, żeby w naszym społeczeństwie zacząć budować taką świadomość i zachęcać do tego, żeby jak najwięcej się kształcić, zdobywać umiejętności, być jak najbardziej elastycznym. Ponieważ na dzień dzisiejszy widzimy, że jest taka potrzeba szybkiego dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Wiemy, że stolarz, który wykształcił się 20 lat temu, to już w tej chwili nie jest tym samym stolarzem, on musi znać zupełnie inne, mieć oprócz wiadomości, wiedzy stolarskiej, musi mieć zupełnie jeszcze inne kwalifikacje, umiejętności, umiejętność czytania rysunków, obsługi innych maszyn, ponieważ już ta technologia idzie zupełnie do przodu. I to tak dzieje się też w innych przypadkach, ale też w pracy biurowej. Zupełnie innego rodzaju kompetencje są w tej chwili potrzebne niż 20 lat temu. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby osoby, które chcą cały czas utrzymywać się na rynku pracy, ale też przekwalifikowywać się, muszą naprawdę obserwować to, co dzieje się. I my też informujemy o tym, robimy badania związane z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi, które są w najbliższym roku, przewidujemy, że będą w tych grupach. Również dajemy informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie, robimy spotkania informacyjne, dajemy możliwości o szkoleniach bezpłatnych, bo to nie jest tylko tak, że osoby, które są zarejestrowane, mogą korzystać z naszych usług, ale wszystkie osoby, które zainteresowane są w ogóle rynkiem pracy, zachęcam do tego, żeby jakby odwiedzały naszą stronę internetową, nasz Facebook, tam my przekazujemy masę informacji o tym, z czego w danym momencie warto skorzystać i zachęcamy do takiego udziału. Myślę, że

0: Na pewno w najbliższych latach będzie się też rozwijała oferta szkoleniowa, ponieważ żeby znaleźć szybko pracowników, to najlepszym na to sposobem jest odbycie szkoleń i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej możliwości krótkich szkoleń poświadczonych mikropoświadczeniami właśnie takimi w krótkim czasie, aby jak najwięcej pracowników uzyskało te możliwości znalezienia pracy tutaj na naszym terenie.
1: Czyli to wszystko bardzo mocno i bardzo szybko nam się zmienia, proszę Państwa, jak chcemy być dobrymi pracownikami, to musimy na tym nadążyć, tym bardziej, że no tak jak widzimy faktycznie przed naszym regionem dużo wyzwań, no i tutaj będzie to wyglądało, jak to dokładnie dowiemy się, jak już zacznie, bo tu każdy rok przynosi nam jakieś kolejne niespodzianki, ale także każdy rok przynosi nam te rzeczy, którymi jako Powiatowy Urząd Pracy organizujecie. I to, co jest też ważne właśnie dla tych, którzy chcą trochę spojrzeć inaczej, jak wygląda ten rynek pracy, zapoznać się z ofertami szkoleń i także podjęcia chociażby kariery nie tylko zawodowej, ale właśnie związanej z uczeniem się, to tutaj zapraszamy na kolejną jesienną edycję Targów Pracy już niedługo.
0: Tak, już w przyszłym tygodniu, 14 października, organizujemy kolejną edycję jesienną Targów Pracy, Powiatowych Targów Pracy. Jesienne edycje zawsze odbywają się w Rumi i również w tym roku tak jest, na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 14 października między 10 a 12 można przyjść i zapoznać się z ofertami pracy, ale nie tylko ofertami pracy, które w tej chwili my jako Powiatowy Urząd Pracy mamy w dyspozycji, ale również sąsiednie urzędy. Ale oprócz ofert pracy, które są w tej chwili, to również możemy poznać, w jaki sposób dostać się do służb mundurowych, które działają na naszym terenie, a które notorycznie zgłaszają braki kadrowe. Także myślę, że warto przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się, bo może to będzie ta ścieżka zawodowa, którą ktoś może dla siebie wybrać, ale właśnie myślę, że to jest bardzo dobry czas i miejsce, żeby zorientować się tak naprawdę, co słychać na rynku pracy, bo takie targi pracy odzwierciedlają to, co w tej chwili się dzieje. Oprócz ofert pracy będziemy mieć szkoły, będziemy mieć instytucje, które będą również informować, w jaki sposób można się kształcić, przeszkalać, jakie są problemy na rynku pracy. Także tych możliwości i aspektów związanych z rynkiem pracy będzie bardzo dużo.
1: I tu nie trzeba się żadnego rejestrować i tak dalej, wystarczy przyjść na halę Mostir od 10 do 12, tak?
0: Dokładnie tak. Ja szczególnie zachęcam nie tylko osoby bezrobotne, bo wiadomo, że one są w tej trudnej sytuacji, faktycznie szukają zatrudnienia, ale bardzo zachęcam młodzież, która w tym czasie ma akurat dzień wolny i może skorzystać, bo to jest dzień nauczyciela, więc dzień wolny od nauki. Zachęcam, żeby przyjść, szczególnie ostatnie klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zapoznać się, zobaczyć, kogo faktycznie szukają pracodawcy. Można nawet z nimi porozmawiać, w jakim zakresie warto się szkolić, czy moje wybory będą dobre na przyszłość, czy będę miał szansę znalezienia zatrudnienia. Zachęcam też osoby, które pracują, a chcą zmienić miejsce pracy bliżej swojego miejsca zamieszkania, bądź przekwalifikować się. To też jest dobry moment i sposobność na to, żeby porozmawiać z pracodawcami, przedsiębiorcami, którzy w danej branży w tej chwili funkcjonują, którzy poszukują pracowników. Myślę, że też będzie można na pewno spotkać się z doradcą zawodowym, który powie, w jaki sposób poszukiwać tego zatrudnienia, w jaki sposób się w ogóle podejść do możliwości zdobywania kolejnego wykształcenia, czy na przykład zdobywania konkretnych kompetencji. Także zachęcam wszystkich, którym w głowie sieją się jakieś pytania związane z rynkiem pracy, ponieważ, mówię, jest tam dostępność i pracowników publicznych służb zatrudnienia, i instytucji publicznych, służb mundurowych, przedsiębiorców, pracodawców, także szeroki wachlarz, i to jest to miejsce, kiedy możemy sobie wzajemnie poświęcić czas i porozmawiać.
1: No to warto, proszę Państwa, te dwie godzinki zarezerwować sobie, wybrać się do Rumi. Przypominamy, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Tutaj od godziny 10 do 12 sala Monsir Rumi.

0: Centrum Rumim. Zapraszamy Państwa serdecznie. A tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Wędrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwu gościem była dzisiaj Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.

0: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
1: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: A dzisiaj w najświeższe aktualności wjeżdżamy tym energetycznym utworem, co przed chwilą. No a teraz do studia dołączyły do mnie Olga Reszke i Karina Trybańska. Olga reprezentuje portal Nadmorski24. Cześć, Olga.
2: Cześć, Jakubie.
1: I Karina z Twojej telewizji morskiej. Cześć, Karina.
3: Dzień dobry, witam.
1: Co dzisiaj ciekawego się wydarzyło? Co dzisiaj ciekawego było? Gdzie dzisiaj żeście byli? O czym żeście dzisiaj pisali?
3: My dzisiaj trochę o tym, co dzisiaj i co wczoraj. Rumia przystępuje do historycznej inwestycji. W 72. rocznicę nadania praw miejskich podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie nowego urzędu miasta. Dziś w serwisie powiemy również o podsumowanym wczoraj wejherowskim budżecie obywatelskim. 15 z 21 projektów poddanych pod głosowanie zostanie zrealizowanych w przyszłym roku. Zdamy też relacje z regionalnej konferencji w Bytowie. Dyskutowano tam na temat strategii rozwoju województwa pomorskiego do 2035 roku. I na koniec powiemy dziś także o konferencji pod hasłem Norda – Przestrzeń dla biznesu, która poświęcona była historii naszego regionu oraz wczorajszej, powiemy także o wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa.
1: Czyli u Was bardzo mocno na temat wydawania pieniędzy, i to dużych pieniędzy, a na Nadmorskim?
2: U nas podobnie, jednak zacznę dzisiaj od Łęczyc, gdzie dziś rano miał miejsce przy ulicy Kościelnej wybuch pożar hali. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło tam aż 18 zastępów straży pożarnej. No nie mamy informacji na temat osób poszkodowanych, więcej na ten temat oczywiście u nas na portalu. Jest decyzja środowiskowa dla morskiego terminalu MOLF, który ma obsługiwać budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Ponadkilometrowy obiekt umożliwi transport najcięższych elementów drogą morską. O tym u nas również dzisiaj na portalu. No, pozostajemy przy Peju i polskie elektrownie jądrowe rozpoczęły pracę zamawiania kluczowych komponentów dla pierwszego reaktora w gminie Choczewo, więc to już mówimy o reaktorze. Chodzi o elementy wymagające najdłuższego czasu produkcji. I na koniec Wejherowo, bo po kilkuletniej przerwie wrócił budżet obywatelski i mieszkańcy zdecydowali, które pomysły zostaną zrealizowane. Ich pełną listę znajdziecie oczywiście u nas na portalu. Zapraszam do lektury.
1: To i wiele więcej oczywiście na portalu Nadmorski24. No a serwis informacyjny w Twojej telewizji morskiej o godzinie 17.20. A tymczasem płyniemy dalej i Olivia Adams, Are We There na antenie Radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października.

0: www.kpsw.pl. Reklama.
1: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblista już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśnodole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
2: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
3: To trzy klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
4: A starsze klasy są zamknięte. I podobno puszczają im bajki.
3: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
1: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis III zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały dwa dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Młynarczyk.
5: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
6: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie swoją wersję za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
5: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza. I choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
1: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
7: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
1: Mówiła Anne Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
8: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Jak rozwijać Gdynię w kolejnych dekadach i jak pogodzić nowoczesne planowanie z jej modernistycznym dziedzictwem? Między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy gdyńskiej konferencji urbanistycznej 100 lat miasta z morza i marzeń. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21 i 22 października w Gdyńskim Centrum Filmowym. Pierwszego dnia rozmowy skupią się przede wszystkim na zmianach w systemie planowania przestrzennego, strategii rozwoju miasta, planie ogólnym oraz nowych formach współpracy między inwestorami a samorządem. Drugiego dnia uczestnicy zajmą się współczesnymi wyzwaniami urbanistycznymi i społecznymi, zrównoważonym rozwojem oraz jakością życia w mieście. Nie zabraknie też tematów związanych z modernistycznym dziedzictwem Gdyni, krajobrazem nadmorskim i relacją między portem a przestrzenią miejską. Konferencja skierowana jest m.in. do urbanistów, architektów, planistów, przedstawicieli administracji i środowiska naukowego, ale także do wszystkich zainteresowanych przyszłością miasta. Udział jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja. Dzień później, 23 października, odbędą się również gdyńskie warsztaty konserwatorskie. Kolejny krok w przygotowaniach do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku wydał decyzję środowiskową dla morskiego obiektu przeładunkowego MOLF, który ma powstać w rejonie Lubiatowa Kopalina. Obiekt będzie służył do transportu

0: drogą morską największych i najcięższych elementów przyszłej elektrowni. Chodzi m.in. o zbiorniki reaktorów czy wytwornice pary. Dzięki temu część przewozów nie będzie musiała odbywać się drogami ani koleją. MOLF ma mieć formę ponadkilometrowego pomostu żelbetowego, z czego około 970 metrów znajdzie się na morzu. Powstaną tam stanowiska cumownicze oraz infrastruktura umożliwiająca rozładunek ciężkich elementów. Decyzja środowiskowa określa też warunki realizacji inwestycji, m.in. w zakresie ochrony siedlisk, ograniczenia hałasu, ochrony wód oraz monitorowania wpływu obiektu na brzeg morski. Teraz przed inwestorem kolejne formalności. Decyzja lokalizacyjna, pozwolenie wodnoprawne i później pozwolenie na budowę. Równolegle trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Nowy most na rzece Łebie w Łęczycach nabiera kształtów. Na placu budowy widać już kolejne elementy powstającej przeprawy, która zastąpi rozebrany wcześniej most. Inwestycja prowadzona jest w ciągu drogi powiatowej i ma znaczenie dla lokalnego układu komunikacyjnego. Prace wiążą się jednak również z utrudnieniami dla kierowców korzystających z tej części Łęczyc. Stara przeprawa została przeznaczona do rozbiórki ze względu na jej stan techniczny. W jej miejscu powstaje nowy most. Na czas robót obowiązują objazdy. Kierowcy mogą korzystać m.in. z tras przez Bukowo, Chmieleniec i Boże Pole Wielkie, a także przez Lęborg. Dla pieszych i rowerzystów przygotowano tymczasową kładkę przez rzekę Łebę. Za realizację inwestycji odpowiada firma Budimex. Koszt przedsięwzięcia jest częściowo pokrywany z rządowego dofinansowania, które wynosi blisko 8,3 miliona złotych. Zakończenie budowy zaplanowano na czerwiec 2027 roku. Nowa przeprawa ma być elementem przyszłego układu drogowego Łęczyc. Planowane połączenia mają umożliwić lepszą komunikację z związkiem drogowym oraz trasą prowadzącą w kierunku planowanej elektrowni jądrowej. Do czasu zakończenia prac mieszkańcy i kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Komfortowe warunki dla rodziców czuwających przy małych pacjentach. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku otrzymał kolejną transzę specjalistycznych łóżek rozkładanych. 10 nowych foteli trafiło na oddziały w szpitalu w Słupsku. Wielofunkcyjne meble przekazała Fundacja Ronalda McDonalda, reagując na wniosek słupskiego szpitala. Konstrukcja łóżek pozwala w ciągu dnia wykorzystywać je jako kompaktowe fotele, a nocą przekształcić w wygodne miejsce do spania dla opiekunów. Przedstawiciele fundacji wskazują, że wsparcie polskich placówek medycznych ma na celu umożliwienie bliskim nieprzerwanego towarzyszenia dzieciom w trakcie leczenia.
1: Jest to o tyle wygodne, że w dzień służy jako wygodny fotel, można dziecko przytulić, poczytać bajki. Wieczorem jednym ruchem łatwo rozłożyć to do łóżka, na którym można wygodnie spędzić czas przy dziecku. Wierzymy głęboko, że w tym trudnym czasie, choć taka trochę mała namiastka komfortu pozwoli rodzicom być blisko dzieci, dać to poczucie bezpieczeństwa, a dzieciom szybciej wracać do zdrowia, głęboko w to wierzymy, że będzie to i funkcjonalne, i ze względu na to, że materiał jest bardzo łatwy do czyszczenia, jest tam pojemnik na pościel, to też i kompaktowe, nie zajmuje dużo miejsca, gdzie wiadomo, jest to dosyć istotne.
0: Mówi Ernest Kaciupa, ambasador Fundacji Dom Ronalda McDonalda. Zarząd słupskiego szpitala podkreśla, że stała obecność rodzica u boku dziecka stanowi kluczowy element procesu terapeutycznego, a zapewnienie odpowiednich warunków do wypoczynku opiekunom bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i szybszy powrót do zdrowia najmłodszych pacjentów.
2: W dawnych czasach, jak z dzieckiem, nie można było przebywać na oddziale, a to jest bardzo ważne i oddziałowa też to potwierdza, że dzieci lepiej zdrowieją. Po prostu dziecko, które może być z rodzicem, czuje się bezpiecznie, lepiej je, lepiej dochodzi do zdrowia, więc to jest naszym celem i choćby nasz personel nie wiem jak się starał, to ci rodzice są bardzo potrzebni w otoczeniu dziecka.
0: Mówi Anetta Barna-Feszak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Łącznie do Słupska trafiło już 16 takich leżanek. W drugiej części dnia pogoda zacznie wyraźnie się psuć. Od zachodu będzie przybywać chmur, później miejscami pojawi się przelotny deszcz. Temperatura nadal w granicach 19-21 stopni, ale coraz bardziej odczuwalny będzie południowo-zachodni wiatr.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: disco.
1: Ale fajnie tu grają. Zespół The Colors i w takich właśnie rytmach Italo Disco zaczynamy dzisiejsze spotkanie w programie. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Jesteśmy razem do 18. No i co, mamy czwartek, jeszcze jutro do pracy, ale myślami można już skręcać w stronę weekendu. No proszę, dzisiaj na Pomorzu jeszcze całkiem przyjemnie, jak na październik, ale Bałtyk szykuje nam wietrzną noc. Zatem korzystajcie, może spacer po plaży w Dębkach, kawa w Gdyni, albo po prostu spokojne popołudnie w domu, bez patrzenia na zegarek i z radiem Norda w tle. I zostańcie z nami, bo w tej godzinie na pewno sprawdzimy, co nad morzem, będzie raport drogowy i przed 16 trochę poplotkujemy. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
2: Reklama.

0: To są najlepsze hity na bałtyckiej fali na czwartek do 18 Nordo na fali. Trzymamy się raportów z nadmorza, dlaczego nie? Póki jeszcze w miarę ładna pogoda, zaglądamy do Białogóry. Dzięki portalowi nadmorski24.pl możemy sobie tutaj podglądać, sprawdzać. Dzisiaj nie trzeba szukać miejsca, wystarczy zdecydować, który kawałek wybrzeża wybierzemy dla siebie. Jak się okazuje, w październiku nad morzem 19 stopni, ale ten spokojny kadr może być mylący, bo w nocy nad Bałtykiem mocno się rozdmucha. Dlatego z wyprawą lepiej nie czekać do późnego wieczora. A tego jednego spacerowicza serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy słucha Radio Nordo FM, ale jedno jest pewne. Dzisiaj nikt mu nie zasłania widoku. A jakie utrudnienia czekają nas na regionalnych drogach? Za chwilę dla was to sprawdzimy. 15.30 zapraszam.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

Radio Nordo FM, 15.30, pierwszy popołudniowy raport drogowy. Uwaga Rumia, uwaga kierowcy. W związku z szybko postępującymi pracami związanymi z modernizacją ronda Jana Pawła II i pobliskich dróg w Rumi, wykonawca przystępuje do kolejnego etapu inwestycji. I tak w poniedziałek, 12 października o godzinie 7 udostępniony dla ruchu zostanie odcinek ulicy Dębogórskiej między rondem Marszałka Płażyńskiego a ulicą Świętopełka. Jednocześnie zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Przypomnijmy, że w Rumi trwa jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, modernizacja ronda Jana Pawła II oraz ulicy Dębogórskiej na odcinku od tego skrzyżowania ruchu okrężnym do ronda Marszałka Płażyńskiego. Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie i poprawić bezpieczeństwo. Zanim to jednak nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają niestety do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Zamknięty pozostaje wlot z ulicy Kosynierów w Rondo oraz ulicy Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Nieczynny jest też wjazd na Rondo Jana Pawła II z ulicy Cejnowy. Możliwy pozostaje wyłącznie przejazd ciągami ulic Starowiejska, Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Uwaga, bo jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulic Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulic Wybickiego i Lipowej. To jest raport drogowy Radia Nordo FM. Z Rumi przenosimy się do gminy Kobelnica, bo tutaj droga Wrząco-Ścięgnica przejdzie kompleksową modernizację. Trasa, która obecnie jest w bardzo złym stanie, ma zostać przebudowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców oraz kierowców. W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu o szerokości po 2,5 metra. Poprawiona zostanie także geometria drogi, wykonane zostanie odwodnienie oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na około 240-metrowym odcinku pojawi się również stalowe ogrodzenie ochronne. Całość ma poprawić bezpieczeństwo i komfort przejazdu. I to jak na razie tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy za godzinę. Będziemy mówić o rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Zapraszam. Na razie mamy 19 stopni nad morzem, 20 w Gdyni i w Wejherowie i 21 w Lęborku i w Słupsku. Po południu od zachodu przybędzie sporo chmur, a pod wieczór miejscami przelotnie popada i zacznie mocniej wiać. Największa zmiana pogody czeka nas w nocy, bo nad morzem możliwe burze, a porywy zachodniego wiatru mogą osiągać nawet 90 km na godzinę. Natomiast jutro raczej załamanie pogody, bo temperatury znacznie spadną. Tylko 12, może maks 13 stopni pokażą termometry.

0: Tam, gdzie Sean Paul, tam musi być impreza, prawda? Tak gramy dla was w czwartek, gdzie myśli coraz częściej odlatują nam w stronę weekendu. Ale skoro o odlatywaniu mowa, w Nordzie na Fali przenosimy się do Rumi, bo nie wiem, czy wiecie, że Rumia miała kiedyś własne lotnisko pasażerskie. Ponoć w latach 30. działał tam port lotniczy, był też aeroklub, gdzie odbywały się pokazy, a lotnicze wydarzenia przyciągały publiczność. Ulica Żwirki i Wigury prowadziła do dworca lotniczego i te nazwiska w tym miejscu naprawdę nie są przypadkowe. Bo dzisiaj, kiedy mówimy jadę do Rumi, raczej nikt nie pyta, o której mamy odprawę, a proszę, kiedyś takie pytanie miałoby całkiem sporo sensu. I w Nordzie na Fali to była taka mała podróż w historię naszego regionu, a przed nami fala ciekawostek, a później sprawdzimy, co w najbliższym serwisie regionalnym. Zapraszam.
1: Norda na

0: fali.
1: Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak czytamy w sieci, Natalia Kukulska przyznaje wprost: jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. 50-letnia artystka podzieliła się na Instagramie szczerym wyznaniem, a jej słowa poruszyły fanów. Natalia Kukulska w 2026 roku świętuje aż 3 jubileusze. 50. urodziny, 40-lecie debiutu dziecięcego oraz 30 lat od wydania dorosłego fonograficznego debiutu albumem Światło. To właśnie z tej okazji artystka ogłosiła jubileuszową trasę koncertową, która wystartowała 27 września. Wokalistka znana dziś z takich hitów jak Im więcej ciebie, tym mniej, piosenka Światło czuła czy Decymy, debiutowała jako dziecko, jednak to dorosła twórczość przyniosła jej największe uznanie i popularność. Trasa koncertowa, jak sama przyznaje, to dla niej nie tylko święto muzyki, ale także okazja do spotkania z fanami i podziękowania za lata wsparcia. Po pierwszym koncercie Kukulska napisała: Katowice, dziękuję wam z całego serca, byliście wspaniali, a ekipa produkcyjna i techniczna najlepsza. 2 października premierę będzie miało specjalne wydanie winylowe Czy ona jest taka jak ja, które artystka nazywa swoim osobistym podsumowaniem 30 lat kariery. To 3-płytowy album z 30 wybranymi utworami, ułożonymi chronologicznie, prezentujące najważniejsze momenty twórczości Kukulskiej. Wokalistka przyznała, że jeszcze kilka

lat temu nie wyobrażała sobie takiego projektu. Jedno jest pewne, pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę, o osobach, które na niej spotykałam, tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie wam dedykuję ten album. Wydawnictwo ma wyjątkową oprawę graficzną autorstwa Adama Żebrowskiego, a zdjęcia wykonała Marta Wojta.

0: Takie hity przywołują wspomnienia z lat 90., bo to u nas dziewczyny ze Spice Girls i piosenka nazywa się Wanna Be. Kto pamięta? Ręka do góry. Więcej takich piosenek znajdziemy po godzinie 18 w programie Norda Party, a my sprawdzamy, co w najbliższym serwisie regionalnym Radio Nord FM. Na pewno przeniesiemy się do Ustki, gdzie właściciele psów mogą bezpłatnie oznakować swoich pupili mikrochipem i zarejestrować ich dane w bazie identyfikacyjnej. Szczegóły po 16 w Radio Nord FM. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali. Norda na...

Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów w rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym, po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły.

0: Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
1: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
0: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
2: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
0: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kośniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
3: Ewa Grudzińska, Antykwariat Seabarrow. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie oczywiście.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
5: Anna Witczak z Księgarni Światowit.
6: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
5: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
0: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Polskie elektrownie jądrowe rozpoczęły kolejny ważny etap przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie Kopalinie. Spółka zleciła firmie Westinghouse rozpoczęcie zamawiania komponentów o najdłuższym czasie produkcji dla pierwszego bloku. Pierwsze zlecenie obejmuje 6 kluczowych elementów tzw. wyspy jądrowej. Wśród nich jest obudowa bezpieczeństwa reaktora oraz powiązane z nią moduły konstrukcyjne. To elementy wymagające specjalistycznych technologii i długiego procesu przygotowania. Jak podkreślają polskie elektrownie jądrowe, wcześniejsze rozpoczęcie zamówień ma ograniczyć ryzyko opóźnień i pomóc utrzymać harmonogram inwestycji. Ma też znaczenie dla kontroli kosztów całego projektu. Proces obejmuje teraz m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej, planów jakości, wybór dostawców oraz rozpoczęcie zamówień materiałowych. Sama produkcja i dostawa gotowych elementów na plac budowy mają być objęte kolejnym etapem. W przedsięwzięciu mają uczestniczyć również polskie firmy, pod warunkiem spełnienia wymaganych międzynarodowych standardów jakości. Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Lubatowie Kopalinie ma zostać uruchomiony w 2036 roku. Mieszkańcy Gdyni mogli już zgłaszać uwagi do koncepcji zmian wokół przystanku SKM w Górze Świętego Maksymiliana. Konsultacje społeczne rozpoczęły się właśnie teraz i potrwają do 23 października. Projekt obejmuje blisko hektar miejskich terenów wokół jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Gdyni. Zakłada m.in. nowe zagospodarowanie placu od strony ulicy Władysława IV, więcej zieleni i miejsc odpoczynku, uporządkowanie przestrzeni przy ulicy Kieleckiej i drodze gdyńskiej oraz zmiany w tunelach prowadzących do przystanku. Największe zmiany mają objąć plac od strony Władysława IV. Projektanci proponują tam strefy odpoczynku, zadaszenia i więcej zieleni. Plan zakłada również ułatwienie dojścia do przystanku poprzez likwidację części barier takich jak schody, wąskie rampy czy zwężenia. Po drugiej stronie przy ulicy Kieleckiej i drodze gdyńskiej ma powstać bardziej przyjazna przestrzeń z zielenią, cieniem i miejscami odpoczynku.

Planowane jest też lepsze doświetlenie tunelu, poszerzenie pochylni oraz wygodniejsze dojście w kierunku centrum handlowego. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać z autorami projektu 13 października na placu przed przystankiem, a dwa dni później odbędzie się otwarte spotkanie w Urzędzie Miasta. Uwagi można także przesyłać mailowo do 23 października. Zmiany w kierownictwie Lęborskiego Szpitala i trwający konkurs na stanowisko dyrektora stały się przedmiotem publicznej dyskusji. Do sprawy odniósł się starosta lęborski Tomasz Litwink, który przedstawił informacje dotyczące obecnej sytuacji SPS ZOZ. Od 1 października obowiązki dyrektora placówki pełni Maria Kasprzycka. Jak wyjaśnia starosta, jest to rozwiązanie tymczasowe, mające zapewnić ciągłość zarządzania szpitalem do czasu zakończenia konkursu. Tomasz Litwin zwrócił uwagę na doświadczenie zawodowe Marii Kasprzyckiej. Przez 15 lat kierowała ona Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Później była prezesem Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie oraz spółki SIMK KZN po Jeziorze. Ma również doświadczenie w zarządzaniu jednostkami sektora finansów publicznych i spółkami oraz realizacji inwestycji finansowanych ze środków europejskich. Według informacji przekazanych przez starostę, od około 4 lat współpracuje też ze szpitalem w Elblągu. Równocześnie trwa konkurs na stałego dyrektora. Oferty kandydatów można było składać do 6 października, a 13 października ma odbyć się posiedzenie komisji konkursowej. Tomasz Litwin podkreśla, że powierzenie obowiązków Marii Kasprzyckiej nie zastępuje konkursu. W swoim komunikacie odniósł się również do publicznej dyskusji wokół zmian w szpitalu i zaapelował o odpowiedzialność oraz spokojne przeprowadzenie okresu przejściowego. Jak zaznaczył, placówka powinna mieć zapewnione stabilne funkcjonowanie do czasu wyboru nowego dyrektora. Mieszkańcy Ustki mogą bezpłatnie oznakować swoje psy mikroczipem i zarejestrować je w bazie identyfikacyjnej. Akcja prowadzona przez Urząd Miasta potrwa do 30 listopada. Chipowanie realizowane jest w ramach miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności. Mikroczip zwiększa szanse na szybki powrót zagubionego psa do właściciela. Dane zwierzęcia mogą zostać odczytane m.in. przez weterynarza, straż miejską lub pracownika schroniska. Z bezpłatnego znakowania można skorzystać w gabinecie weterynaryjnym przy ulicy Generała Andersa 5B w Słupsku. Przed wizytą trzeba wcześniej skontaktować się z placówką. Co ważne, oznakowanie i rejestracja psa będą także podstawą do obniżenia opłaty za jego posiadanie w 2027 roku. Akcja skierowana jest wyłącznie do mieszkańców Ustki. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie oznakujpsa.pl. Popołudnie już z wyraźnie większym zachmurzeniem. Miejscami może zacząć padać, zwłaszcza od zachodu. W regionie nadal 19-21 stopni, ale przy mocniejszym wietrze odczuwalnie będzie chłodniej. Norda, Norda.

0: Synchronizujemy się z tym tekstem od Kizo i Bledki, bo mamy czwartek, kilkanaście minut po godzinie 16. Robert Jastrzębski, witam ponownie w programie
1: Norda na fali.
0: A dzisiaj w kalendarzu kilka naprawdę nietypowych okazji. Czwartek, 8 dzień października, Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii i Światowy Dzień Wzroku, czyli jedni patrzą, gdzie stawiają kroki, inni dbają o stopy, a ośmiornice jak zwykle mają wszystko pod kontrolą. To jeszcze solenizanci, Brygida, Pelagia i Laurencja. A w tej godzinie jak zwykle sprawdzimy, co dzieje się w regionie. Będzie lekcja Kaszubskiego, zajrzymy na regionalne drogi, no i nasza kolejna zagadka dnia. I jeszcze muszę to powiedzieć, bo piękny cytat tutaj mamy w kalendarzu od Marka Grechuty, który śpiewał: ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Piękne, polecamy. Radio Norda FM, do 18 zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dziewiąty sunty, dziewiąty, zbridować.
2: Zbridować.
3: Pomylić.
2: Pomylić.
3: To mnie ale zbridowało, mnie ubec Sylwester je błezi cało.
2: Jakże się człowiek pomylić może, miał być orzeszek, a jest orzech.
3: To mnie ale zbridowało, mnie ubec Sylwester je błezi cało.
2: Zbridować.
3: Pomylić.
2: Zbridować.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu

0: Lambery, Trips, wcześniej Chris Cross, Amsterdam, muzyka na czwartek, no prawie na weekend, ale jeszcze z tym weekendem chwila, na pewno zbliżamy się do godziny 16.30. Halo kierowcy, Radio Nordo FM, jak tam u Was na drodze? Jak wygląda trasa? Bądźcie z nami, bo za chwilę w Radiu Nordo FM sprawdzimy najważniejsze zmiany i utrudnienia w regionie. A mamy dobre wiadomości dla kierowców z Gdyni, bo od 15 października wróci ruch na ponad 2-kilometrowym odcinku ulicy Wiślińskiej. I wrócą też autobusy linii 140, 700 i nocnej N20. Będziemy też w Rumi, bo tam kolejny etap przebudowy ronda Jana Pawła II i ulicy Dębogórskiej oznacza nowe zmiany. Od poniedziałku otwarty zostanie fragment Dębogórskiej, ale zamknięte będzie skrzyżowanie z ulicami Mickiewicza i Kościelną. Warto to wszystko wiedzieć, szczegóły, objazdy i najważniejsze informacje dla kierowców już o godzinie 16.30. A to będzie już ostatni raport drogowy w Radiu Nordo FM. Zostańcie z nami, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali. Na fali.

Radio Nordo FM, proszę, jak ten czas leci, już 16.30, ostatni raport drogowy, mamy dwie ważne informacje, halo kierowcy, zapraszam. Od 15 października wraca ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej.

I tego dnia od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotowo, wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na ulicę Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Obsługiwane będą wszystkie przystanki, a częstotliwość kursów ma być taka sama jak przed remontem. Jednocześnie przestanie funkcjonować zastępcza linia 940. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu poboczach, nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej w jednej z najszybciej rozwijających się części Gdyni. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM. Z Gdyni przenosimy się do Rumi i tu uwaga kierowcy, bo w związku z szybko postępującymi pracami związanymi z modernizacją ronda Jana Pawła II i pobliskich dróg, wykonawca przystępuje do kolejnego etapu inwestycji. Najbliższy poniedziałek, 12 października od godziny 7 rano udostępniony dla ruchu zostanie odcinek ulicy Dębogórskiej między rondem Marszałka Płażyńskiego a ulicą Świętopełka. Jednocześnie zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Dębogórskiej, Mickiewicza i Kościelnej. Przebudowa ma znacząco upłynnić ruch w tym rejonie i poprawić bezpieczeństwo. Zanim to jednak nastąpi, mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają do wiosny. Aktualnie realizowane są prace w całym zakresie inwestycji. Zamknięty pozostaje wlot z ulicy Kosynierów w Rondo oraz ulicę Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Nieczynny jest też wjazd na Rondo Jana Pawła II z ulicy Cejnowy, a możliwy pozostaje wyłącznie przejazd ciągami ulic Starowiejska, Żołnierzy 1. Dywizji Wojska Polskiego. Jednocześnie obowiązuje zakaz parkowania na całej długości ulic Derdowskiego i Mostowej oraz na odcinkach ulic Wybickiego i Lipowej. Jak na październik dzisiaj całkiem przyjemnie, natomiast wieczorem pogoda wyraźnie się zmieni. Zachmurzenie będzie duże, pojawią się przelotne opady deszczu, a nad morzem możliwe są również burze. I temperatury znacznie spadną, bo od 7 do 10 stopni, ale właśnie większym problemem będzie silny, porywisty wiatr. W pasie nadmorskim jego porywy mogą dochodzić nawet do 90 km na godzinę. Jutro nadal deszczowo i wiecznie, termometry pokażą 12, może maksymalnie 13 stopni. I tak będzie w Gdyni, w Wejherowie, w Luzinie, w Słupsku, w Lęborku. I to będzie dzień zdecydowanie dla kurtki, kaptura i mocno trzymanego parka.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To jest Radio Norda FM i nasze czwartkowe granie. Cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane. Tu Robert Jastrzębski do 18 Norda na fali. Zaczynamy zagadkę dnia. I od razu odsyłam Was na profil facebookowy Radio Norda FM, bo tam się to dzieje. Pojawił się tam nowy kod. Kod jest tajemniczy, kod jest nieujawniony. Dopiero go ujawnimy przed godziną 18, a Waszym zadaniem jest rozpracowanie, rozszyfrowanie, złamanie kodu. I od razu podpowiadam, że kod jest dzisiaj liczbą parzystą. To jest moja pierwsza wskazówka. Kolejne wskazówki pojawią się później. No i przeczytajcie zasady pod postem, bo to bardzo ważne, że mamy maksymalnie tylko 3 próby. Nie edytujemy komentarzy, nie kasujemy, nie wrzucamy ponownie, ok? Bo my tutaj wszystko ładnie kontrolujemy. Komu uda się poprawnie rozpracować kod i zrobi to jako pierwszy, dostaje 2 bilety do kina Helios w Gdyni. No to nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam powodzenia. Niech wygra najlepszy łamacz kodów. A za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali.
0: Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny

0: estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
4: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Robert Jastrzębski, zapraszam na magazyn kulturalny w Radiu Norda. Słupsk ponownie zabrzmi jazzem. Od 9 października do 5 listopada

Potrwa 32. edycja Komeda Jazz Festival. W programie spotkają się światowe gwiazdy, uznani polscy muzycy i zespoły proponujące własne spojrzenie na improwizację. Dyrektor artystyczny profesor Leszek Kułakowski zapowiada zarówno koncerty dla miłośników znanych brzmień, jak i propozycje dla słuchaczy ciekawych muzycznych eksperymentów. Jedną z głównych gwiazd będzie Liz Wright, wokalistka, której głos łączy jazzową wrażliwość z soulową ekspresją, wystąpi w naszym regionie po raz pierwszy. Jej koncert to jeden z najmocniejszych punktów tegorocznej zapowiedzi i okazja, by usłyszeć na żywo artystkę cenioną przez publiczność. Szczególne miejsce w programie zajmie światowa premiera Kashubian Impressions Leszka Kułakowskiego. Kompozytor określa ten projekt jako muzyczny hołd dla regionu w nowoczesnym wydaniu. Jazz spotka się tutaj z brzmieniem oktetu wokalnego Art and Voices, a punktem odniesienia będzie kaszubska tożsamość. Zapowiada się połączenie regionalnych inspiracji, współczesnego języka muzycznego i możliwości ludzkiego głosu. To propozycja pokazująca, że tradycja może stać się początkiem zupełnie nowej artystycznej opowieści. Festiwal przyniesie także spotkanie z zespołem Kroke i jego etnicznymi inspiracjami. Wśród zapowiedzianych wykonawców są Grzech Piotrowski z projektem Rapsodia Ludowika, Krzysztof Gradziuk z Astigmatic Project, Adam Palma w duecie oraz Maciej Fortuna ze swoim trio. Nie zabraknie również formacji Yuma z programem Tribute to Komeda, GPS Trio, Tomasz Chyła Quintet oraz Downtown Brass. Różnorodność wykonawców pozwoli słuchaczom porównać muzyczne osobowości, sposoby improwizowania i pomysły na zespołowe brzmienie. Warto więc zajrzeć do programu także po to, by wybrać koncert kogoś, kogo jeszcze nie znamy. Komeda Jazz Festival to również wydarzenia poza główną sceną. Zaplanowano panele komedowskie Andrzeja Winiszewskiego, wystawy, pokazy filmowe oraz jam session, podczas których muzyczne spotkania potrwają do późnych godzin nocnych. 32. edycja festiwalu odbędzie się w Słupsku od 9 października do 5 listopada. Bilety dostępne są w sieci. Przed nami kilka tygodni premier improwizacji, odkrywania jazzu w wielu odsłonach. I to wszystko w Słupsku.

0: Dużo naszych polskich propozycji dzisiaj w playliście czwartkowej. Tu Nordo na fali i uwaga, bo już na Facebooku nasza zagadka dnia. Sprawdzam, kto z nami dzisiaj próbuje złamać kod. Jest pani Magdalena i są dwie propozycje, 810 oraz 108. Bo cała zabawa polega na tym, że na Facebooku próbujemy rozpracować trzycyfrowy kod. Kto dzisiaj po raz pierwszy razem z nami, no to już wyjaśniam. Macie tylko maksymalnie trzy próby, a na podstawie moich wskazówek, które pojawiają się tutaj między wejściami albo na Facebooku, trzeba sobie jakoś poradzić. 810 oraz 108 to pierwsze próby od Magdy. Czy któraś z tych liczb okaże się szczęśliwa? Tego jeszcze nie zdradzam, bo wszystko się wyjaśni przed 18. No to przypomnijmy, że kod jest dzisiaj liczbą parzystą, a pierwsza i ostatnia cyfra kodu są identyczne. Ostatnia wskazówka po 17. Kombinujcie, pozdrawiam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko,

0: by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc. A obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
1: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
2: To było dziurawe, no, otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
1: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
3: No, nie spodziewałem się tego. Nie zwykła 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
1: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
4: Będzie się musiał nowo nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
1: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
0: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinny'ego i Jean-Philippe Aron Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Nadleśnictwo Strzeblino zaprasza na jubileuszową 100. wędrówkę z cyklu Z leśnikiem do lasu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października i będzie jednocześnie ostatnią wyprawą prowadzoną przez Jagodę Kuczyńską. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10 przy wiacie Paraszynek, tuż za leśniczówką. Trasa ma około 14 km i nie należy do najłatwiejszych. Uczestników czekają podejścia, około 400 metrów przewyższeń oraz fragmenty prowadzące bezpośrednio przez las poza wyznaczonymi drogami. Organizatorzy przypominają o odpowiednim obuwiu terenowym i ubiorze dostosowanym do pogody. Na zakończenie wędrówki zaplanowano ognisko, a na uczestników będzie czekać kawa i herbata. Własny prowiant na ognisko można zabrać ze sobą. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wędrówkę prowadzi Jagoda Kuczyńska. Początek w niedzielę o godzinie 10. W najbliższą sobotę w gminie Kosakowo odbędą się powszechne warsztaty ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, którzy chcą przygotować się na sytuację kryzysową i dowiedzieć się, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich. Warsztaty rozpoczną się 10 października o godzinie 8.30 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie przy ulicy Chrzanowskiego 44. Zajęcia potrwają do godziny 16.30. W programie znalazły się m.in. procedury alarmowe, zasady ewakuacji i ukrycia, praktyczne ćwiczenia z pierwszej pomocy oraz przygotowanie domowego planu kryzysowego. Uczestnicy dowiedzą się też, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak organizować wzajemne wsparcie w sytuacjach zagrożenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma m.in. mini apteczkę, folię ratunkową, poradnik bezpieczeństwa oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Ostateczne potwierdzenie udziału mija w piątek o godzinie 13. Zapisy prowadzone są m.in. telefonicznie przez Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Kosakowo. Pod koniec października na terenie Lęborka i innych miejscowości przeprowadzona zostanie akcja przewonienia gazu ziemnego. Ma ona pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieszczelności w sieci gazowej oraz instalacji znajdujących się w budynkach. Akcja Jesień 2026 potrwa od 26 do 29 października i będzie prowadzona przez Polską Spółkę Gazową, Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku. W tym czasie zwiększona ilość środka zapachowego w gazie ma ułatwiać wykrywanie miejsc, z których może ulatniać się gaz. Pracownicy PSG będą sprawdzać sieć rozdzielczą do kurka głównego oraz okolice gazomierzy.

0: przypadku stwierdzenia nieszczelności na sieci gazowej jej usunięciem zajmą się pracownicy gazowni. Przez cały czas trwania akcji całodobowo pracować będą również służby pogotowia gazowego. Za naprawę nieszczelności wykrytych na wewnętrznych instalacjach i urządzeniach gazowych w budynkach odpowiadają natomiast ich właściciele lub administratorzy. 17-latka została potrącona na przejściu dla pieszych w Ustce. Do zdarzenia doszło we wtorek, 6 października, około godziny 19 na ulicy Wróblewskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 22-letni kierowca Seata nie ustąpił pierwszeństwa nastolatce znajdującej się na przejściu dla pieszych. W wyniku potrącenia 17-latka odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala. Kierujący samochodem został przebadany alkomatem. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez dłuższy czas pracowali policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny oraz dokumentację fotograficzną. Jak przekazał młodszy aspirant Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zgromadzony materiał posłuży śledczym do dokładnego odtworzenia przebiegu wypadku i ustalenia wszelkich jego okoliczności. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych. Wieczór przyniesie nam zmianę charakteru pogody. Coraz więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i coraz silniejszy wiatr. Nad morzem podmuchy będą już wyraźnie mocniejsze, temperatura zacznie stopniowo spadać.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Już 14 minut po 17 Sanach w Radiu Norda FM, a tu Robert Jastrzębski w programie
1: Norda na fali.
0: Przypominam, że na Facebooku nasza zagadka dnia. Czwartkowa zagadka, gdzie szukamy trzycyfrowego kodu. Podałem już dwie pierwsze wskazówki, ale oczywiście za chwilę wrócimy i przypomnę. Przypomnę też, że możemy próbować maksymalnie trzy razy. Jesteśmy na Facebooku i jeden komentarz to jedna próba. Żadnych poprawek, żadnego edytowania, okej? A co tam poza tym? Piszcie na radiowym czacie. W tej godzinie na pewno wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina, no i przed 18:00. Rozstrzygnięcie naszej zabawy pod hasłem Zagadka Dnia. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: Love is the name, Sofia Carson w Radiu Norda. Czy szykujemy się do weekendu? Pewnie, że szykujemy się do weekendu, ale więcej takich imprezowych numerów po godzinie 18 dzisiaj w programie Norda Party. Zapraszam. A w zagadce dnia pan Wiesław, 3 próby, 668 414 202, Kamila 250 104 i 102 i jest z nami pani Małgorzata 262 692 i 444. No nie są to dobre odpowiedzi, natomiast wielka prośba i mała, bardzo ważna przypominajka dotycząca naszej zagadki, bo widzę, że próby pojawiają się także na radiowym czacie, a żeby odpowiedź była ważna, kod wpisujemy wyłącznie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym Facebooku, ok? No to została nam jeszcze ostatnia wskazówka numer 3. Uwaga, podaję, suma wszystkich cyfr kodu wynosi 8. No i gramy o 2 bilety do kina. Kombinujcie, powodzenia, za chwilę nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Obie drużyny jeszcze w tym sezonie pierwszej ligi piłki ręcznej nie odniosły zwycięstwa. Teraz będą walczyć ze sobą o pierwszą wygraną. W piątej kolejce wejherowcy Tytani na wyjeździe zagrają z Samborem Latocha Agropromt Tczew. Tytani w lidze na tarczy boisko poszali jak na razie po przegranych meczach z SMS ZPR Kwidzyn, MKS Grudziądz, Jeziorak i Mławowa oraz UKS jedynką Kolo Morąg. Z kolei Samor uległ w poprzednich kolejkach MKS-owi Mazur Sierpce, Warmii Olsztyn, Wybrzeżu Gdańsk, a także MKS-owi Czersk. Tytani oraz Samor razem z SMS ZPR P1 Płock to drużyny, którym w sezonie 2026-2027 nie udało się jeszcze wygrać na ligowych boiskach. Na pewno mocnym punktem Tytanów jest kapitan zespołu Przemysław Warbiar, zdobywca już 30 bramek. Ten wynik klasyfikuje go na 7 miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników ligi. Najlepszym zawodnikiem z Czewa jest Krzysztof Czarnecki.

0: który ma na swoim koncie 19 trafień. Mecz Samboru z Tytonami odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17. W najbliższy piątek o godzinie 17 w sali widowiskowej w Gniewinie odbędzie się Dzień Piłkarza organizowany przez Stolem Gniewino. Wydarzenie będzie okazją do spotkania zawodników, rodziców i sympatyków klubu. W programie znalazła się prezentacja wszystkich drużyn Stolema, mecz z udziałem seniorów, konkursy, turniej oraz atrakcje dla najmłodszych. Organizatorzy przygotowali również prezenty i wspólny posiłek. Gościem specjalnym będzie Tomasz Korynt, były reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Polski z Arką Gdynia w 1979 roku i najlepszy strzelec Arki w jej historii występu w Ekstraklasie. Na koncie ma 41 bramek w tych rozgrywkach. Zmieniamy dyscyplinę. Energia Tlew Gdańsk oficjalnie zaprezentował swoje zespoły. Prezentacja odbyła się w hali treningowej Ergo Areny tuż przed meczem drugiej rundy Tauron Puchar Polski. Na parkiecie pojawiły się najpierw drużyny młodzieżowe. Zaprezentowano młodzików, juniorów, młodszych juniorów, którzy w ostatnich sezonach zdobywali medale Mistrzostw Polski. Druga drużyna gdańskiego klubu również ma już za sobą udany występ. Pokonała Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3-1. W kolejnej rundzie zmierzy się z pierwszoligowym Fort Poznań. Następnie kibicom przedstawiono pierwszy zespół gdańskich klubów oraz sztab szkoleniowy. W drużynie jest aż 6 zawodników, którzy wcześniej przechodzili szkolenie w gdańskim klubie. Jesteśmy najlepszym klubem trenującym młodzież w Polsce, mówił prezes Dariusz Gadomski. Do kibiców zwrócił się również trener Mariusz Sorgel, zachęcając ich do wspierania zespołu podczas meczów. Na zakończenie zawodnicy pierwszej drużyny wspólnie z młodzieżowcami pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a później spotkali się z kibicami, rozdając autografy i robiąc wspólne fotografie.
1: Przed nami troszkę bardziej niespokojny wieczór i noc. W większości regionu przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a temperatura nocą spadnie do około 7 do 10 stopni. Największym problemem będzie jednak wiatr.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

I tym razem polska propozycja na czwartek. Oskar Cyms za nami. To jest Nordo na fali. Do 18 jeszcze jesteśmy razem. Za chwilę u nas finał w Zagadce Dnia. Zanim zdradzimy wam, jaki jest dzisiaj kod, zaglądamy do regionalnych kin. Na początek Kino Rejs w Słupsku i dzisiaj o godzinie 18. Ja już mówiłem o tym filmie. Absolwent to jest film, który miał premierę w 1967 roku i szybko stał się jednym z największych sukcesów artystycznych oraz komercyjnych swojej epoki. Uznawany jest za jeden z tytułów, które zapoczątkował

0: całej ery nowego Hollywood kina, bardziej odważnego, autorskiego i skierowanego do młodej publiczności. Warto sprawdzić, godzina 18, Absolwent, a w Gdyni dzisiaj premierowo m.in. Lalka o godzinie 18.30, 19.30 i w IMAX-ie o 21.00 i premierowo Verity, coraz większy mrok o godzinie 21.10.
1: Lorda na fali.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Norda i na kilkanaście minut przed godziną 18:00 program Norda na fali zamyka dzisiaj Wiktoria Kida. To muzycznie zamyka. Ale jeszcze przecież czas na finał naszej zagadce dnia. Wszystko stało się jasne. Od razu przejdę do konkretów, bo dzisiejszy kod to liczba 404, czyli liczba parzysta. Pierwsza i ostatnia cyfra są takie same. No i suma wszystkich cyfr wynosi 8. Matematyka tym razem zadziałała bez żadnej awarii, choć sam kod brzmi jak komunikat z internetu, prawda? 404, skądś to znamy. 404, czyli strony nie znaleziono. Natomiast nasza strona pięknie działa i naszą stronę z poprawnymi odpowiedziami udało się znaleźć, i to całkiem szybko. Wyróżnienia i gratulacje dla tych, którzy rozpracowali dzisiaj kod 404, ale najszybsza była dzisiaj pani Jagoda Aniela. To są gratulacje od całej ekipy Radio Nord FM, pani Jagodo. Dwa bilety do kina Helios w Gdyni trafiają w formie kodów. Zapraszam do wiadomości prywatnej. Ja dziękuję wszystkim za udział, za czujność, za kolejne próby łamania kodu. To był program
0: Norda na fali.
1: A na kolejne łamanie kodu zapraszam jutro o tej samej porze, czyli po godzinie 15. Robert Jastrzębski, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
4: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. Dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
3: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
5: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
3: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta.

0: prezydenta ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
1: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
0: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Wejherowo przygotowuje się do utworzenia nowego Centrum Usług Społecznych. Podczas środowej sesji Rada Miasta zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych ponad 200 tysięcy złotych na modernizację budynku przy ulicy Sobieskiego 263. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja otrzymała również 4 750 000 złotych unijnego dofinansowania. O tym, kto będzie mógł skorzystać z nowego obiektu, mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
3: Konkretnie będzie to miejsce dziennego pobytu dla seniorów, czyli miejsce, gdzie będzie rodziny będą mogły, tak jak można powiedzieć, porównać to do przedszkola, rano przywieźć seniora, po południu odebrać. Tam będzie on zaopiekowany, odpowiednia opieka, także zajęcia, które będą się tam odbywały dla seniorów. W związku z tym miejsce, gdzie seniorzy będą mogli w ciągu dnia przebywać.
2: W budynku powstaną również mieszkania treningowe dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej i wychodzących z bezdomności. Przewidziano także tymczasowe schronienie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pomoc psychologiczną. Jeśli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem, centrum rozpocznie działalność pod koniec 2027 roku. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji Nowy Świat Lęborku będą mogli wziąć udział w konkursie na podwórka integracyjne. Zanim będzie można składać wnioski, zaplanowano spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze zasady udziału. Spotkanie odbędzie się 14 października o godzinie 17 w klubie osiedlowym Baza przy ulicy Łokietka 5. Organizatorzy wyjaśniają m.in. kto może wziąć udział w konkursie oraz jakie będą kryteria oceny zgłoszeń. Sam nabór wniosków zaplanowano od 19 do 30 października. Konkurs jest częścią działań rewitalizacyjnych prowadzonych na obszarze Nowego Światu. Szczegóły dotyczące zasad i kryteriów mieszkańcy będą mogli poznać podczas październikowego spotkania. Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko Alanowi J. Prokuratura zarzuca mu m.in. zabójstwo Mateusza D. ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenie zwłok, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Do zbrodni miało dojść 24 listopada ubiegłego roku w jednym z mieszkań na terenie Słupska. Według ustaleń śledczych oskarżony zaatakował Mateusza D. nożem, zadając mu 5 ciosów w okolice serca, następnie miał rozczłonkować ciało ofiary. Po zabójstwie Alan G. miał próbować zacierać ślady i wprowadzać śledczych w błąd. Z telefonu zamordowanego wysłał do jego matki wiadomość z żądaniem 100 tysięcy złotych okupu. Później zgłosił policji fikcyjny rozbój, którego rzekomo miał dopuścić się na nim sam Mateusz D. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura wskazuje, że motywem zbrodni miało być tło rabunkowe. W sprawie wypowiedzieli się również biegli psychiatrzy. Ich zdaniem Alan G. w chwili popełnienia zarzucanych czynów był poczytalny, rozumiał znaczenie swojego działania i mógł kierować się swoim postępowaniem. Eksperci wykluczyli chorobę psychiczną i upośledzenie umysłowe. Stwierdzili natomiast mieszane zaburzenia osobowości z cechami narcystycznymi. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oskarżonemu grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wieczorem chmury przejmą już większość nieba. Miejscami popada,

0: a nad morzem możliwe także burze. Wiatr zacznie wyraźnie przyspieszać, szczególnie w pasie nadmorskim.
1: Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama. Norda.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Kultowy hit zespołu ONA powraca w zupełnie nowej odsłonie. To Zalia i Igor Herbut zmierzyli się z legendarnym utworem Kiedy powiem sobie dość w ramach projektu Męskie granie Orkiestra 2026. Ich zaskakująca interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości, który nadaje klasykowi polskiego rocka zupełnie nową energię. Singiel zapowiada album z tegorocznej trasy, który ukaże się już 27 listopada. Kultowy utwór Kiedy powiem sobie dość z repertuaru zespołu ONA powraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu Męskie granie Orkiestra 2026, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach, Zalia i Igor Herbut. Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na nowe emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję. Nowa wersja Kiedy powiem sobie dość to jeden z owoców tegorocznej już 17. edycji trasy Męskie granie. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń. Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniu Zali i Igora Herbuta zapowiada album Męskie granie 2026. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na CD, jak i na winylu, trafi do sprzedaży 27 listopada. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów.
0: Norda Party!
6: This one I feel in broken hearts.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.

0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Liliana Fabisińska o romantycznej księżniczce i mądrym rybaku. Księżniczka Margerytka była bardzo romantyczna. Ponad wszystko kochała zachody słońca. Król musiał wybudować na zamku wysoką wieżę, by mogła oglądać je ze swojego fotela. Zażyczyła sobie też samolotu szybkiego jak wiatr z najlepszym pilotem w całym królestwie. Pilot miał za zadanie gonić słońce tak, by księżniczka mogła oglądać 5, 6 albo i 12 zachodów słońca jednego dnia.
2: To takie romantyczne,
1: wzdychała roniąc łzy wzruszenia.
3: Muszę odpocząć, nie widzę już na oczy. No pani, pozwól mi zrobić postój dla twojego bezpieczeństwa.
1: Błagał pilot, ona jednak nigdy nie miała dość, ale pilot musiał czasami spać. Gdy więc poczuł, że oczy mu się zamykają, po prostu wylądował na łące nad jeziorem, odchylił fotel i zaczął chrapać. Złość dziewczyny go nie obchodziła. Lepsza księżniczka wściekła niż martwa, prawda? Dbał o nią, chronił przed wypadkiem, a więc musiał się wyspać. Rozgniewana księżniczka wyszła z samolotu i ruszyła na pomost, by obejrzeć zachód słońca. Przynajmniej jeden tego dnia na pomoście siedział rybak.
2: Masz szczęście, stary rybaku,
1: powiedziała Margerytka.
2: Ryby są takie smaczne, a ty możesz je jeść od świtu do nocy każdego dnia.
3: Lubię jeść ryby. Pokiwał głową rybak. Nie chciałbym jednak jeść ich codziennie. Tak samo jak nie chciałbym, żeby zawsze było lato albo sroga zima, albo żeby ptaki śpiewały każdego dnia tak samo i żeby na niebie stała tęcza od świtu do nocy. Chcę czasem zatęsknić za rybą z rusztu, za deszczem, słońcem albo śniegiem. Mając coś cały czas, nie umiemy się tym cieszyć.
1: Księżniczka pokiwała głową i pobiegła do samolotu.

0: Wracamy do pałacu, powiedziała pilotowi i od tej pory oglądała zachody słońca w pałacowych ogrodach tylko raz dziennie, wtedy, kiedy była ich pora.
1: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
0: Reklama.
2: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzów domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
3: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
2: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
4: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
2: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym.

0: wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
1: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radio Norda FM. W Bytowie rozmawiano o projekcie strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. Dokument ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju na kolejne lata. Od gospodarki i transportu, po usługi publiczne, środowisko i jakość życia mieszkańców.
4: W tym procesie konsultacyjnym chcemy usłyszeć nowe również sprawy, na których tej lokalnej społeczności bardzo, bardzo zależą, że one powinny się również znaleźć w dokumencie strategicznym. Temu celowi służą konsultacje społeczne nad dokumentem strategicznym, który będzie uchwalany dopiero w przyszłym roku.
3: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Jednym z głównych założeń konsultacji jest spojrzenie na potrzeby konkretnych części Pomorza. W Bytowie szczególną uwagę poświęcono ziemi bytowskiej i człuchowskiej oraz ich najważniejszym problemom rozwojowym.
5: Bytów to jest szczególne miejsce na mapie województwa, ponieważ to jest ośrodek miejski, który organizuje wokół siebie najbardziej oddaloną, prawie że najbardziej oddaloną część województwa od stolicy, od centrum metropolitalnego. I to jest jednocześnie ośrodek, który ma już pewien pomysł na siebie, ma silne środowisko gospodarcze. To nie jest typowa sytuacja, w której stosunkowo miasto niewielkie ma tak mocnie rozbudowany sektor produkcyjny. Oczywiście mówimy o dużych firmach, o dużej firmie, ale wokół tego są też firmy mniejsze i to jest atut. I Bytów szuka dla siebie pewnego pomysłu. Tak naprawdę strategia województwa może w tym pomóc.
3: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W dyskusji mocno wybrzmiały kwestie dostępności komunikacyjnej, rynku pracy oraz dostępu mieszkańców do usług publicznych.
6: U nas od zawsze jest brak dobrego połączenia do dróg szybkiego ruchu, brak kolei, chociaż to się ma w najbliższym czasie zmienić. Potrzebujemy też wsparcia dla specyficznych firm, które działają w naszym terenie oraz dla rozwoju turystyki i rekreacji. Chcemy stworzyć tutaj takie bardzo dobre miejsce do życia, żeby walczyć z depopulacją, która bardzo mocno dotyka nasz region.
3: Mówił Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. Projekt strategii jest obecnie konsultowany w całym regionie. Spotkanie w Bytowie było kolejną okazją do zgłaszania uwag i pytań. Następne konsultacje odbędą się 21 października w Lęborku. W gminie Nowa Wieś Lęborska trwa Tydzień Zdrowia Psychicznego. W ramach inicjatywy odbywają się spotkania, warsztaty i zajęcia poświęcone m.in. emocjom, relacjom, empatii, przeciwdziałaniu przemocy oraz radzeniu sobie ze stresem. Część wydarzeń jest już za uczestnikami, kolejne właśnie trwają. Szczególnie dużo działań skierowano do dzieci i młodzieży. W szkołach organizowane są zajęcia dotyczące budowania dobrych relacji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i hejtowi oraz radzenia sobie z emocjami. W szkole podstawowej w Garczegorzu przeprowadzono m.in. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Uczniowie rozmawiali o konfliktach, życzliwości i reagowaniu na przemoc. Z kolei pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadziły zajęcia w ramach projektu Zrozumieć Starość, podczas których młodzi ludzie mogli dzięki specjalnemu symulatorowi poznać ograniczenia, z jakimi mierzą się osoby starsze. 7 października w Świetlicy Wiejskiej w Mostach odbyła się konferencja Zdrowie Psychiczne Lokalnej Społeczności. Od diagnozy do działania. Jego uczestnicy poznali m.in. wyniki badań Uniwersytetu SWPS dotyczących zdrowia psychicznego mieszkańców gminy. Przeprowadzono także dyskusję o rozpoznawaniu sygnałów kryzysu, dbaniu o dobrostan psychiczny oraz możliwość uzyskania pomocy i wsparcia. Pijany kierowca Crossa zatrzymany na Mejni. Zamiast czystego

0: motocykla, ma 2 promile i zarzuty. Policjanci słupskiej drogówki interweniowali na jednej ze stacji paliw, gdzie nietrzeźwy mężczyzna próbował umyć swój motocykl terenowy. Świadków zaniepokoił stan kierującego, który miał ogromne problemy z zachowaniem równowagi i koordynacją ruchową. Przybyli na miejsce mundrowi i przebadali 39-latka alkomatem. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało, stan trzeźwości nie był jedynym przewinieniem motocyklisty. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladami, a sam Cross nie miał homologacji dopuszczonej do ruchu po drogach publicznych. Nietrzeźwy kierowca został przewieziony do komendy w Słupsku. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz szereg innych wykroczeń grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Przed nami troszkę bardziej niespokojny wieczór i noc. W większości regionu przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a temperatura nocą spadnie do około 7 do 10 stopni. Największym problemem będzie jednak wiatr.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie dnia. Ze mną pani doktor Marta Sałapata. Witam serdecznie.
1: Bardzo mi miło, dziękuję.
0: Dzień dobry. Pani doktor, dzisiaj

0: Porozmawiamy o wydarzeniu, które będzie miało miejsce na Uniwersytecie Pomorskim już za chwilę, a wydarzenie to będzie trwało praktycznie cały tydzień, cały roboczy tydzień.
1: Zgadza się, tak, 5 dni roboczych.
0: 5 dni roboczych, tydzień zdrowia psychicznego, to wydarzenie, które odbywa się w Słupsku po raz pierwszy na taką skalę, tak. Ale nie po raz pierwszy w ogóle.
1: Tak, to jest wydarzenie, które się narodziło w efekcie rozmów o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. To jest taki projekt, który napisałam kilka lat temu po raz pierwszy właśnie na uniwersytecie w ramach aktywnego uniwersytetu, wtedy to jeszcze była aktywna akademia. Jest to taka inicjatywa, która ma połączyć uczelnie wyższe z środowiskiem lokalnym, czyli mamy za zadanie zorganizować jakieś wydarzenie, które właśnie będzie zaopiekowywało różnego rodzaju potrzeby, czy to związane z działalnością artystyczną, też naukową oczywiście, sportową, prozdrowotną, tak więc tutaj szereg, zakres tych naszych działań jest dosyć szeroki. I właśnie kilka lat temu, ze względu też na swoje zawodowe i osobiste zainteresowanie i troskę tak naprawdę o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, dokładnie takie przedsięwzięcie starałam się zorganizować i udało się to zrealizować w 3 edycjach. Pierwsza była poświęcona dokładnie prewencji i pozwencji zachowań samobójczych i skierowana była do nauczycieli, specjalistów szkolnych, psychologów, pracowników socjalnych. Również pamiętam, była bardzo duża grupa policjantów z działu prewencji, nawet z Trójmiasta przyjechali, także Był to początek. Mieliśmy zobaczyć, czy to w ogóle będzie miało, spotykało się z zainteresowaniem. Okazało się, że tak. Kolejna edycja skierowana była już do dzieci i młodzieży. Tak, odbyły się warsztaty i wykłady z takim nakierowaniem właśnie na ich kompetencje, na ich zasoby, na ich wzajemną też pomoc sobie, czyli taką pierwszą pomoc emocjonalną, bo tak to się określa. Kolejna edycja była skierowana do trochę szerszego już grona, dlatego że między innymi pojawił się wykład dla seniorów o więziach międzypokoleniowych, dlatego że tak naprawdę zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży powinno być przedmiotem troski nas wszystkich, zarówno rodziców, ale też właśnie szerokiej gamy specjalistów i tak naprawdę każdego człowieka, który w swoim najbliższym otoczeniu ma kontakt z dziećmi i z młodzieżą, albo podejmuje jakieś działania tak systemowe, które właśnie dotyczą tego obszaru. I za każdym razem, w każdej z tych edycji, docierały do mnie głosy, które mówiły o tym, że szkoda, że to wydarzenie na przykład odbywa się tylko w ciągu dnia, albo że tylko jest dla jakiejś konkretnej grupy zaproponowane. No i próbując pogodzić te wszystkie potrzeby, te wszystkie informacje zwrotne, stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, żeby je właśnie rozciągnąć trochę, tak, na cały tydzień. Stąd też dokładnie taka nazwa, tak, Tydzień Zdrowia Psychicznego. I faktycznie udało się te różne propozycje umieścić w różnych porach dnia, w różnych dniach tygodnia, żeby, mam nadzieję, jak największa grupa mogła z tego skorzystać.
0: Trochę mi już Pani odpowiedziała na pytanie, które chciałbym zadać, czyli do kogo skierowana jest ta konferencja, czy cały tydzień tych wydarzeń, które będą się działy. Ale ja tak trochę przekornie zapytam może, czy ci, którzy naprawdę szukają pomocy, to są uczestnicy takich wydarzeń, czy raczej osoby, które obserwują, co się dzieje? Jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy, to chyba niekoniecznie wybiera się na konferencję. Czy to my powinniśmy być bardziej uważni?
1: Powiem szczerze, że to jest wieloobszarowe działanie, dlatego że spotykam się z osobami, które obserwują to, co się dzieje w Słupsku czy w naszym regionie. Są doskonale zorientowane, gdzie, w jakich instytucjach, z jakiego rodzaju wsparcia można skorzystać, a tych instytucji jest naprawdę bardzo dużo. I my też staramy się, bo mam za sobą taką rozmowę i z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta, i w Starostwie, i też w ramach tych placówek, z którymi współpracujemy, po prostu jako uniwersytet, bo mamy bardzo wiele różnego rodzaju porozumień podpisanych, że ta troska o, jak już w tym obszarze jesteśmy, tak, o to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ona jest po prostu tak jakby z

0: atomizowana w różnych miejscach. Myślę, że należałoby to wszystko połączyć, tak? Porozmawiać ze sobą, zobaczyć, jakie mamy możliwości. I ja się bardzo cieszę, że powstają różne instytucje, różne inicjatywy, które właśnie w tym obszarze się łączą, po prostu się łączą. Dlatego też to sieciowanie, o którym się często mówi, tak? Mamy jakąś już bazę kontaktów, bazę różnych placówek, do których te wiadomości, zaproszenia, informacje o tym, co się dzieje, idą po prostu automatycznie. I czasami nawet, kiedy pojawia się pytanie z prośbą o pomoc, to my wiemy, do kogo ewentualnie możemy przekierować. Ale jest bardzo duża grupa ludzi, która tego nie wie, która ma na przykład trudności z poszukiwaniem, z pozyskiwaniem informacji, z poszukiwaniem ich. Ale niektórzy też potrzebują tego, żeby po prostu otrzymać, tak, jakiś pakiet informacji, nawet ulotkę do ręki, tak, która zatrzyma wzrok na chwilę i wtedy będziemy mogli sobie skojarzyć, że aha, tu można skorzystać, tak, z takiego rodzaju wsparcia. Tak więc ten rodzaj aktywności w poszukiwaniu pomocy, czy w obserwowaniu, czy korzystaniu z niej jest bardzo różny. Dlatego też myślę, że dobrze, że pojawiają się bardzo różne inicjatywy, bo każda do kogoś, mam nadzieję, dotrze. I nawet jeżeli chodzi właśnie o to wydarzenie, właśnie, które się teraz będzie odbywało od 12 października na Uniwersytecie, to ono nie jest skierowane tylko i wyłącznie do naukowców, bo nawet formuła tych wykładów to są wykłady, które mają za zadanie z jednej strony zainteresować, ale też dostarczyć pewną bazę wiedzy, nawet takiej osobie, która by się przypadkowo znalazła na auli, tak, usiadła i posłuchała, bo no, właśnie ten osiowy temat, wokół którego my się spotykamy, to jest obszar tak naprawdę właśnie troski nas wszystkich. I
1: bo jeszcze myślę, tylko doprecyzujmy, to nie jest zamknięta konferencja,
0: nie.
1: Tylko dla naukowców, tylko dla dzieci, tylko nie wiem, dla specjalistów, tylko to jest konferencja otwarta. Ktoś z ulicy, że tak kolokwialnie powiem, może po prostu wejść i uczestniczyć.
0: Tak, dlatego nie prowadziliśmy rejestracji ogólnej. Rejestracja jest związana tylko i wyłącznie z możliwością uzyskania dokumentów poświadczających udział w konferencji bądź warsztatach dla nauczycieli i szkolnych specjalistów. Dlatego na stronie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakładce wydarzenia znajdują się linki do rejestracji. One były załączane też w wiadomościach właśnie do poszczególnych placówek, gdzie można się zarejestrować do udziału czynnego w konferencji. W warsztatach, które się będą odbywały zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, w środę ze względu na Dzień Nauczyciela nie, ale mamy jeszcze jeden warsztat w czwartek i w piątek. Warsztaty dla dzieci i młodzieży nie były warsztatami, na które można było się zarejestrować ze względu na to, że po prostu ze względu na współpracę z poszczególnymi placówkami mieliśmy nabór na te warsztaty, które były wcześniej.
1: Nabór zamknięty.
0: Tak, nabór zamknięty. Natomiast to jest też bardzo dla mnie radosna reakcja, powiedziałabym. Bardzo się cieszę z tego, co się teraz dzieje, bo otrzymujemy bardzo dużo informacji, zapytań, maili czy telefonów o możliwość uczestniczenia w warsztatach. I nawet dzisiaj właśnie jadąc do Państwa odbyłam taką rozmowę, w efekcie której odbędzie się piąta edycja rozmów o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, skierowana tylko i wyłącznie w formie warsztatowej właśnie dla dzieci już w wieku przedszkolnym, dla uczniów szkoły podstawowej, jak i dla młodzieży szkół średnich. Też planuję to rozłożyć na okres dłuższy niż jeden dzień, tak, żeby można było skorzystać z takich możliwości i odbędzie się to na wiosnę.
1: Tu mnie Pani trochę zaintrygowała, bo wydawałoby się, że takie rozmowy dotyczące zdrowia psychicznego są raczej dla dzieci trochę starszych. A Pani wspomniała o tym, że również dzieci w wieku przedszkolnym.
0: Tak, w dzieci w wieku przedszkolnym i uważam, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby zacząć rozmawiać z tymi dziećmi, uczyć je przede wszystkim tego, jak sobie radzić z emocjami, bo pracujemy ze studentami studiów jednolitych, magisterskich z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na takim warsztacie, który prowadzę od wielu lat. To jest też mój autorski warsztat na Uniwersytecie. Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. I dobrze by było, żeby właśnie takie umiejętności kształtować już u małych dzieci. I moje studentki już od kilku lat cyklicznie w różnych placówkach realizują ten warsztat. Zamiast w sali wykładowej, to po prostu w placówkach.

0: Tak?
1: Tak, razem właśnie z dziećmi. Miałyśmy przyjemność być już w świetlicach środowiskowych, właśnie w przedszkolach, w szkole podstawowej. Także ta współpraca, że tak powiem, na żywym organizmie naprawdę zupełnie inaczej wygląda niż taki typowo naukowy dyskurs, tak, który się odbywa w auli uniwersyteckiej. Ale właśnie to im też pokazuje, że ta uważność, ta troska właśnie już od samego początku działań socjalizacyjnych powinna być podejmowana, bo dzieci fantastycznie pracują, fantastycznie sobie radzą z tym, żeby przyglądać się sobie nawzajem, nie mają jeszcze żadnych barier, żadnych stereotypów w swoim funkcjonowaniu, są otwarte, bardzo empatyczne, akceptujące, natomiast wielu rzeczy niedobrych niestety uczą się od nas, obserwując nas, ale też potrzebują narzędzi po prostu, tak, do tego, żeby no, na przykład wiedzieć, że mogą, tak, w jakiś sposób wesprzeć kolegę czy koleżankę, ale też, żeby rozkodować to, co się dzieje w nich samych. Dlatego właśnie te zajęcia skierowane dla młodszych dzieci to są zajęcia oparte na przykład o biblioterapię, czy bajkoterapię, czy prace manualne, artystyczne, gdzie cały czas w tle jest praca właśnie z zasobami, z umiejętnościami, z emocjami, bo one też mają bardzo poważne i trudne, jak na swój wiek i na swoje możliwości, sytuacje. No chociażby taka sprawa jak konflikty, tak, pomiędzy dziećmi, ale też to, co jest dla mnie takim naprawdę bardzo ważnym obszarem pracy, bo tym zajmuję się już od praktycznie 25 lat, czyli strata, tak, czyli radzenie sobie ze stratą. Jeżeli ktoś uważa, że z dziećmi się nie powinno na ten temat rozmawiać, to myślę, że trochę się myli, dlatego że one też doświadczają strat bardzo różnych. To może być nawet zmiana grupy, tak? Czy wyprowadzka przyjaciółki, tej pierwszej, tak? Takiej, z którą się chciałoby wszystko cały czas robić, stąd na przykład nocowanki u dzieci, ale też no, oczywistym jest, że odchodzą zwierzęta, umierają członkowie rodziny. Tak więc tutaj ten obszar też jest niezwykle istotny i akurat ja się w tym specjalizuję, ale rozkładamy te tematy zgodnie z zapotrzebowaniami też poszczególnych placówek, bo to jest tak, że te spotkania studentów z dziećmi czy z uczniami szkół podstawowych, to jest odpowiedź na zapotrzebowanie kadry, dlatego że na początku właśnie pytamy o to, jakie obszary byłoby dobrze zaopiekować, na jaki temat poprowadzić warsztat, i dopiero wtedy przygotowujemy takie celowane scenariusze, narzędzia, rozwiązania, i dopiero wtedy idziemy do placówki.
0: Ja mam takie wrażenie, że o zdrowiu psychicznym moglibyśmy rozmawiać godzinami i temat byłby nigdy niewyczerpany, bo otwieralibyśmy gdzieś kolejne drzwi. Więc wypadałoby trochę podsumować. Wróćmy do konferencji. Kiedy, gdzie, czy trzeba się zapisać, czy po prostu, tak jak wspominaliśmy, można wejść sobie po prostu z ulicy?
1: Konferencja otwierająca, inaugurująca odbędzie się w najbliższy poniedziałek, w dniu 12 października od godziny 9:30. Planowana jest do 14, ale wiadomo, że różne ruchy tu się mogą pojawić. Jest to 6 dłuższych i jeden krótszy wykład. Po tej konferencji odbędzie się pierwszy z warsztatów. Jest to warsztat prowadzony, będzie prowadzony przez panią Joannę Skibę, ekspertkę serwisu Życie Warte Jest Rozmowy. I on jest warsztatem, który porusza się wokół tematyki zapobiegania samobójstwom. We wtorek odbędą się dwa warsztaty. Jeden z nich będę prowadziła ja dla pracowników, funkcjonariuszy Służby Więziennej, bo ci pracownicy też będą obecni na konferencji w poniedziałek. I wieczorem, po południu, przepraszam, w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbędzie się warsztat poświęcony psychodietetyce. Bo to też jest niezwykle ważny obszar, który albo ujawnia
0: Znów
1: trudności,
0: mnie pani zaintrygowała.
1: tak, albo ujawnia trudności w radzeniu sobie, w obrazie samego siebie, ale też tak naprawdę, jeżeli chodzi znowu o te maluchy, to spotykamy się często z wybiórczością pokarmową. W środę odbędzie się wyjątkowe spotkanie. To będzie wieczorem spotkanie od godziny 17 na auli w 414 w naszym pałacyku przy ulicy Westerplatte. Spotkanie z panią Joanną Schulz, która jest ekspertką Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. Spotkanie czwartkowe, w czwartek będą dwa, Pierwszy to będzie warsztat pani Marty Młyńskiej, fantastycznej, pełnej niesamowitej energii psycholożki, która zajmuje się profilaktyką wypalenia zawodowego.

0: I to będzie też warsztat dla nauczycielek i nauczycieli właśnie o tym, jak o siebie dbać w sytuacji, kiedy to tak naprawdę nauczyciel czy szkolny specjalista jest cały czas eksploatowany, można powiedzieć, w perspektywie troski o kogoś, a jednak też chodzi o troskę o siebie samego. Tak więc na ten warsztat też Państwa serdecznie zapraszamy. A następnie odbędzie się wyjątkowe spotkanie z tanatopedagogzką, z badaczką kultury kaszubskiej, panią dr Aleksandrą Kurowską-Susdorf z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i tam będziemy rozmawiać z seniorami, bo tej grupie dedykowane jest to spotkanie, natomiast to nie jest tylko i wyłącznie tak, dla seniorów, dla dziadków, mogą przyjść wszyscy zainteresowani właśnie na temat sytuacji granicznych i takiej wspólnotowości, która pomaga w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. Piątek z kolei podzielony jest na dwie części. Rano odbędą się jednocześnie w tym samym czasie w różnych lokalizacjach w Słupsku warsztaty dla dzieci, właśnie też dla dzieci przedszkolnych. W kinie Rejs będzie pokaz filmu i dwa warsztaty artystyczne. W Królestwie u pani Joanny Król, która tu też u Państwa gościła, będzie warsztat o emocjach w oparciu też o pracę z klockami. Będzie również warsztat z plastelinografii prowadzony przez panią dr Marię Aleksandrowicz u nas na Uniwersytecie, ale będzie jednocześnie też grupa warsztatów dla młodzieży. Najpierw odbędzie się na Auli Uniwersyteckiej pokaz filmu pod tytułem Moja siostra. Później pan Przemek Kaca poprowadzi dyskusję na temat tego filmu, a następnie ta młodzież rozejdzie się na cztery różne warsztaty prowadzone właśnie dla nich.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na konferencję pierwszą, ale na pewno nie ostatnią, która będzie się odbywać na Uniwersytecie Pomorskim. No i cóż, no i do zobaczenia na konferencji.
2: Norda Party! Norda Party!

0: To jest gość dnia. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i państwa gościem jest Michał Kościółek, nowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest pan nowym dyrektorem. Z początkiem tego roku objął pan stanowisko, a zatem na dobry początek. W jakim stanie zastał pan szkołę? Czy jest duży potencjał, czy jest dużo do zrobienia?
1: Potencjał jest ogromny. Ta szkoła ma moim zdaniem przeogromny potencjał. Natomiast jeżeli chodzi o to stan, jaki zostają szkołę, to jeśli chodzi o edukację, to jest stan wyśmienity tak naprawdę. Bo patrząc na wyniki egzaminu ósmoklasisty, to one są naprawdę wyborne. Jeżeli chodzi na przykład o język angielski, to jesteśmy procent wyżej niż średnia krajowa i tak naprawdę z każdego przedmiotu, czy to polski, czy matematyka, jesteśmy bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o budynek, no to jednak jest to już starszy budynek, więc on wymaga zawsze jakiejś tam uwagi, skoncentrowania się na naprawach, tak mi się wydaje.
0: Ale to jest szkoła z tych tysiąclatek, czy starszy jeszcze?
1: No, tych jeszcze starszych szkół, to jest dawna szkoła poniemiecka, wybudowana według źródeł, dzisiaj akurat jeszcze sprawdzałem, 1910-1920, więc to jest taka naprawdę stara już szkoła poniemiecka.
0: No więc, jeżeli to jest już budynek, nad którym troszeczkę trzeba się więcej pochylić, to jakie są potrzebne pilnie remonty, co jest najbardziej potrzebne, a co będzie realizowane stopniowo z czasem?
1: Aktualnie jesteśmy w trakcie kończenia systemu oddymiania w szkole. Jest to taki projekt, który, jak opowiadała mi moja poprzedniczka, rozpoczął się z dniem objęcia przez nią rządów tak naprawdę, czyli prawie 12 lat temu. Jesteśmy w trakcie kończenia tego właśnie systemu oddymiania. Natomiast jeżeli chodzi o takie najpotrzebniejsze inwestycje, to wydaje mi się tutaj po przeanalizowaniu z Urzędem Miasta, to jest instalacja elektryczna, do której myślę, że zasiądziemy już w przyszłym roku, do zmian takich etapowych, nie wszystko naraz. Musimy najpierw zrobić projekt do instalacji elektrycznej i wymienić go na nowoczesny. Za tym podążą oczywiście później też odnawianie sal lekcyjnych. Uznaliśmy, że nie ma sensu kłuć tego wszystkiego dwa razy, lepiej zrobić to wszystko za jednym zamachem tak naprawdę.
0: A jak szkoła stoi z różnego rodzaju nowoczesnymi metodami nauczania i zarówno metodami, jak i zapleczem technicznym do tych metod, czy wszędzie tradycyjnie tablica, czy to na pisaki, czy na kredę być może jeszcze, czy już...
1: Nie, tablic takich kredowych to już u nas nie ma od jakiegoś czasu. Systematycznie wymienialiśmy je wszystkie na albo tablice interaktywne, albo monitory interaktywne. Teraz już bardziej popularne są te monitory interaktywne,

0: 25-calowe i cały czas dążymy właśnie do wymienienia sprzętu na nowszy, tak samo z komputerami. Wiemy też, że z technologią jest tak, że 5-letni komputer to już nie jest tak naprawdę świeży komputer, więc będziemy musieli też wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejście edukacyjne, to jestem za bardzo zadowolony z tego, że w tym roku mamy aż tyle innowacji pedagogicznych. Są to 4 innowacje na poziomie klas 1-3 i 2 innowacje językowe na poziomie klas 4-8. To są takie nowoczesne działania na różnych przedmiotach, łączące niektóre różne inne przedmioty, takie jak na przykład niemiecki czy też angielski, ale też takie projekty innowacyjne, które łączą ze sobą IT i angielski na przykład.
1: No właśnie, miałem tutaj dopytać na początku, ale tu o tych inwestycjach mi się temat nawinął. Skoro obejmuje pan stanowisko, a szkoła do tej pory była w całkiem niezłej kondycji, to jaką ma pan wizję na to, aby ta szkoła funkcjonowała dalej, przynajmniej przez tą kadencję? Oczywiście życzę kolejnego zakontraktowania, natomiast chociaż przez te najbliższe 5 lat.
0: Więc przede wszystkim to, jeżeli chodzi na przykład o taki mój styl zarządzania szkołą, to jest taka typowa otwartość na problemy, które są w dzisiejszej świecie edukacji takie powszechne. Chciałbym też, żeby szkoła była otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i też nauczycieli. To modne w dzisiejszych czasach dobrostan uczniów, to rozszerzyłbym też o dobrostan nauczycieli, ale też rodziców, którzy oddają nam pod opiekę swoje dzieci. Tak mi się wydaje, że to najważniejsze cechy tego sposobu zarządzania gdzieś, plus takie moja wizja na szkołę, powiedziałbym, że przede wszystkim otwartość, przejrzystość swoich działań, to na pewno, ale też na przykład, jeśli chodzi o uczniów, to wspieranie ich samorządności. Tutaj szczególnie chodzi mi o samorząd uczniowski. W tym roku też udało mi się zrobić coś, co planowałem sobie przed konkursem jeszcze, czyli powołać mały samorząd uczniowski, gdzie będziemy wspierać najmłodszych w takiej sprawczości, samodzielności, uczenia się podstaw też demokracji. Na przyszły rok planujemy założenie spółdzielni uczniowskiej. I to jest kolejna rzecz, która uczy uczniów takich rzeczy typu jak ekonomia, zarządzanie. Chcemy przejąć sklepik szkolny, żeby uczniowie też pod opieką nauczyciela prowadzili sami ten sklepik szkolny.
1: A jeżeli chodzi o ciało samorządowe w postaci małego samorządu uczniowskiego, realnie ci najmłodsi uczniowie, jaki mają wpływ na to, co się w szkole będzie działo, albo przynajmniej w ich otoczeniu, bo pewnie na tym będą się najbardziej skupiać.
0: Tak, są też częścią samorządu, oczywiście zawsze byli, natomiast chciałbym, żeby niektóre działania samorządu były nie tylko ukierunkowane na nich, ale też wybierane przez nich, takie jak na przykład specjalne dni, które u nas są bardzo często organizowane, czy też tygodnie, tak jak ostatnio mieliśmy tydzień przeciwdziałania przemocy. Chciałbym, żeby ten samorząd też miał głos i też mógł się wypowiedzieć na temat tego, co im się podoba w szkole, co chcieliby zmienić na przykład.
1: A teraz przed wejściem na antenę rozmawialiśmy sobie też o infrastrukturze w szkole. Do tej pory poruszyliśmy te tematy związane z samą edukacją. No, a teraz jak to wygląda z perspektywy na przykład infrastruktury sportowej, która też, wspomniał pan, że jest na wysokim poziomie, ale coś by się pewnie tam przydało poprawić.
0: Tak. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku halę sportową. Była to, tak jak pani dyrektor poprzednio mówiła, taki prezent pożegnalny od niej. Hala jest pełnowymiarowa i w tym roku właśnie staraliśmy się też o to, żeby użytkując ją nie zniszczyć nawierzchni. I chcemy pozyskać taką powierzchnię ochronną na tą halę, żeby organizować na niej wszystkie wydarzenia edukacyjne, apele, żeby ona była też naszą taką wizytówką.
1: A co z halą, która do tej pory istnieje?
0: Nadal jest użytkowana, wymaga troszeczkę odświeżenia, trzeba po prostu odmalować linie, które znajdują się na nawierzchni, natomiast nadal jej użytkujemy i po prostu możemy teraz zapewnić większy komfort pracy nauczycielom WF-istom, gdzie nie muszą tej sali aż tak bardzo dzielić z innymi klasami, czy też czekać na godzinę swoją tak naprawdę.
1: A co do tej nowej hali, to jeszcze takie pytanie mi przyszło do głowy. No, skoro również chciałby pan, aby ta hala była wykorzystana troszeczkę bardziej artystycznie, również w różnego rodzaju uroczystościach oficjalnych, no to oczywiście ta wykładzina zabezpieczająca nawierzchnię jak najbardziej jest potrzebna, no ale czy w związku z tym jest potrzebne na przykład jakieś dodatkowe oświetlenie, czy jakieś sprzęt nagłośnieniowy, czy to już w jakimś zakresie szkoła tym dysponuje, czy będzie się starać o zakup?
0: Na pewno sprzęt nagłośnieniowy mamy, może przydałoby się go troszeczkę unowocześnić, natomiast nauczyciel muzyki, który zarządzał naszymi wszystkimi

0: wydarzeniami, stwierdził, że ta nasza nowa hala jest o wiele lepiej przystosowana do prowadzenia różnego rodzaju wydarzeń edukacyjnych. Naświetlenie też jest bardzo dobre, więc nie widzę tutaj jakiegoś palącego problemu.
1: Więc idąc dalej, przedstawił pan nam wizję tego, jak będzie szkoła zarządzana. Mhm. Natomiast inwestycyjnie za te parę lat, co by pan chciał zrobić w tej szkole? Co chciałby, żeby pan się w tej, żeby, co by pan chciał, żeby przede wszystkim w tej szkole się zmieniło na lepsze, powstało coś nowego?
0: No przede wszystkim tak naprawdę z rozwojem tej infrastruktury to hamuje nas bardzo ta instalacja elektryczna. Jeżeli do tego już dokonamy, to możemy się skupić na innych rzeczach. Mamy ogromnej wielkości strych, który jest niezagospodarowany, więc to jest takie marzenie na przyszłość, gdzieś na później. Tak samo chcielibyśmy troszeczkę zmienić lokalizację świetlicy szkolnej na troszkę większą. Mamy na to pomysł, natomiast to są bardziej takie daleko gdzieś tam plany, marzenia, które można gdzieś tam w przyszłości spełnić. Natomiast priorytetem, tak jak powiedziałem, jest instalacja elektryczna, bo bez niej musielibyśmy dwa razy wykonywać tę samą pracę.
1: A też przed wyjściem na antenę jeszcze rozmawialiśmy o tym, że już specyficzne zajęcia dla młodzieży są prowadzone, a od przyszłego roku będą one już w takim... Starszym słuchaczom pewnie powiedzieliśmy tak, jak to za ich dzieciństwa było, natomiast dla sporej części młodszych słuchaczy, chociażby pewnie z naszego pokolenia, przedmioty w ogóle nie istniejące w świadomości ucznia, bo ich po prostu nie było.
0: Zgadza się. Tak zwane ZPET, czyli zajęcia praktyczno-techniczne, od czwartej klasy już są prowadzone. Na ten moment koncentrują się bardziej na bezpieczeństwie w ruchu drogowym, natomiast w przyszłym roku, tak jak już, mówiliśmy, panujemy z tego programu Kompas Jutra skorzystać, którego druga tura jest w kwietniu. Chcemy pozyskać fundusze na wyposażenie sali praktyczno-technicznej oraz na doposażenie sali biologiczno-chemicznej.
1: Czy utworzenie takiej pracowni będzie się wiązało też z tym, że któryś z nauczycieli będzie podlegał specjalnym kursom, aby odpowiednio prowadzić te zajęcia, czy raczej będą poszukiwać państwo już fachowców z zewnątrz?
0: Myślę, że mamy chętnych już wśród własnego grona pedagogicznego, którzy chcą prowadzić te zajęcia. Wiadomo, jeżeli będą potrzebowali szkoleń, kursów, to ja oczywiście wyrażam bardzo chętnie na takie formy doskonalenia zgodę, więc z mojej strony nie ma.
1: A to, że te zajęcia tam ze strony ministerstwa mają wchodzić ponownie do szkół, to jest jedno. A jak się zapatrują na to sami uczniowie, bo to też będzie ich dotyczyć, są na razie zaciekawieni, albo raczej w ogóle ich to nie interesuje, czy zapłali dużym optymizmem?
0: Myślę, że jest pewna ciekawość z ich strony. Wiadomo, to są takie prace typowo techniczne, manualne, więc jeżeli zobaczą na przykład maszynę do szycia, czy też jakąś frezarkę do drewna, to wszyscy będą zainteresowani tym, co się dzieje. To są takie praktyczne zajęcia, więc tutaj oceniane będzie to, co ci uczniowie wytworzą, więc zainteresowanie jest dosyć spore, tak mi się wydaje.
1: Czy początkowo to będą tylko te techniczne zajęcia, o których tutaj rozmawiamy, a czy jeżeli będzie duże zadowolenie ze strony uczniów, czy ta pracownia też w kolejnych latach, być może, czy jeszcze jest za wcześnie, być może w kolejnych latach będzie rozwijana, albo zakres tych technicznych zajęć poszerzany?
0: Oczywiście, że tak. Jak sprawdzaliśmy sobie właśnie, jaki sprzęt możemy kupić dla uczniów, to początkowo są to gdzieś takie typowe narzędzia manualne, typu młotek, śrubokręt i tak dalej. Następnie można przejść na maszyny do szycia, a później w następnym czasie na znacznie droższe, na przykład frezarki do drewna, które już przygotowują uczniów do pracy z takimi frezarkami sterowanymi na przykład numerycznie.
1: Czyli na razie jeszcze te takie manualne, a potem coś w stylu...
0: Zwiększamy poziom co rok.
1: Już w stylu frezarki CNC na przykład?
0: Tak.
1: A to tylko jakby w tą techniczną stronę pójdzie, czy być może na przykład też w związku z tym, jak świat pędzi do przodu pod względem na przykład elektroniki, zarządzania tą elektroniką, programowania tej elektroniki, to może również... pod tym względem warto by było jakiś sprzęt dokupić.
0: Tak, jeżeli chodzi o takie innowacyjne działania, to właśnie jesteśmy po rozmowie z naszym konserwatorem od komputerów i chcielibyśmy właśnie troszeczkę poszerzyć naszą ofertę o pewne zajęcia właśnie z programowania. Część już prowadziliśmy w klasach 1-3 i później w klasach 4-8 było takie konkursowe bardziej to zajęcia. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, to tak, drukarki 3D, na pewno programowanie to jest przyszłość, też mądre i odpowiedzialne korzystanie z technologii AI.
1: No, powolutku zbliżamy się do końca. Co prawda, chyba nie mamy w tym roku żadnego okrągłego jubileuszu, ale skoro mamy nowego dyrektora, to z takim świeżym spojrzeniem pozwolę sobie zapytać,

0: pytać, skoro szkoła ma już ponad 100 lat, to czego życzyć szkole, czego życzyć panu na tą najbliższą kadencję i na kolejnych 100 lat dla całej instytucji?
1: Doprecyzuję trochę, bo budynek tak, budynek jest stary, natomiast szkoła 80 lat miała w zeszłym roku, więc to taka też była w zeszłym roku okrągła rocznica, którą obchodziliśmy bardzo hucznie. Natomiast czego życzyć, myślę, że cierpliwości dla nauczycieli. Zaangażowania im nie trzeba życzyć, bo są bardzo zaangażowaną grupą społeczną. Uczniom życzę samych dobrych ocen oczywiście, chociaż troszeczkę chcielibyśmy zacząć od ocen cyfrowych odchodzić. To jest takie ocenianie kształtujące, które też było jednym z ważnych elementów gdzieś tam mojej wizji pracy w szkole. A rodzicom samej pociechy z uczniów i też radości z otrzymywanych ocen, czy to normalnych, cyfrowych, czy to kształtujących.
0: No i to jest dobry moment, aby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Michał Kościółek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Józefa Wybickiego w Lęborku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

0: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
1: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
0: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Grzesiowski.
2: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce, wzbudzał strach u innych osób, dlatego świadkowie wezwali policję, a gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator, dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany, ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba, dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od dwóch lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
3: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy dwa lata temu na pytanie o typ... Miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoccanie będą faworytem Błażej Kulesza.
4: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie

0: Walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Xaviego Sabaty mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
1: Początek meczu z Vardarem o 20:35.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Na ten dzień w Rumi czekano od lat. W końcu mieszkańcy doczekają się historycznej inwestycji, o czym mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.
3: Wielki krok, jesteśmy po przetargu, podpisaliśmy umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj, także jest bardzo duża szansa, że za około 3 lata będziemy faktycznie już przecinali wstęgę i otwierali nowy budynek urzędu.
2: Czyli ogromnego gmachu o powierzchni użytkowej 8000 m2 z podziemnym parkingiem na 200 miejsc i zagospodarowaniem całego terenu. O szczegółach opowiada Krystian Woś, wykonawca.
4: Raczej będziemy się skupiali nad sprefabrykowaniem tej inwestycji, jeżeli chodzi o konstrukcję, a poza tym piękne elewacje trójwarstwowe, tak jak widać na koncepcjach. No, naprawdę będzie bardzo fajny obiekt. Dużo szkła, dużo światła, piękny.
2: I bardzo kosztowne, bo miasto wyda na całą inwestycję około 85 milionów złotych. Jak mówią Mateusz i Małgorzata, mieszkańcy Rumi, warto.
5: Będzie lepszy niż ten stary na pewno, chciałbym. No ten stary tak średnio wygląda.
6: Będzie przestrzeń dla mieszkańców, czyli tak jak tutaj nazwano to ryneczkiem, którego brakuje w Rumi, bo Rumia takie miasto właśnie bez rynku. To nie szkodzi, że to będzie nowoczesne, współczesne. To na pewno będzie budowało się w historii następnej Rumi, tak? Przez lata. Także no wspaniała rzecz. Tutaj przyjechali, jesteśmy zachwyceni, czekamy, trzymamy kciuki.
2: Tym bardziej, że faktycznie obiekt ten planowany był już od wielu lat. Rumia bowiem, jak mało który samorząd, potrzebowała po prostu nowego urzędu miasta z prawdziwego zdarzenia. Miłośnicy historii i pieszych wędrówek będą mieli okazję poznać bliżej archeologiczne dziedzictwo okolic Łupawy w gminie Potęgowo. 23 października odbędzie się 9. edycja rajdu pieszego Szlakiem Łupawskich Megalitów. W programie znalazły się m.in. wędrówka Doliną Łupawy, zwiedzanie zabytków archeologicznych oraz rekonstrukcja megalitu. Rajd rozpocznie się o godzinie 9 przy Szkole Podstawowej w Łupawie, a zakończenie zaplanowano na 12:30. Uczestnicy przejdą trasą prowadzącą przez miejsca związane z dawną historią regionu. Po drodze zobaczą m.in. megality i kurhany, a także pomniki przyrody. Organizatorzy zaplanowali również rekonstrukcję jednego z megalitów. Na zakończenie przewidziano ognisko z poczęstunkiem. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy oraz Szkoła Podstawowa w Łupawie przy współpracy z gminą Potęgowo. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 22 października. Karta zgłoszeniowa oraz zgoda na udostępnienie wizerunku są dostępne na stronie internetowej szkoły. Podejrzana przesyłka, ewakuacja, pożar i wzięcie zakładnika. Taki scenariusz przećwiczono w areszcie śledczym w Słupsku podczas ćwiczeń pod kryptonimem Zadra. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze służby więziennej, policjanci ze Słupskiej Komendy Miejskiej oraz strażacze Państwowej Straży Pożarnej. Celem było sprawdzenie, jak służby współpracują i reagują w sytuacjach poważnego zagrożenia na terenie jednostki penitencjarnej. Ćwiczenia rozpoczęły się rano. Podczas rutynowej kontroli ujawniono symulowany ładunek wybuchowy ukryty w paczce adresowanej do dyrektora aresztu. Po ogłoszeniu alarmu zarządzono ewakuację. To jednak był dopiero początek scenariusza. W kolejnych etapach służby musiały zmierzyć się z symulowanym pożarem oraz zdarzeniem z udziałem zakładnika. Ćwiczenia miały sprawdzić nie tylko gotowość funkcjonariuszy, ale także skuteczność procedur ochronnych i ratowniczych oraz koordynację działań pomiędzy poszczególnymi służbami. Wieczorem deszcz będzie pojawiał się miejscami, ale najważniejszy będzie silny zachodni wiatr. Nad samym morzem może osiągać w porywach około 90 km na godzinę, a nad ranem lokalnie nawet około 100. Warto zabezpieczyć rzeczy na balkonach i tarasach.
7: Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.

0: Po śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
1: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
2: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
1: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
3: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale...
2: Ulga, że już są dzieci przy panu?
4: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
0: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
5: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka, matki Ichora M.
0: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abbas Skal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
6: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską. Parlament Europejski. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
0: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii i przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja Norda – Przestrzeń dla biznesu, poświęcona przyszłości regionu w związku z planowanymi i realizowanymi dużymi inwestycjami. W spotkaniu

0: Spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorcy.
1: Czyli elektrownia atomowa, czyli Ocean Wind, czyli KGHM, który za chwilę także zapowiedział swoją obecność na terenie Płyty Puckiej. Chcemy z nimi porozmawiać w obecności przedsiębiorców lokalnych o tym, jaka będzie kohabitacja, jaka będzie współpraca między nami, jakie stoją przed nami wszystkimi wyzwania i jak im sprostać.
0: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Jednym z głównych tematów było przygotowanie regionu na rozwój związany z inwestycjami infrastrukturalnymi i energetycznymi. Dyskutowano m.in. o wpływie tych przedsięwzięć na lokalny biznes, transport i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
2: Dla nas najważniejszym elementem to jest modernizacja, przebudowa, budowa głównych dróg. Budowa drogi Opat lub Via Maris, budowa drogi łączącej północ Kaszub z południem, czyli budowa Scelbowa, Władysławowa aż do węzła w Szemudzie czy w Gładzicy. To są dla nas główne elementy. Dla nas to są elementy, które nam pozwolą na dalszy rozwój biznesu, wydłużenie sezonu turystycznego, bo o tym bardzo mocno zapominamy. Wchodzi tutaj bardzo duży biznes z Polski, ogólnokrajowy, ale ta ziemia zawsze była terenem turystycznym. U nas zawsze...
0: Mówił Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. W czasie konferencji podkreślano, że wyzwaniem będzie pogodzenie rozwoju przemysłu i energetyki z turystyką oraz potrzebami lokalnych społeczności.
1: Z potężnymi przedsiębiorstwami, potężnymi inwestycjami jesteśmy kilkaset metrów od Bałtyku. Jest trochę jak z wielkimi rybami, które wpływając na akwen tworzą własną falę ze wszystkimi swoimi konsekwencjami i pozytywnymi i negatywnymi. Chodzi o to, byśmy zidentyfikowali te wszystkie wyzwania i umieli im zaradzić, podzielić zadania, stworzyć, odpowiednio przygotować swoje instytucje do tego, byśmy się tymi dużymi inwestycjami mogli cieszyć, aby one nie stwarzały dla nas problemu.
0: Dodaje Białk. Dużo miejsca poświęcono również komunikacji. Rosnący ruch turystyczny, codzienne przejazdy mieszkańców i transport związany z dużymi inwestycjami będą wymagały dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej. Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania w podobnej formule. Mają one być miejscem bieżącej wymiany informacji między samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu. W Chlewnicy, w gminie Potęgowo, trwa budowa nowej drogi gminnej. Powstaje około kilometrowy odcinek, który ma poprawić dojazd do terenów inwestycyjnych, składowiska odpadów oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inwestycja obejmuje również infrastrukturę dla pieszych i oświetlenie. W ramach zadania powstaje nie tylko sama jezdnia, ale także chodnik oddzielony od niej pasem zieleni. Zaplanowano również oświetlenie oraz przejścia dla pieszych. Nowa droga ma zostać połączona z dawnym przebiegiem drogi krajowej nr 6, co zmieni sposób dojazdu do znajdujących się w tej części gminy obiektów i terenów. Inwestycja realizowana jest jako zadanie drogowe gminy Potęgowo i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok. Po zakończeniu pracy nowy odcinek ma zapewnić lepszy dostęp komunikacyjny do terenów wykorzystywanych m.in. na potrzeby działalności gospodarczej oraz gospodarki odpadami. Słupscy, dzielnicowi i słuchacze szkoły policji zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Trafił do aresztu w drodze do pracy. Młodzi funkcjonariusze odbywający praktyki zawodowe w słupskiej komendzie uczestniczyli w udanej akcji zatrzymania osoby ukrywającej się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas powrotu z kontroli w gminie Recikowo patrol zauważył na ulicy 39-latka, który od razu został rozpoznany jako osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Legitymowany mężczyzna oświadczył policjantom, że idzie wykonywać drobne prace remontowe jako złota rączka. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło jednak, że mieszkaniec powiatu słupskiego był poszukiwany za wcześniejsze przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zamiast do pracy 39-latek trafił prosto do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 8 miesięcy. Noc zapowiada się bardzo wiecznie. W regionie od 7 do 10 stopni, przelotny deszcz i duże zachmurzenie. Nad morzem możliwe burze, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90, a nawet 100 km na godzinę.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Wejherowo przygotowuje się do utworzenia nowego Centrum Usług Społecznych. Podczas środowej sesji Rada Miasta zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych ponad 200 tysięcy złotych na modernizację budynku przy ulicy Sobieskiego 263. Dzięki temu możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja otrzymała również 4 750 000 złotych unijnego dofinansowania. O tym, kto będzie mógł skorzystać z nowego obiektu, mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
1: Konkretnie będzie to miejsce dziennego pobytu dla seniorów, czyli miejsce, gdzie będzie rodziny będą mogły, tak jak można powiedzieć, porównać to do przedszkola, rano przywieźć seniora, po południu odebrać. Tam będzie on zaopiekowany, odpowiednia opieka, także zajęcia, które będą się tam odbywały dla seniorów. W związku z tym miejsce, gdzie seniorzy będą mogli w ciągu dnia przebywać.
0: W budynku powstaną również mieszkania treningowe dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu pieczy zastępczej i wychodzących z bezdomności. Przewidziano także tymczasowe schronienie dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pomoc psychologiczną. Jeśli inwestycja przebiegnie zgodnie z planem, centrum rozpocznie działalność pod koniec 2027 roku. W Bytowie rozmawiano o projekcie strategii rozwoju województwa pomorskiego 2035. Dokument ma wyznaczać najważniejsze kierunki rozwoju na kolejne lata. Od gospodarki i transportu po usługi publiczne, środowisko i jakość życia mieszkańców.
2: W tym procesie konsultacyjnym chcemy usłyszeć nowe również sprawy, na których tej lokalnej społeczności bardzo, bardzo zależą, że one powinny się również znaleźć w dokumencie strategicznym. Temu celowi służą konsultacje społeczne nad dokumentem strategicznym, który będzie uchwalany dopiero w przyszłym roku.
0: Mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Jednym z głównych założeń konsultacji jest spojrzenie na potrzeby konkretnych części Pomorza. W Bytowie szczególną uwagę poświęcono ziemi bytowskiej i człuchowskiej oraz ich najważniejszym problemom rozwojowym.
3: Bytów to jest szczególne miejsce na mapie województwa, ponieważ to jest ośrodek miejski, który organizuje wokół siebie najbardziej oddaloną, prawie że najbardziej oddaloną część województwa od stolicy, od centrum metropolitalnego. I to jest jednocześnie ośrodek, który ma już pewien pomysł na siebie, ma silne środowisko gospodarcze. To nie jest typowa sytuacja, w której stosunkowo miasto niewielkie ma tak mocnie rozbudowany sektor produkcyjny. Oczywiście mówimy o dużej firmie, ale wokół tego są też firmy mniejsze i to jest atut. I Bytów szuka dla siebie pewnego pomysłu. Tak naprawdę strategia województwa może w tym pomóc.
0: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W dyskusji mocno wybrzmiały kwestie dostępności komunikacyjnej, rynku pracy oraz dostępu mieszkańców do usług publicznych.
4: U nas od zawsze jest brak dobrego połączenia do dróg szybkiego ruchu, brak kolei, chociaż to się ma w najbliższym czasie zmienić. Potrzebujemy też wsparcia dla specyficznych firm, które działają w naszym terenie oraz dla rozwoju turystyki i rekreacji. Chcemy stworzyć tutaj takie bardzo dobre miejsce do życia, żeby walczyć z depopulacją, która bardzo mocno dotyka nasz region.
0: Mówił Leszek Waszkiewicz, starosta bytowski. Projekt strategii jest obecnie konsultowany w całym regionie. Spotkanie w Bytowie było kolejne.

0: kolejną okazją do zgłaszania uwag i pytań. Następne konsultacje odbędą się 21 października w Lęborku. W Jastrzębiej Górze odbyła się konferencja Norda – Przestrzeń dla biznesu, poświęcona przyszłości regionu w związku z planowanymi i realizowanymi dużymi inwestycjami. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorcy.
1: Czyli elektrownia atomowa, czyli Ocean Wind, czyli KGHM, który za chwilę także zapowiedział swoją obecność na terenie Płyty Puckiej. Chcemy z nimi porozmawiać w obecności przedsiębiorców lokalnych o tym, jaka będzie kohabitacja, jaka będzie współpraca między nami, jakie stoją przed nami wszystkimi wyzwania i jak im sprostać.
0: Mówił Jarosław Białk, starosta Pucki. Jednym z głównych tematów było przygotowanie regionu na rozwój związany z inwestycjami infrastrukturalnymi i energetycznymi. Dyskutowano m.in. o wpływie tych przedsięwzięć na lokalny biznes, transport i codzienne funkcjonowanie mieszkańców.
2: Dla nas najważniejszym elementem to jest modernizacja, przebudowa, budowa głównych dróg. Budowa drogi Opat lub Via Maris, budowa drogi łączącej północ Kaszub z południem, czyli budowa Scelbowa, Władysławowa aż do węzła w Szemudzie czy w Gładzicy. To są dla nas główne elementy. Dla nas to są elementy, które nam pozwolą na dalszy rozwój biznesu, wydłużenie sezonu turystycznego, bo o tym bardzo mocno zapominamy. Wchodzi tutaj bardzo duży biznes, biznes z Polski, ogólnokrajowy, ale ta ziemia zawsze była terenem turystycznym. U nas zawsze...
0: Mówił Roman Wierciński, wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. W czasie konferencji podkreślano, że wyzwaniem będzie pogodzenie rozwoju przemysłu i energetyki z turystyką oraz potrzebami lokalnych społeczności.
1: Z potężnymi przedsiębiorstwami, potężnymi inwestycjami jesteśmy kilkaset metrów od Bałtyku. Jest trochę jak z wielkimi rybami, które wpływając na akwen tworzą własną falę ze wszystkimi swoimi konsekwencjami i pozytywnymi i negatywnymi. Chodzi o to, byśmy zidentyfikowali te wszystkie wyzwania i umieli im zaradzić, podzielić zadania, stworzyć, odpowiednio przygotować swoje instytucje do tego, byśmy się tymi dużymi inwestycjami mogli cieszyć, aby one nie stwarzały dla nas problemu.
0: Dodaje Białk. Dużo miejsca poświęcono również komunikacji. Rosnący ruch turystyczny, codzienne przejazdy mieszkańców i transport związany z dużymi inwestycjami będą wymagały dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej. Organizatorzy zapowiadają kolejne spotkania w podobnej formule. Mają one być miejscem bieżącej wymiany informacji między samorządami, przedsiębiorcami i instytucjami zaangażowanymi w rozwój regionu. Nadleśnictwo Strzeblino zaprasza na jubileuszową setną wędrówkę z cyklu Z leśnikiem do lasu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 11 października i będzie jednocześnie ostatnią wyprawą prowadzoną przez Jagodę Kuczyńską. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10 przy wiacie Paraszynek, tuż za leśniczówką. Trasa ma około 14 km i nie należy do najłatwiejszych. Uczestników czekają podejścia, około 400 metrów, przewyższeń oraz fragmenty prowadzące bezpośrednio przez las poza wyznaczonymi drogami. Organizatorzy przypominają o odpowiednim obuwiu terenowym i ubiorze dostosowanym do pogody. Na zakończenie wędrówki zaplanowano ognisko, a na uczestników będzie czekać kawa i herbata. Własny prowiant na ognisko można zabrać ze sobą. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Wędrówkę prowadzi Jagoda Kuczyńska. Początek w niedzielę o godzinie 10.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Poznaliśmy wyniki pozostałych spotkań czwartej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskim regionie. Najwyżej wygrała Chojnczanka 2 Chojnice, która rozbiła Santanę Wielki Klincz aż 14-0. Pewne zwycięstwo niósł też weekend luźno, pokonując tylko Lechię Gdańsk 5-0. Takim samym wynikiem Wieżyca Pelplin wygrała z Gwiazdą Karsin, a MK z Władysławową pokonał Osieczankę Osice. W innym meczu gry Wejherowo wygrał z Radunią Stężyca 4-2. 4 gole zdobył również Bałtyk Gdynia, który pokonał Stolem Gmino 4-1. Do kolejnej rundy awansował także m.in. Lechia 2 Gdańsk, która wygrała z Sokołem Boże Polo Wielkie 4-2 oraz Gdania Gdańsk zwyciężając w Skoczewie 2-0. KS Kwaszynów wyeliminował Jagłora Gdańsk po wygranej 2-0. W pozostałych spotkaniach weekend 2 luźno pokonał Latarnika Choczewo 2-1. Dynastia Gniew wygrała z Czarnymi 2 Prusz Gdański 3-1, a Gdania 3 Gdańsk zwyciężyła Orlęta Ryda 3-0 walkowerem po wycofaniu się rywala. MKS 2 Władysławowo wygrał z Orłem Trąbki Wielkie 2-0. GKS Kolbudy pokonał Chojnczankę 3 Chojnice 2-1, a PK Szubian Bolszewo zwyciężyła Gielka S Różny 6-2. Awans walczyły też Gdańsk w Gdańsku po zwycięstwie 1-0 nad Amatorem Kiopino oraz Toczniowiec Gdańsk, który pokonał Salostrumia 5-1. Zmieniamy dyscyplinę. Ergo Arena w Gdańsku i Sopocie będzie 11 grudnia miejscem tenisowego widowiska. Podczas Lotto Tennis Show kibice zobaczą na

0: sporcie między innymi Łukasza Kubota, Kamila Majchrzaka i Jana Zielińskiego, a w meczu wieczoru Maja Chwalińska zmierzy się z Lindą Noskową. Wydarzenie ma potrwać około 3,5 godziny. Na twardym korcie pojawią się zawodnicy Lotto, PZ Team. Wśród nich będą także Karol Drzewiecki i Kamil Fabisiak. Najważniejszym punktem programu będzie starcie Maji Chwalińskiej z Lindą Noskową. Polka ma z sobą znakomity sezon, którego najważniejszym momentem był finał tegorocznego Roland Garros. Jej rywalką będzie reprezentantka Czech i aktualna mistrzyni Wimbledonu.
1: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
0: Organizatorzy zapewniają, że szczegółowy program imprezy zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach. Początek Lotto Tennis Show zaplanowano 11 grudnia o godzinie 18. Sprzedaż biletów ruszy w czwartek 8 października w serwisie e-bilet. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Tenisowy. W najbliższą sobotę Słupska Hala Gryfia będzie gospodarzem mistrzów z województwa pomorskiego w szachach błyskawicznych. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 10. Rywalizacja odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych do lat 10, 14 i 18. Organizatorem wydarzenia jest Słupska Akademia Szachowa, a zawody odbędą się pod honorowym patronem na tym prezydentki Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. Na uczestników czeka rywalizacja w szybkim tempie, charakterystycznym dla szachów błyskawicznych. Zgłoszenia prowadzone są za pośrednictwem serwisu Chess Manager, a wpisowe wynosi 50 zł. Dodajmy, że Słupska Akademia Szachowa oprócz organizacji turniejów prowadzi również zajęcia i szkolenia dla młodych zawodników. Za nami czwarta runda Pomorskiego Pucharu Polski w regionie słupskim. Najbardziej efektowne zwycięstwo niosła Pogoń Nabruk, która na wyjeździe rozbiła Jantar Ustka aż 6-0. Do kolejnej rundy awansowała również Bytowia Bytów, pokonując Kraszubię Studzienicy 2-1. Emocji nie zabrakło w spotkaniu Lwalemburg z Aniołami Garczygorze. Goście wygrali 3-2. Granit Kończewo pokonał Dolną Sperandę na Poględzie 3-2, a Gryf Słupsk zwyciężył Słupię Kobylnica 2-0. Sokół Wyczechy wygrał ze Spartą z Cewice 4-1. W pozostałych meczach Gryf 2 Słupsk pokonał Myśliwca Tuchomie 3-0. Natomiast Start Miasto wygrał ze Skotawią Dębnica Kaszubska 4-3. W jednym ze spotkań odnotowano również walkover. Gryf 2 Słupsk wygrał 3-0 z Myśliwcem Tuchomie, ponieważ drużyna gości nie dotarła na mecz. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W najbliższy poniedziałek stadion Gryfa Wejherowo będzie gospodarzem finału wojewódzkiego Tarczyński Copacabanos. Przy ulicy Wzgórze Wolności jedyno rywalizować będą młodzi piłkarze i piłkarki z całego Pomorza. W turnieju wystąpią zespoły w 6 kategoriach od U7 do U11. Wśród finalistów znalazły się m.in. drużyny z Wejherowa, Puska, Władysławowa, Szemuda, Lemorka, Przodkowa, Gdyni, Gdańska, Słupska, Chonis, Bytowa i Malborka. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpią chłopcy w kategoriach U11 i U9. Zbiórkę zaplanowano na 8.30, a początek turnieju o godzinie 9. Wśród uczestników są m.in. Lechia Gdańsk, Gdania Gdańsk, Jaguar Gdańsk, Bytowia Bytów, UKS Sparta z Cewice, UKS Zatoka 95 Pusk czy Iskra Szemud. O godzinie 12 rozpoczną się zmagania U7 chłopców oraz U11 dziewczynek. W tych kategoriach zobaczymy m.in. zespoły z Leśniewa, Puska, Władysławowa, Wejherowa, Gdyni i Gdańska. Zbiórka dla uczestników o godzinie 11.30. Na zakończenie o godzinie 15 na boisko wyjdą dziewczęta w kategoriach U9 i U7. Wśród finalistów znalazły się m.in. Kaperki Pusk, AP Kaszubia Kościerzyna, Hecz Gdynia, SP48 UKZ Zaspa Gdańsk oraz zespoły Gdani Gdańsk. Przed nami derby powiatu wejherowskiego w pomorskiej czwartej lidze kobiet. Rumian Ladies Akademii podejmie Barcę Bolszewo. Po czterech kolikach rumianki są na drugim miejscu w tabeli. Ladies wygrały 3 mecze i poniosły 1 porażkę. W 4 meczach strzeliły 12 goli, a straciły ich 3. 2 miejsca niżej ze 6 punktami jest Barca Bolszewo. Zawodniczki z gminy Wejherowo mogą pochwalić się niedużo większą skutecznością pod bramką rywalek. Barca zdobyła 16 goli. Z własnej siatki bramki futbolkę musiał wyciągać już 10-krotnie. Mecz rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 14 na boisku przy ulicy Gdyni. W drugim meczu 7 kolejki Jaguar Gdańsk zmierzy się z Włókniarzem Starogard Gdański. Liderem tabeli jest APLG 2 Gdańsk. Piłkarki z Trójmiasta w 5 meczach zdobyły 51 goli, tracą tylko 3 bramki. Obie drużyny jeszcze w tym sezonie pierwszej ligi piłki ręcznej nie odniosły zwycięstwa. Teraz będą walczyć ze sobą o pierwszą wygraną. W 5 kolejce wejherowscy Tytani na wyjeździe zagrają z Samborem Latocha Agroprom Tczew. Tytani w lidze na tarczy boisko poszali jak na razie po przegranych meczach z SMS ZPR Kwidzyn, MKS Grudziądz, Jeziorak i Mławowa oraz UKS 1 Kolo Morąg. Z kolei Samor uległ w poprzednich kolejkach MKS-owi Mazur Sierpce, Warmii Olsztyn, Wybrzeżu Gdańska, a także MKS-owi Czersk. Tytani oraz Samor razem z SMS ZPR P1 Płock to drużyny, którym w sezonie 2026-2027 nie udało się jeszcze wygrać na ligowych boiskach. Na pewno mocnym punktem Tytanów jest kapitan zespołu Przemysław Warbier, zdobywca już 30 bramek. Ten wynik klasyfikuje go na 7 miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników ligi. Najlepszym zawodnikiem z Czewa jest Krzysztof Czarnecki, który ma na swoim koncie 19 trafień. Mecz Samoru z Tytanami odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 17. W najbliższy piątek o godzinie 17 w sali widowiskowej w Gniewinie odbędzie się Dzień Piłkarza organizowany przez Stolem Gniewino. Wydarzenie będzie okazją do spotkania zawodników, rodziców i sympatyków klubu. W programie znalazła się prezentacja wszystkich drużyn Solema, mecz z udziałem seniorów, konkursy, turniej oraz atrakcje dla najmłodszych.

Organizatorzy przygotowali również prezenty i wspólny posiłek. Gościem specjalnym będzie Tomasz Korynt, były reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Polski z Arką Gdynia w 1979 roku i najlepszy strzelec Arki w jej historii występu w Ekstraklasie. Na koncie ma 41 bramek w tych rozgrywkach. Zmieniamy dyscyplinę. Energa

0: Zebrano pierwszy zespół gdańskich Lwów oraz sztab szkoleniowy. W drużynie jest aż 6 zawodników, którzy wcześniej przechodzili szkolenie w gdańskim klubie. Jesteśmy najlepszym klubem trenującym młodzież w Polsce, mówił prezes Dariusz Gadomski. Do kibiców zwrócił się również trener Mariusz Sorgl, zachęcając ich do wspierania zespołu podczas meczów. Na zakończenie zawodnicy pierwszej drużyny wspólnie z młodzieżowcami pozowali do pamiątkowego zdjęcia, a później spotkali się z kibicami, rozdając autografy i robiąc wspólne fotografie.
1: Norda.